with the music of rubber band. And now I hear your master sing.

Despierta Domingo Despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w naszej audycji de Cubasu Muzyka José Torres w Radiu Nowy Świat. I no i to biorąc pod uwagę, że już niestety nadeszły te chwile powrotu do szkoły, więc niektórzy rodzice się cieszą, niektórzy się martwią. No, ci, którzy się cieszą, to dlatego, że mieli salatane to lato z dziećmi, a drudzy, no to niestety muszą powrócić i do szkoły, i do pracy. Więc no, nie można wszystko naraz mieć, więc życzę, żeby ten nowy rok szkolny zaczął się spokojny i z zamiarem wielkich sukcesów w nauce. Ale dzisiaj sobie skomplikowałem bardzo sprawę, bo szukałem kolejny raz w ciągu tych 5,5 roku pracy w związku z tą audycją kolejny temat, który no, mógłby zainteresować Państwa. Ale jest tyle do opowiadania i tyle muzyki w związku z tym zaproszonym na dzisiaj gościem, że nie wiem, czy mój zamiar zostaje zrealizowany na jednej audycji. I to dlaczego? Dlatego, że muzyk, nie tylko, i zaraz będę o nim mówił, o którym chcę poopowiadać i zaprezentować materiał muzyczny, jest naprawdę jednym z najbardziej wyjątkowych salsero na świecie. Mowa tutaj o Ruben Blades. Niektórzy po angielsku mówią Ruben Blade. Ale to naprawdę jest postać wyjątkowa, nawet jak świat muzyki, jak na świat muzyki latinoamerykańskiej. Jednocześnie być kompozytorem, wokalistą, autorem tekstów, aktorem, prawnikiem, człowiekiem wykształcony politycznie, działacz społeczny i nawet kandydat na prezydenta Panamy. Jego twórczość muzyczna jest właściwie całą kroniką Ameryki Łacińskiej. Biedy, migracji, przemocy, nierówności, miłości, rodziny, polityki i życia zwykłych ludzi. Naprawdę dzisiaj będziemy brali pod względem jego historia, pod względem muzyki, historii najważniejszych utworów, kariery filmowej oraz jego działalności politycznej i kampanii prezydenckiej w 1994 roku. Proszę Państwa, dzisiaj kwintesencja Rubén Blades, Bellido de Luna, tak się nazywa całość. Rubén Blades, Bellido de Luna. Więc zaczynamy pierwszą płytę z jego magazynu. 1970 rok, de Panamá a Nowy Jork. Rubén Blades, en De Cubasu Música. Zaczynamy.

Basak wystąpił w ponad 35 filmach i dokumentach, otrzymał wiele nagród Grammy i Latin Grammy, a w 2025 roku został członkiem American Academy of Art and Science. I żeby nie być gołosłowny, podaję płyty, które dzisiaj będziemy, z którymi

Ruben Blades urodził się w rodzinie o bardzo silnych zainteresowaniach artystycznych. Jego matka Anolan Bellido de Luna pochodziła z rodziny kubańskiej i była pianistką oraz śpiewaczką. Jego ojciec, również Ruben Blades, zajmował się perkusją, ale w domu przyszłego artysty muzyka była więc czymś naturalnym. To ważne, ponieważ Ruben Blades później połączył w swojej twórczości tradycje kubańskie, są panamskie rytmy, jazz, muzykę afrokaraibską, amerykański soul, rock, elementy muzyki klasycznej, a przede wszystkim salsę nowojorską. Panama była dla niego czymś więcej niż miejsce urodzenia. Stała się jednym z głównych bohaterów jego twórczości. A teraz z płyty pochodząca z 1975 roku pod tytułem The Good, The Bad, The Ugly wraz z Willie Colón, Hector Lavoe i Yomo Toro. Popurrí, czyli po prostu medley.

Yomo Toro, Willy Colón, Héctor Lavoe i Rubén Blades. A teraz przejdziemy do kolejnego utworu z tej samej płyty 1975, The Good, The Bad and The Ugly, czyli dobry, zły i brzydki. Rubén Blades w utworze El Casanguero.

I jak bywało w życiu Rubena, nie miał być piosenkarzem. To jedna z najciekawych rzeczy w jego biografii. Dlatego, że początkowo nie planował kariery zawodowego muzyka. Co prawda studiował nauki polityczne i prawo na Uniwersytet de Panama. Pracował również w Banku Panamy. Później zdobył tytuł na Howard Law School. Dlatego w jego przypadku muzyka i polityka od początku były ze sobą związane. Ruben Blades nie był typowym muzykiem, który dopiero później zainteresował się polityką. Od początku on interesował się społeczeństwem, prawem, państwem i problemami ludzi. I to doskonale słychać w jego tekstach i szkoda, że nie mamy na tyle czasu, żeby tłumaczyć jego wszystkie sposoby podejścia do problemów społecznych. Z płyty 77 roku ze swoim wiecznym kompanem Willie Colon. Płyta

Ale życie Ruben Blades to jest fascynujące. W 1968 wyjechał do Nowego Jorku, gdzie otrzymał możliwość nagrania z orkiestrą Pete Rodriguez'a. Później wrócił do Panamy, aby dokończyć studia, a następnie ponownie wyjechał do Nowego Jorku. I tutaj wydarzyła się rzecz bardzo charakterystyczna dla jego późniejszej historii. Ruben Blades rozpoczął pracę z Fania Record, ale nie jako wielka gwiazda. Pracował w dziale pocztowym firmy. Fania była wówczas jednym z najważniejszych centrów rodzącej się nowoczesnej salsy nowojorskiej. Blades miał więc możliwość obserwowania z bliska całego środowiska muzycznego. Poznał muzyków, producentów, kompozytorów i ludzi odpowiedzialne za rozwój salsy. Niemniej jednak to ja zawsze mam na uwadze fakt, że cały czas krążył koło muzyki kubańskiej, jak było wcześniej powiedziane przy sonu bardzo był. Tym bardziej, że jego mama pochodziła z Kuby. Posłuchajmy kolejny utwór z płyty z 78 roku Metiendo Mano pod tytułem Me Recordarás, czyli Zapamiętasz mnie, i kolejny gatunek kubański, bolero.

I kolejny utwór z tej samej płyty 78 roku. Willie Colon presents Rubén Blades, Pablo Pueblo, jeden z najbardziej popularnych wśród wielu innych utworów popularny Rubén Blades. Willie Colon i Rubén Blades, Pablo Pueblo. Indecubo su música.

Rubén Blades, Willy Colón i Pablo Pueblo. Ale teraz wkroczymy w bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ważny moment kariery Rubena Bladesa. Bo jesteśmy przy roku 78 i Willy Colón i Rubén Blades nagrali płytę pod tytułem Siembra. To absolutnie kluczowy punkt w historii Rubén Blades i Willy Colón i całego tego ruchu salsy. Co ciekawe, historia nagród za tę płytę jest nietypowa. Oryginalny Siembra był nagrany w 78 roku, nie otrzymało Grammy. Ale po 45 latach jego koncertowa rekonstrukcja Siembra 45. rocznica zdobiła w 2024 zarówno Grammy, jak Latin Grammy. A wcześniej, już w 2007 roku, oryginalna płyta została wprowadzona do Latin Grammy Hall of Fame. Siembra. Co oznacza tytuł? Słowo siembra oznacza po hiszpańsku siew, siany, zasiew. Jest to tytuł niezwykle symboliczny. Blades nie mówił tylko o zasieniu roślin. Chodziło o zasieniu idei, wartości i przyszłości. Można to odczytać jako to, co zasiejesz dzisiaj, przyniesie owoce jutro. W tym sensie siembra jest płytą o odpowiedzialności człowieka za przyszłość społeczeństwa. I właśnie dlatego album był czymś znacznie większy niż kolejna płyta tanecznej salsy. Z tej okazji posłuchajmy Willy Colón i Rubén Blades z płyty Siembra Buscando Guayaba.

I kolejny utwór z tej wybitnej płyty Siembra, Willy Colón i Rubén Blades, nasz dzisiejszy gość, Maria Lionza. Ten utwór to jest jeden z najbardziej tajemniczych utworów płyty Siembra w wykonaniu Rubén Blades. W przeciwieństwie do Pedro Navaja czy Plástico, nie opowiada historii konkretnego człowieka, ani nie jest bezpośrednim manifestem społecznym. Jest natomiast muzycznym hołdem dla jednego z najważniejszych mitów i kultów ludowych Wenezueli. Maria Lionza. To nie jest historia konkretnej kobiety wymyślone przez Bladesa. Maria Lionza jest jedną z najważniejszych postaci wenezuelskiej tradycji religijnej i ludowej. Więc posłuchajmy Maria Lionza. Ainda como su música.

I po Maria Lyonsa na tej płycie pojawia się coś bardzo ciekawego. Utwór Ojos, czyli oczy. Ten utwór jest krótkim, ale bardzo ważnym utworem na płycie Siembra, ponieważ po Maria Lyonsa zmienia perspektywy z mitu i duchowości, przechodzi do ludzi, ich spojrzeń, emocji i kondycji społeczeństwa Ameryki Łacińskiej. I jest tu bardzo ważna rzecz. Ojos nie napisał Rubén Blades. Autorem muzyki i tekstu jest portorykański kompozytor Johnny Ortiz. Blades miał pierwotnie przeznaczyć na album inną własną piosenkę, Ligia Elena, ale zastąpił ją Ojos, ponieważ uznał, że ten utwór lepiej pasuje do koncepcji Siembra. W związku z powyższym, Ojos i Rubén Blades.

Dla niektórych ten sygnał jest bardzo znany i wiadomo, że chodzi o utwór Pedro Navaja i o Rubén Blades. To jest jeden z najważniejszych utworów i prawdopodobnie najbardziej znany przykład salsy narracyjnej i społecznej. Ten utwór znalazł się w albumie Siembra, nagrany wraz z Willy Colón. Rubén Blades opowiada jedną noc na ulicy Nowego Jorku w biedniej, niebezpiecznej dzielnicy. Pedro Navaja jest przestępcą i ulicznym bandytą. Pewnej nocy obserwuje kobietę, prostytutkę i postanawia ją zaatakować, ale kobieta jednak nie jest bezbronną ofiarą. Kiedy Pedro ją atakuje nożem, ona wyciąga rewolwer i strzela do niego. Oboje giną. A wtedy pojawia się pijak, który zabiera ich pieniędzy, nóż i broń i odchodzi, jak gdyby nic się nie wydarzyło. I właśnie tutaj pojawia się genialna ironia Rubén Bladesa. La vida te da sorpresas. Życie przynosi ci niespodzianki. Pedro uważa się za człowieka, który zna ulicę, potrafi przewidzieć wszystko i kontroluje sytuację. A jednak to on sam wpada w pułapkę życia. Posłuchajmy. Pedro Navaja.

0: ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Josefina Wilson.
1: I tak jak mówiłem na początku, twórczość Rubén Blades jest bardzo, bardzo mocno związane z problemami społecznymi, z biedą, z ludźmi, którzy przechodzą ciężkie czasy. Kolejna propozycja z kolejnej płyty z 1979 roku, Bohemio i Poeta. Utwór pod tytułem Juan Pachanga. Indykuposu muzyka.

I myślę, że ten rodzaj aranży to aktualnie con i do dziś, mimo że ta płyta nagrana w 79.

I dla mnie to jeden z najbardziej pomysłowych utwór poprzez bogactwo instrumentarium. Płyta z 79 roku, Sin Tucariño i Rubén Blades. Ale teraz przekroczymy w lata 80. i no, jestem pod wrażeniem, bo zaistniał płyta pod tytułem Maestra Vida. Dwupłytowy album i Blades tutaj robi coś genialnego. On nie mówi, popatrzę na wielką historię Ameryki Łacińskiej. On mówi, popatrzę na życie jednej rodziny. A potem okazuje się, że w tej jednej rodzinie znajduje się historia biednych, emigracji, klasy pracującej, historia kobiet, mężczyzn, rodziny, religii, polityki, dzielnicy, starzenie się, śmierci, pamięci. Dlatego zwykła rodzina staje się metaforą całego społeczeństwa. Jeszcze jedna rzecz. Muzyka. To również dlatego muzyka jest tak wyjątkowa. Willie Colón nie zrobił tutaj po prostu kolejnego albumu salsowego. Wykorzystał m.in. salsę, bolero, czacze, bombę, plenę, elementy samby, bossanowy, decimy oraz orkiestrację smyczkową. Czyli muzyka zmienia się razem z historią. To bardzo ważne. Kiedy bohaterowie są młodzi, muzyka ma inną energię. Kiedy pojawiają się problemy, staje się cięższa. Kiedy pojawia się śmierć, muzyka zaczyna przypominać muzyczny teatr. A na końcu zostaje refleksja. To jest właśnie film bez obrazu. Albo, jak to często się określa, salsa, opera, dramat muzyczny. Posłuchajmy. Piosenka z tematem bardzo aktualny na Kubie. El apagón, czyli po prostu brak prądu, Rubén Blades z zespołem Son del Solar.

I kolejny utwór nosi tytuł Tu Carmelo, czyli historia podrywu wielkiego łobuza do pięknej kobiety, która miałaby być niedostępna. Koledzy powiedzieli, to na pewno nie uda ci się, ona jest bardzo zamknięta. On mawiał, że jak ja ją przekonam, to zobaczycie, że będzie to moją kobietą. I co się wydarzyło potem? Ale najpierw utwór. Tu Carmelo, czyli jeden z tego pokolenia pierwotnego.

I tak chodziło o to, że Carmelo, tak miał pseudonim, nie spodobał się sposób, jak Manuela reagowała, a on nigdy nie wyobrażał sobie, że ona wystawia takie sprzeciwu, i on mawiał, że to wiesz, wiadomo, że jak będzie ze mną, kobietę się da zmienić i ja na pewno ją zmienię. Ale nie stało się tak. I teraz opowieść o tej kobiecie, jak on ją widział. Manuela. Płyta Maestra Vida z 80 roku.

I teraz nastąpi najbardziej mi bliski utwór. Pochodzi z tej płyty z 80 roku, ale ja ten utwór słuchałem po raz pierwszy w 84, dokładnie w maju 84 roku, będąc bardzo, bardzo, bardzo daleko od urodzin mojego syna. Byłem na Kubie w tym czasie po porwaniu z Polski i utwór, który za każdym razem tylko i wyłącznie przypomina mi ten bardzo dla nas ciężki okres. Rubén Blades, El Nacimiento de Ramiro, czyli

tak jak opowiadałem, jest to historia trzech pokoleń, które przeżyły wielkie wzloty i upadki. Pierwsze małżeństwo, które przyniósł do życia Carmelo i Manuela, potem Ramiro i potem okazało się, że kolejny ojciec, który się oddalił od rodziny, dawno go nie widzieli, na dzielny, a okazało się, że siedział w więzieniu. No i mijający czas, odejście Manuela, después la doña. Właśnie, tak nosi tytuł. Manuela, después la doña. Przy jej odejściu, kiedy Carmelo został sam.

I muszę Państwu powiedzieć historię na temat tej płyty. Ja tą płytę kupiłem w latach 90., 93., 94. w Paryżu. W Paryżu wszedłem do sklepu w poszukiwaniu tej płyty na winylu i znalazłem pierwszą część, a to jest dwupłytowy album. Champs-Élysées, po prostu wielki sklep muzyczny, znalazłem pierwszą część, zapłaciłem bardzo drogo, bardzo mi zależało na tej płycie. Pamiętam, że ja ją po raz pierwszy nagrywałem na kasecie bardzo niskiej jakości w Berlinie Zachodnim, wtedy jak jeździłem i miałem na jednej kasecie bardzo złe, przegrane i tak dalej. Szedłem Champs-Élysées i znalazłem drugą płytę w drugim sklepie i obie płyty posiadam. Bardzo wzruszająca dla mnie jest ta płyta, historia pokoleń w społeczeństwie, które znam. I z największą przyjemnością i zarazem nutą smutku dzielę się z Państwem. Maestra vida, czyli nauczycielskie życie, bo życie nas nauczy wszystkiego. I jest człowiekiem sukcesu ten, który popełnił wszystkie błędy, bo błędy uczą. I mam nadzieję, że w tej audycji nie było błędów i że dotarłem do Państwa z wielką postacią, jaką jest Rubén Blades. Bardzo dużo mi zostało historii na jego temat, ale czas się widocznie bardzo mocno skurczył. Na zakończenie utwór płytowy Maestra Vida. Dziękuję bardzo, José Torres de Cubasa Música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek referendum na Islandii. Po przeliczeniu głosów z 5 na 6 okręgów w kraju, większość obywateli sprzeciwia się wznowieniu rozmów z Unią Europejską na temat wejścia tego kraju do wspólnoty. Przeciwnicy akcesji stanowią 52,5%, tak podał Reuters. Ostateczne wyniki głosowania poznamy dziś w południe. Władze podniosły ten temat z obaw o ruchy władz w Waszyngtonie i to, że potencjalnie prezydent USA może nie poprzestać na roszczeniach terytorialnych wyłącznie w kwestii Grenlandii. Ta sytuacja skłoniła ludzi do zastanowienia się, jak działają wielkie mocarstwa i jak zmieniają się czynniki gospodarcze. I jest to dla nas sygnał ostrzegawczy, że to, co mamy dzisiaj, może się zmienić, mówiła premierka Islandii Kristrún Frostadottir. Przeciwnikami rozmów o wejściu Islandii do Unii są głównie osoby związane z sektorem rybołówstwa i rolnicy. A teraz w serwisie Szwajcaria. Do strzelaniny doszło dziś około 3:00 nad ranem podczas imprezy techno w miasteczku Arau pod Curychem. Według informacji podanych przez Blik, jedna osoba zginęła, a 5 jest rannych. W corocznej imprezie Arauer Rave brało udział około 3,5 tysiąca osób. Poszukiwania sprawcy lub też sprawców trwają. Policja przekazała na X-ie, że trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policyjna. Sprawców mogło być nawet 4. A na koniec medialne doniesienia w sprawie wizyty szefa CIA w Rosji. W miniony wtorek John Ratcliffe spotkał się w Moskwie z przedstawicielami wywiadu i służby bezpieczeństwa. Wydarzenie to owiane jest wieloma niewiadomymi, przede wszystkim dlatego, że było ono niespodziewane. W piątek prezydent Ukrainy mówił, że strona ukraińska została poinformowana o treści tych rozmów. Jak podał dziś portal Axios, szef CIA miał zaproponować władzom Rosji zorganizowanie trójstronnego spotkania pomiędzy Władimirem Putinem, Wołodymyrem Zełenskim i Donaldem Trumpem. Przypomnę, negocjacje trójstronne zostały wstrzymane w lutym w związku z wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Etykieta zastępcza. Dzień dobry.

A Time to Love to 23 studyjny album Stevie'ego Wondera, pierwszy od 1995. A Time to Love ukazało się w 2005 roku i to wydawnictwo promował singiel So What The Fuss. Bardzo ciekawe, bo tutaj na gitarze pojawił się Prince, a grupa En Vogue śpiewała chórki. Jednak my posłuchaliśmy sobie So What The Fuss w innej wersji, w wersji, która ukazała się jako dodatek do promocji singla, bo to był remix autorstwa Q-Tipa, legendarnego rapera i producenta związanego z formacją A Tribe Called Quest. I moim zdaniem ta wersja Q-Tipa jest zdecydowanie ciekawsza. Bardzo mi się podoba gdzieś połączenie tej hip-hopowej wizji, jeżeli chodzi o taką bitowość tego nagrania, nawika Q-Tipa, no i oczywiście wspaniały Stevie Wonder na wokalu. To jest etykieta zastępcza. Mamy 7 minut po godzinie 10. 30 dnia sierpnia 2026 roku. To ostatnia, ta ostatnia niedziela, jak to śpiewał Mieczysław Fok, przed rozpoczęciem roku szkolnego i przed końcem wakacji. My się dzisiaj tutaj z Państwem słyszymy. Audycję realizuje Kajtek Strzelczyk. Mówi do Państwa ja nazywam się Mikołaj Tyczyński. Mimo tego, że strona internetowa jeszcze nie zaktualizowała tego, że to jest etykieta zastępcza, to ona była zaplanowana. Marii Zamachowskiej nic nie jest. Ona do Państwa wróci w środę, a ja mam przyjemność jakoś umilić i osłodzić tę ostatnią wakacyjną niedzielę. Przygotowałem dużo słonecznej muzyki. Czekam na Państwa wiadomości w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online, mój Instagram miktyczker spisany przez CK. I niech Państwo dają znać, czy wracają z wakacji, korzystają jeszcze z tego ostatniego dnia, skoro rozpoczęcie roku szkolnego we wtorek. I co Państwo robią w ten niedzielny, przedpołudniowy, w ten niedzielny poranek, tak, bo do przedpołudnia jeszcze kawałeczek drogi.

za nami grupa The Roots, do której w dużej mierze należało warszawskie lato, bo ten kultowy zespół wystąpił w ramach letniej sceny progresji. Ja niestety nie dotarłem na ten koncert, ale wielu z Państwa pisało do mnie, że grupa The Roots dała spektakularne show na warszawskiej Woli. My słuchaliśmy płyty Illadelphia Half-Life, to ich trzeci studyjny album, który ukazał się 24 września 1996 roku. Za niespełna miesiąc minie równo 30 lat od premiery tego albumu. Piękny jubileusz. To jest płyta, która tutaj też jej dużą siłą są goście, jak między innymi D'Angelo. No i tak jak to w przypadku The Roots, to nie jest klasyczny hip-hop, bo ten zespół ma dużą

wrażliwość jazzową, ale także neo-soulową, o czym Państwo się przekonali słuchając What They Do. No i między innymi ta soulowa wrażliwość tego utworu objawia się w postaci sampla, a panowie wykorzystali fragment utworu Barry'ego White'a. Tak, szanowni Państwo, opowiadałem o tym zresztą w samplówce i jedna z naszych słuchaczek napisała, że dzisiejszy poranek spędziła słuchając samplówki, a pani Agnieszka, dobrze tutaj sprawdziłem, więc zachęcam Państwa. Nie pamiętam już, w którym odcinku właśnie mówiłem o tym, ale było. I tutaj czytam Państwa wiadomości. Napisała między innymi pani Asia, która napisała, że dla niej to pierwsza niedziela roku szkolnego, więc ona akurat delektuje się ostatnią niedzielą sierpnia, ale napisał również pan Marcin, że malują kuchnię, pewnie razem z żoną, ale i nie tylko, więc liczy na malownicze dźwięki. No i ja mam dla Państwa dużo dobrej, słonecznej i takiej, no powiedziałbym, malowniczej energii. A posłuchamy sobie teraz wschodzącej gwiazdy brytyjskiej muzyki, Sekou Cilli. To jest brytyjsko-iworyjski artysta z Leicestershire, mieszkający obecnie w Londynie. Bardzo ciekawy baryton, jeżeli chodzi o jego możliwości wokalne. To był artysta, który zaczynał od supportowania m.in. Johna Legenda. No i teraz zaczął tworzyć już na szerszą skalę swoje piosenki i w tym roku ukazała się jego epka, która nosi tytuł, już Państwu mówię, In a World We Don't Belong, i na niej znalazła się znakomita kompozycja Dangerous Lover.

Seku. Seku Sylla to wschodząca gwiazda brytyjskiej sceny R&B, artysta, o którym z pewnością będzie tylko głośniej i głośniej. Słuchaliśmy jego epki In a World We Don't Belong, która ukazała się 26 czerwca tego roku, a my słuchaliśmy Catching Bodies, które stało się dosyć sporym przebojem, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Napisał do nas pan Krzysztof, który melduje się po 13 przebiegniętych kilometrach i pisze, że taka etykieta jest po prostu idealna. No w dodatku jeszcze jak się słucha Seku, no to on po prostu nie pozwala, żeby te nogi odpuściły sobie bieganie. To jest taka bardzo słoneczna i pozytywna muzyka. A my teraz posłuchamy sobie grupy The Blackbirds. To jest zespół, który powstał w Waszyngtonie w 1973 roku. Grupa, która inspirowała się twórczością Donalda Byrda, legendarnego trębacza jazzowego i fusion jazzowego. Zresztą w tym składzie pojawiło się wielu jego studentów z Howard University, jak Kevin Tony, Keith Kilgo, Joe Hall, Alan Barnes czy Barney Perry. I oni tworzyli właśnie legendarną muzykę fusion jazzową. Ja zawsze do grupy The Blackbirds lubię sobie zajrzeć latem, bo to jest zespół, który wprowadza w dobrą taką atmosferę. A przed nami płyta Action i kultowy utwór Dreamin' of You.

za nami grupa The Blackbirds i wspaniały utwór Dreaming of You, którego zawsze słucham w czasie lata, bo wprawia po prostu w dobry nastrój. Napisała pani Elżbieta, że skoro wszyscy się meldują, to ona również i skończyła godziny ćwiczeń tai chi, teraz białkowe śniadanie i można się relaksować. No widzę, że mają państwo bardzo produktywny weekend. Ja też może po programie pójdę poćwiczyć. A przed nami teraz Julio Iglesias, artysta, wobec którego wielu słuchaczy ma pewnego rodzaju ale, bo on może kojarzy się z takim kiczem lat 80., chociaż ten artysta miał wiele znakomitych piosenek, a wśród nich niewątpliwie znajduje się kompozycja All of You, którą nagrał z udziałem legendarnej wokalistki, jednej z najważniejszych w historii muzyki soulowej, ale i nie tylko, Dianą Ross. Przepiękny duet, który idealnie się sprawuje w letnim czasie.

Julio Iglesias, a także Diana Ross. Tutaj kolega Kajtek, który dzisiejszą audycję realizuje, powiedział, że poczuł się jak w Sanremo. No, kto by nie chciał być teraz w Sanremo? I powiedział, że będzie mi wypominał tego Julio Iglesiasa w niespodziewanych momentach. Ja uważam, że to jest absolutnie jeden z najpiękniejszych damsko-męskich duetów w historii muzyki. Tu się absolutnie wszystko zgadza, aranżacyjnie. Julio Iglesias, co by nie mówić o jego wielu przebojach, to akurat możliwości wokalne miał na topowym poziomie, a Diana Ross, no to jest, no tak jak Państwu mówiłem, no jedna z najwybitniejszych wokalistek w historii muzyki. A przed nami teraz Bartosz Kruczyński, znakomity polski producent muzyki elektronicznej, połówka duetu Ptaki, który też tworzy od wielu lat jako pejzaż. No i ja zawsze w sierpniu szczególnie lubię wrócić sobie do płyty, która nosi tytuł Ostatni Dzień Lata z 2018 roku. To przepiękny przykład muzyki gdzieś z pogranicza elektroniki, ambientu, trochę jazz elektroniki i nie tylko. To jest płyta w dużej mierze oparta o sample z kultowych polskich nagrań. No a my posłuchamy utworu Tyle Znaczeń, gdzie na samplu pojawia się, a zresztą co ja będę zdradzać. Powiem o tym po piosence, może sami Państwo rozpoznają.

Bartosz Kruczyński jako pejzaż. Tyle znaczeń z albumu Ostatni Dzień Lata, który ukazał się w 2018 roku. Mimo tego, że astronomiczne lato jeszcze trochę potrwa, to myślę, że dla większości z nas zawsze gdzieś rozpoczęcie tego roku szkolnego jest taką magiczną granicą zakończenia lata i rozpoczęcia jesieni. Mówiłem Państwu a propos sampla. Nie wiem, czy ktoś się z Państwa zgadł. Mam nadzieję, że tak. Tutaj na samplu pojawiły się Alicja Majewska wraz z nagraniem Nasze pierwsze słowa, a także Anna German na samym końcu z Deszczem na szybie. Pewnie jeszcze do albumu Ostatni Dzień Lata wrócimy w nadchodzący wtorek w Bezkresie, no bo tam jest naprawdę sporo pięknych nagrań. A przed nami teraz brytyjsko-amerykańska grupa neo-soulowa, neo-gospel, która nazywa się Gabriels. Posłuchamy sobie albumu Angels and Queens z roku 2023. Jedna z najpiękniejszych płyt ostatnich lat. Płyta, z którą spędziłem dosyć sporo czasu tego lata, dlatego że część z Państwa pewnie nie wie, ale przerzuciłem się teraz na Discmana. No i właśnie płytę Angels and Queens mam na CD-ku. Kupiłem ją parę lat temu w Londynie, tuż po premierze. No i to jest absolutnie przepiękny materiał. A my z niego zagramy Taboo.

Angels and Queens, album grupy Gabriels z roku 2023, który kocham od 3 lat, a z którym spędziłem znaczącą część lata tego roku. Państwo niezmiennie do mnie piszą, pani Renata napisała, że etykietowa muzyka dobra na bieganie, ale też na leniwe snucie się po domu. Bardzo mi miło, właśnie starałem się, żeby wszyscy byli zadowoleni. Pan Jerzy zadaje pytanie, rowery czy etykieta, ale jednak etykieta, dobrze. No ale tutaj też mówiłem Państwu o panu Krzysztofie, który postanowił przebiec 11 kilometrów i czy 13 już, nie pamiętam, panie Krzysztofie, proszę się nie obrażać, ale patron Maćko wysłał mi zdjęcie na maila i pisze, przebijam 16 kilometrów i to w dalmatyńskich 33 stopniach w cieniu. Piękna zatoczka w Chorwacji, którą tak na przykład Robert Makłowicz promuje. Ja oglądam zawsze te filmy z Dalmacji z wielką ciekawością. Pozdrawiam pana Maćka. A my teraz posłuchamy sobie australijskiej formacji Hiatus Kaiouchi, która powstała w 2011 roku. Dzisiaj sięgamy po płytę, która nosi tytuł Live in Revolt z 2013 roku i gramy Sphinx Gate, a także The World is Softly Lulls.

Pani Anna dziękuję za hiatus Kyoichi, bo uwielbia za nami utwór Sphinx Gate. The World is... A, tutaj mi się zawiesił program. The World is Softly Lulls. To była kompozycja z płyty Life in Revolt z roku 2013. A przed nami teraz... bardzo ciekawy duet, grupa Kruangbin razem z Leonem Bridgesem, która w 2020 roku wydała epkę, która podbiła branżę muzyczną Texas Sun, a z niej mam dla Państwa kompozycję zatytułowaną Midnight.

Za nami Kruang Bin, a także Leon Bridges, epka zatytułowana Texas Sun z roku 2020, która podbiła branżę muzyczną. Ale w 2020 roku też ukazała się znakomita płyta grupy Monophonics, a także Kellego Finnegana, niezwykłego artysty obdarzonego takim bardzo soulowym wokalem. To jest płyta, której też lubię słuchać w czasie lata, a z niej gramy dzisiaj Chances.

Za nami Monophonics i Kelly Finnegan razem z płytą It's Only Us, z której zagraliśmy Chances. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze niedzielne spotkanie w ramach etykiety zastępczej. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Kajtek Strzelczyk je realizował, mówiłem do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. O Marię Zamachowską proszę się nie martwić. To zastępstwo było zaplanowane od jakiegoś czasu. Maria do Was, do Państwa wróci w nadchodzącą środę po godzinie 10, a my żegnamy się singlem Pacific Beat grupy Orgone z roku 2023 i zagramy sobie Live for Tomorrow z gościnnym udziałem Lacana. Dobrego dnia, dobrej ostatniej niedzieli wakacji.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Jutro w Asheville w Stanach Zjednoczonych spotkają się przedstawiciele grupy G20. W pracach gościnnie udział weźmie Polska. Do USA lecą minister finansów Andrzej Domański i szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
1: Amerykanie traktują Polskę, Warszawę, jako najbliższego sojusznika. Andrzej Domański leci na G20 na zaproszenie strony amerykańskiej. Jesteśmy tam pełnoprawnym uczestnikiem grupy G20 i to z inicjatywy Amerykanów. Więc my będziemy robili wszystko, żeby NATO nie było na papierze, tylko faktyczne. I robimy wszystko.
0: Mówił premier Donald Tusk na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie. W Juracie cały czas trwa wydarzenie o nazwie przyszłość.pl. O silną pozycję Polski w Waszyngtonie pytany był prezydent Karol Nawrocki.
2: Na poziomie fundacji polskich grup, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali. To są grupy lobbujące za interesem polskim w Stanach Zjednoczonych. Tutaj oczywiście bez odpowiedzialnej polityki rządu nie da się tego zbudować. Prezydent nie ma takich narzędzi, w których mógłby budować mocne międzynarodowe fundacje i stowarzyszenia. Do tego byłaby po prostu potrzebna zmiana rządów.
0: A już we wtorek rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przyniesie on kilka istotnych zmian. Jedną z nich będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych.
3: To jest taka dosyć poważna zmiana, mimo tego, że według badań Instytutu Badań Edukacyjnych mamy 60% szkół, które już w statutach wprowadziły ten zakaz, to różnie było z jego przestrzeganiem. Teraz dyrektorzy mają podkładkę ustawową.
0: Mówiła na naszej antenie Karolina Słowik z Gazety Wyborczej. A na koniec Warszawa. W przyszły weekend rusza bieg po nowe życie. Już po raz 31. W Wilanowie spotkają się osoby po przeszczepach, dawcy, rodzinni, lekarze, młodzież i przedstawiciele świata kultury i mediów. Wszyscy będą rywalizować w biegu sztafetowym, ale nie wynik jest tu najważniejszy, a historie ludzi.
4: Ja jestem zwolennikiem tego, że dawanie takiego żywego dowodu na to, że transplantologia ratuje życie, jest najlepsza edukacja, jaką można sobie wymarzyć, ponieważ ludzie wtedy dotykają tych historii, prawdziwych historii, wzruszających, niepowtarzalnych, jedynych w swoim rodzaju i mówią, wow, gdyby nie transplantologia, gdyby nie nowe serce, to by mnie tutaj już nie było. Cieszę się, że te osoby po przeszczepieniu wracają do pełnej sprawności fizycznej, do pełnej sprawności zawodowej. Dziewczyny po przeszczepie rodzą dzieci. To są niesamowite historie.
0: Mówił dyrektor biegu Arkadiusz Pilarz. Szczegóły można znaleźć na stronie transplantologia.info. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym biegu po nowe życie. To był serwis informacyjny. Na kolejny zapraszam w południe.

Maniak po omacku. Dzień dobry Państwu, Kajtek Strzelczyk w dalszym ciągu przy konsolecie. Mikołaj Tyczyński skończył swoją audycję przed chwilą takim troszkę nostalgicznym tonem, mówiąc o ostatniej niedzieli wakacji. To brzmiało tak finalnie, smutnawo, ale po pierwsze studenci mają wakacje w dalszym ciągu, a po drugie każdy z Państwa może sobie tak ułożyć sprawy, żeby te wakacje albo trwały dłużej, albo pod inną nazwą zdarzyły się w innej części roku. Więc ja staram się być optymistyczny, a nostalgię zostawiam na, no powiedzmy, inne okoliczności, które powodują, że nie ma tego smutku, że coś się kończy. Bo jak wiadomo, zawsze wtedy coś się zaczyna. wojciech.man@nowyświat.online to jest adres mailowy, a rozpocznę od takiego klasycznego zestawienia dwóch ludzi, dwóch różnych pokoleń, ale podobnego chyba spojrzenia na muzykę. B.B. King i Mark Knopfler.

Mark Knopfler pojawi się jeszcze w tej audycji w nieco innej konfiguracji, ale to nieco później. Natomiast jeśli chodzi o bluesa, to jest to muzyka, która ma oczywiście wielu fanów w Polsce, ale ona omija, prawdę mówiąc, te wielkie rozśpiewane, roztańczone festiwale. I może tak jest dobrze, bo to nie chodzi o to, że blues fani i bluesmeni się izolują, ale te roztańczone festiwale to jest trochę inna estetyka.

Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taki fragment tekstu: me ciało pod twym dotykiem topi się. To prawie Skolim, ale na szczęście prawie, bo to jest zupełnie inna poetyka, zupełnie inna jakość, zupełnie inny poziom. Ja nie tego ustawiam w jakiejś kolejności, po prostu zauważyłem, że są różne barwy muzyki na świecie. I ona teraz powróciła na płycie z Marcinem Wondołowskim, co jest jej nowym, no nie wiem, ja aż tak dobrze się nie orientuję w jej planach i doświadczeniach, ale wydaje mi się, że to jest troszkę inne brzmienie.

tym nagraniu Joanna wystąpiła tylko z towarzyszeniem gitary Marcina Wądołowskiego, a należność dziennikarska każe im powiedzieć, że w tym poprzednim towarzyszył jej Blues and Folk Connection. Proszę Państwa, szukając jakichś nowości dla Was, oczywiście wciąż jest ich sporo, mimo że okres letni nie obfituje w premiery, bo artyści czekają zwykle na jesień ze swoimi kolejnymi produkcjami, ale trafiłem na utwór, który natychmiast mi uświadomił, że ten artysta właściwie zaczął swoją karierę bardzo udanym występem na jednym z amerykańskich talent show, takim trochę jak u nas te były, tylko Ameryka ma swoich oczywiście amatorów, którzy startują w tych konkurencjach, i został nagrodzony za wykonanie klasycznego absolutnie utworu z repertuaru The Allman Brothers Band, Whipping Post. I dobrze, to sobie kiedyś przeczytałem, potem tę jego pierwszą płytę, ten debiut fonograficzny wysłuchałem, bardzo mi się spodobało, proponowałem Państwu kilka nagrań z tej płyty, a teraz ukazuje się jego nowy album, patrzę, a on wraca do tegoż Whipping Post w wersji studyjnej.

Takie były początki kariery. Jovin Webb zaśpiewa Whipping Post. Pierwsza płyta bardzo dobra, a druga, często powracam do takiego określenia angielskiego sophomore slump. To oznacza obniżenie poziomu przy drugim podejściu. Po dobrym debiucie okazuje się często, że ta druga płyta no, nie jest tak wypieszczona, tak wypracowana jak ten pierwszy krążek i w tym przypadku to określenie nie ma zastosowania, bo Jovin Webb zdecydowanie trzyma poziom i warto zająć się poszukiwaniem tego nowego albumu w jego wykonaniu, a ja na zachętę przedstawię Państwu teraz jeden utwór, a być może w drugiej godzinie jeszcze rozpalony tym ładnym brzmieniem powrócę do Jovina, ale na razie Every Time I Roll the Dice, czyli za każdym razem, gdy rzucam kośćmi.

W listach od Państwa pojawiają się oczywiście różne tematy. Są komentarze bieżące na temat tego, co Państwo słyszą w konkretnej audycji, na temat wykonawców, utworów i moich wyborów, ale też są takie historyczno-wspominkowe oraz komentarze dotyczące moich wypowiedzi, niekoniecznie tyczących muzyki. Więc Państwo lubią przypominać jakieś moje dawne wypowiedzi. Niektórzy z Was mają pamięć dosłownie jak słoń albo jakiś mamut, bo cytują moje słowa, o których ja zapomniałem. I wydaje mi się, że to jest bardzo przyjemne, bo to świadczy o tym, że niektórzy z Was towarzyszą moim wypowiedziom no, nie od wczoraj. Ale jeśli chodzi o to przypomnienie, to rzeczywiście ja się do tego przyznaję i pamiętam, iż wielokrotnie mówiłem, że hasło trąby jest mi bliskie. Oczywiście lubię te wszystkie moje opowieści o początkach słuchania rock'n'rolla, o okresie inwazji brytyjskiej i tak dalej, ale jeśli chodzi o brzmienie niektórych grup, to te trąby zawsze mnie fascynowały i to kiedyś, jeszcze z okresu Cliffa Bennetta, czy potem, powiedzmy sobie, Blood, Sweat and Tears, czy grupy Chase. No i tak mi zostało. Wobec tego teraz będzie zespół, który bliski jest brzmieniowo temu, co ja lubię, a zobaczymy, jak Państwo na to zareagują. Oto grupa The Soul Rebels.

Jeżeli ktoś z Państwa miał wątpliwości, skąd pochodzi grupa The Soul Rebels, to rozwiały je słowa tej piosenki. Oczywiście Nowy Orlean. A tamtej muzyki jest bardzo, bardzo dużo i to do tego różnorodnej, o czym wielokrotnie mówiłem. A grupa The Soul Rebels nie tylko nagrywa na własny rachunek, ale też chętnie towarzyszy innym wykonawcom. I oto przykład. Takie coś, co się nazywa The End Power, czyli potęga do N, czyli do jakiejś nieskończonej, nagrali utwór z towarzyszeniem. To prosta zagadka. Oczywiście The Soul Rebels.

Gdybym miał swój festiwal, to pewnie bym ich zaprosił na ten festiwal. I byłoby tak samo bałaganiarsko, jak w moich audycjach, ale przynajmniej ja siedziałbym na widowni i byłbym zachwycony. A jakby ktoś przechodził i miał ochotę zajrzeć, to byłbym też szczęśliwy. Proszę Państwa, robiąc taką audycję, oczywiście krążę po różnych stylach i brzmieniach i potem nawet żałuję, że a przecież tego mógłbym dać więcej. I jest to pewnego rodzaju konflikt między moją chęcią pokazywania różnych bardzo typów muzyki, oczywiście z pewnego kręgu, a chęcią zrobienia niemal monografii jakiegoś brzmienia czy wykonawcy, ale tak naprawdę to od tego mam, powiedzmy sobie, audycję Muzoleum, w której bywa tak, że poświęcam całą godzinę jednemu typowi, czy jednemu rodzajowi, albo jednemu wręcz wykonawcy. Tymczasem tutaj w Maniaku po omacku ja przyznaję, że mimo i bardzo buńczucznie co pewien czas powtarzam, że to nie jest koncert życzeń, to biorę pod uwagę Państwa komunikaty przesyłane mailowo i często nie to, żebym się miał uginać, bo ja nie jestem zrobiony z plasteliny, ale często myślę sobie, a może troszkę zmienię proporcje, bo tutaj ktoś narzeka, ktoś chciałby tego więcej, ale powracam do wyjściowej myśli. To nie jest koncert życzeń, to jest audycja radiowa, ja jestem za nią odpowiedzialny i trąby będą do końca. Nie będą, ale będzie teraz coś w tym samym stylu, ponieważ ta artystka nagrała płytę w sumie bluesową. Niektórzy się skrzywią, a znowu blues, ale ona jest fantastyczna. I na początek Faye Carroll, bo to ona, bardzo szanowana i bardzo mało znana u nas, zaśpiewa taki klasyczny kawałek Let the Good Times Roll, czyli o właśnie, to jest dobre nawiązanie do tego końca wakacji, o którym mówiłem. Niech te wakacje trwają dalej. Niech ten czas miły, dobry i wesoły trwa dalej. Let the good times roll, bo o to przecież chodzi w życiu, a smutki niech zostaną na poboczu.

listy, które od was otrzymuję, powodują pewien zawrót głowy, a nawet rodzaj zastanowienia się nad tym, chociaż to oczywiście bardzo dalekie porównanie, jak autor audycji mógłby się poczuć, gdyby był politykiem. Bo polityk decyduje o sprawach dotyczących całego kraju. Jeżeli cały kraj ma różne bardzo potrzeby, to ten polityk z przerażeniem idzie do pracy, z przerażeniem wraca do domu i myśli, czy ja będę w stanie zadowolić choćby część mojego elektoratu. Już nie mówię o całej masie obywateli kraju. Ja też jestem takim mikro decydentem, bo dostałem list, w którym jest na przykład taka treść, bardzo radykalna. Żadnych koncertów życzeń, żadnych sugestii słuchaczy. Niech pan robi to, co pan robi i tak ma być. W związku z tym mogłem sobie pomyśleć, a jeżeli takie są głosy, to może rzeczywiście powinienem być radiowym satrapą. I troszkę jak niektórzy politycy, nie będę wymieniał nazwisk, ale każdy to wie na swój rachunek, którzy mają w nosie głosy ludności, tylko mają swoją wizję. I jeśli są rzeczywiście wyposażeni w atrybuty typu narzucam, to narzucają. W związku z tym jako satrapa radiowy, samozwańczy, proponuję teraz państwu długasa, bo często kończę godziny takimi utworami, ale smakowitego. I mówię to wam ja. I wy macie się ze mną zgodzić do diabła, bo ja tu rządzę przynajmniej jeszcze godzinę z kawałkiem. Oto Faye Carroll.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Większość Islandczyków jest przeciw negocjacjom akcesyjnym z Unią Europejską. Po przeliczeniu wszystkich głosów wiemy, że na nie zagłosowało 52,8%. Za wznowieniem debaty było 47,2%. Łącznie oddano 225 031 głosów, co dało frekwencję na poziomie 82,5%, tak przekazał publiczny nadawca. To najwyższa frekwencja w wyborach na Islandii od wyborów parlamentarnych w 2009. Wówczas przekroczyła ona 85%. W miniony piątek odszedł norweski król Harald V. Był najstarszym obecnie panującym monarchą na świecie. Zmarł w wieku 89 lat. Stanowisko króla przejął po nim syn, 53-letni Håkon VIII. Tak zwrócił się do rodaków w swoim pierwszym orędziu. Jesteśmy pogrążeni w żałobie, świadomość, że tak wiele osób przeżywa żałobę razem z nami, dodaje nam otuchy. Mój ojciec zawsze stał przy swoich wartościach i zobowiązaniach, zjednoczył nas, wyrażając to, kim my, Norwegowie, jesteśmy. Wracamy do Polski. W wielu miejscach trwają szkolenia w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Mają one odpowiedzieć na pytania, jak zorganizować ewakuację i jak korzystać z miejsc schronienia.
1: Budujemy odporność społeczną na zagrożenia. I ta odporność populacyjna całej Polski to jest suma odporności każdego z nas.
0: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Od początku roku w działaniach Akademii uczestniczyło blisko 290 tysięcy osób. W wieku 98 lat odszedł Andrzej Wielowiejski, żołnierz, działacz katolicki w PRL-u, opozycjonista, doradca Lecha Wałęsy. Po 89 był senatorem, posłem i europosłem. Był też współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Odznaczony został Orderem Orła Białego. O śmierci Andrzeja Wielowiejskiego poinformował były szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski. Jak napisał, umarł ostatni z wielkich ojców naszej demokracji. To był serwis Radia Nowy Świat.

znanie jak po omacku. Przypominam, wojciech.man@nowyświat.online. Listy przychodzą, a ja chciałem powiedzieć, że ten ostatni długi utwór Fay Carroll, kończący poprzednią godzinę, niebezpiecznie zahaczał o jazz. Mówię niebezpiecznie w taki sposób trochę prowokacyjny, bo my słuchacze, nie boimy się różnych gatunków, ale ten jazz chwilami budzi wątpliwości, bo on jest tak bardzo daleki od tego, co popularne i co w stacjach komercyjnych hula w tej z powrotem, że czasem taka lekka obawa wstępuje w człowieka, ale przypominam, po wsparciu korespondencyjnym jestem tym, który dyktuje repertuar moich audycji i wobec tego artysta, który za chwileczkę się odezwie, też sporo wspólnego z jazzem miał, może i ma, tylko że już nie jest czynny, bo jest starszym panem, ale był nawet w Polsce. Jego szczyt popularności przypadł, no powiedzmy sobie, nawet pół wieku albo trochę więcej temu. Był na festiwalu, uwaga, Jazz Jamboree. Chociaż nie był artystą stricte jazzowym, miał przeboje na listach przebojów, czyli takie hity, które pasowały do ówczesnych mód i smaków muzycznych, a chyba jest trochę zapomniany. Jednym z celów tych moich kącików historycznych w Maniaku po omacku jest przypominanie tych trochę zapomnianych. Oto Georgie Fame.

to nagranie Fejma nie pochodzi z tego złotego okresu jego działalności, kiedy to występował w Anglii i nie tylko, bo również w Polsce, chociaż w Polsce na festiwalu był solo, a u siebie i na innych trasach występował z grupą Georgie Fame and the Blue Flames, Błękitne Płomienie. I ta płyta, stosunkowo niedawno wydana, jest takim echem jego miłości do muzyki i sygnalizuje być może, że to był ostatni album, który nagrywał, bo płyta nosiła tytuł Swan Song, czyli Łabędzi Śpiew, a grupa towarzysząca Fejmowi tym razem nazywała się The Last Blue Flames, Ostatnie Błękitne Płomienie. Ale co z tego? Jest to taki pomost między dzisiejszymi czasami a latami 60., przełomem 60. i 70. i stąd obecność

Te organy, które Państwo słyszeli w tym kawałku, to oczywiście znak rozpoznawczy Fejma, bo on od początku kariery siadał przy organach i również w Warszawie przyjechał do sali kongresowej z własnym Hammondem. A łza się wokół kręci, ale będzie się kręciła cały czas, bo nie tylko te stare utwory, ale myślę, że i nowe płyty przynoszą wiele doskonałych wrażeń. Powracam do albumu Jovina Webba, który obiecałem jeszcze zasygnalizować w tej godzinie i oto dotrzymuję słowa jako oczywiście prawdomówny harcerz.

Plątanina kabli, jaką mam w domu, spowodowała znienacka, że w głośnikach pojawił się brum. A to jest uciążliwa i bardzo nieprzyjemna przywara głośników albo całej aparatury. Musiałem podjąć walkę i to nie tylko sam, ale z pomocą specjalistów, elektryków i innych, bo piekielny brum nie ustępował, chociaż wcześniej go nie było. I wyobraźcie sobie, udało się. Nie powiem jak, bo się aż tak nie znam na tym, ale w momencie, kiedy skończyły się te nieprzyjemne odgłosy, właśnie puściłem sobie ten przed chwilą utwór Weba i jak dmuchnęło. Jak tylko skończę audycję, to znowu sobie dmuchnę. A na razie Joan Webb.

Chyba muszę sobie zapisywać, co obiecuję, żeby potem nie było, że robię z gęby cholewę. Wspomniałem, że Mark Knopfler powróci i właśnie powraca. Na niedawno wydanej płycie niezmordowanego Diona, który znowu zaprosił iluś tam znanych kolegów do współpracy, w tym właśnie Knopflera.

Dancing Girl, Dion i Mark Knopfler. Myślę, że fajnie jest być takim Dionem, z taką pozycją i z takim autorytetem, bo przez lata był gwiazdorem jeszcze od czasów duopu. No i teraz, kiedy się nagrywa płytę, to się dzwoni, a zadzwonię do Knopflera. Mark, zagrałbyś? Zagrałbym. I wszyscy teraz złośliwi mówią, a nie musiał chyba prosić Joe Bonamassy, bo on wszędzie przychodzi. Owszem, jest i Bonamassa na tej płycie, ale dzisiaj złośliwie go ominąłem, bo wrócę do tego albumu. Ale inny dobry kolega Diona, myślę, że rangą może nawet przewyższa. Dion i Eric Clapton.

Dion powiedział if you wanna rock and roll. Odpowiadam yes, I wanna rock and roll, czyli chcę słuchać rock and rolla, bo to jeden z tych gatunków, który zawsze będzie ze mną. Zawsze ze mną są też listy od Państwa, chociaż nie jestem w stanie reagować indywidualnie i odpowiadać. Zdarza mi się to rzadko, więc tak chyba na antenie mogę podziękować tym wszystkim, którzy powracają ze swoimi uwagami i pytaniami, bo są tacy, którzy już wielokrotnie się zwracali do mnie z różnymi sprawami, więc bardzo dziękuję i przepraszam, że nie odpowiadam indywidualnie. Między innymi mówię to do Wojtka z Alten, który jest stałym chyba słuchaczem, i do jeszcze innych, którzy być może oczekują na osobiste moje odpowiedzi, ale z tym jest kłopot, bo nawet bym powiedział, że napisać dwie linijki to czasem nie bardzo jest kiedy, mimo że de facto jestem na emeryturze. Ha, ha, ha, ale to śmieszne. Dobrze, wracamy do muzyki, która wypełni resztę audycji. Zespół, który zaintrygował mnie swoją nazwą, a potem gatunkiem, który oczywiście opisano bardzo elegancko i wciągnęło mnie to, bo ja lubię określenie jam band. Chociaż nie są one teraz bardzo modne, ale grupa Dogs in a Pile robi swoje wbrew modom.

0: Przyszło trudne pytanie w liście. Czy pamiętam, ile trwał najdłuższy utwór, który nadałem w Maniaku? Oczywiście, że nie pamiętam. Pamiętam tylko, że ominąłem te bardzo długie, 20-minutowe, 18-minutowe, ale może ktoś z Państwa rzeczywiście, bo jesteście niezwykli, jeśli chodzi o dokumentację moich dokonań, może ktoś wie, ile trwał ten najdłuższy, a ja wtedy może postaram się znaleźć taki trochę dłuższy, ale nie za bardzo, bo wtedy mnie wyklną ci, którzy nie lubią długaców. Dzisiaj jakichś takich dramatycznych długaców nie będzie, mimo że jam-bandy lubią rozwlekać swoje utwory, ale to głównie na koncertach. A Dogs in a Pile, którzy kończą audycję, dzisiaj są w wersji studyjnej.
1: This is the train to Penn Station.

Właśnie dostałem maila z pochwałą od Huberta, który zadowolony jest z mojej nieprzewidywalności i mówi, że u mnie od Elwisiaka po darcie japy. To jest prawie pochwała, bo dodał, że żona Huberta za darcie japy nie dziękuje. Trudno, muszę z tym żyć. Ale dziękuję Państwu bardzo w imieniu swoim, Kajtka, i raz jeszcze nie taki najdłuższy długas, Dogs in a Pile. Do usłyszenia.

0: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Jeszcze tylko do jutra trwa rządowa regulacja cen paliw. Korzystniej byłoby jednak zatankować jeszcze dziś. W związku z ostatnim wakacyjnym weekendem na wielu stacjach nadal obowiązują oferty dodatkowo obniżające cenę paliw. Od wtorku wróci 23% VAT.
1: No, pozostaną tylko wspomnieniem dla kierowców, którzy muszą liczyć się z podwyżkami rzędu 70-80 groszy na litrze paliwa w przyszłym tygodniu i będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
0: Mówił Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw e-petrol. Przypomnę, maksymalne ceny na dziś to 6 zł 64 grosze za litr benzyny 95, 7 zł 31 groszy za litr oleju napędowego. Takie same ceny maksymalne ogłoszono też na jutro. A już we wtorek zaczynamy również nowy rok szkolny. Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w szkołach wciąż są tysiące wakatów. Na początku tego tygodnia opublikowanych było łącznie prawie 12 tysięcy ogłoszeń o pracę w placówkach oświatowych. Mowa o liczbie prawie 8 tysięcy etatów. Brak systemowych zachęt sprawia, że młodzi nie chcą wchodzić w ten zawód. W Polsce zaledwie co 20 nauczyciel to osoba poniżej 30 roku życia. A na koniec powiedzmy o reakcji Kanady na decyzję prezydenta USA. Donald Trump nakazał zmienić w federalnym systemie map nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Premier prowincji Ontario postanowił postawić przy jeziorze wielki billboard z napisem Lake Ontario Now and Always, czyli jezioro Ontario teraz i zawsze. Prezydent Trump może nazywać je jak chce, ale reszta świata zawsze będzie nazywać je jeziorem Ontario. Otrzymałem wiele telefonów od gubernatorów, którzy mnie o tym zapewniali. Kanada oczywiście zawsze będzie nazywać je właśnie w ten sposób. Więc to jest nasze przesłanie dla prezydenta Trumpa. Jesteśmy odporni i silni. Będziemy bronić naszej suwerenności i nie ustąpimy przed tyranem. Przypomnę, sytuacja między krajami jest napięta w związku z trwającą wojną celną. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Raczek mówi.

Dzień dobry, Tomasz Raczek i cała ekipa nasza, czyli Kacper Siedlecki, Kajtek Strzelczyk. Witamy z naszej siedziby przy ulicy Ostrej w Warszawie na Wilanowie. No i Raczek mówi, rozpoczęliśmy piosenką oczywiście Dolly Parton. Dolly Parton oczywiście dlatego, że żeby przypomnieć, że była nie tylko wybitną piosenkarką, i nawet może jeszcze wybitniejszą autorką piosenek, nie tylko bardzo fajną osobowością, pełną takiej prostolinijności i szczerości i uczciwości w tym, co robiła i w tym, co mówiła na temat swój i swojej kariery. I miała w sobie wiele jeszcze wspaniałych cech, ale ja przypominam ją z tego powodu, że była również bardzo zdolną aktorką i w filmach wystąpiła w kilku rolach takich, które zostały zapamiętane na długo. Stalowe Magnolie oczywiście, albo od 9 do 17. To były role, w których ona zapisała się w historii kina. I co ciekawe, jako aktorka była tak samo bezpośrednia, tak samo prostolinijna i tak samo pełna wdzięku, bo ona miała taką energię wdzięku, zarażającą. Podobno miała także zarażający śmiech, rzeczywiście taki bezpośredni, taki niesformatowany, po prostu śmiech wybuchającej radości. Dolly Parton odeszła, miała 80 lat, odchodziła do końca w bardzo honorowy i taki powściągliwy sposób. Wiedziała od roku, że jest chora śmiertelnie, ale kiedy te informacje przedostawały się do mediów od czasu do czasu rzadko, pokazywała się i mówiła, że wszystko będzie dobrze, żeby się nie przejmować nią. Nie jest tak źle, jak ludzie myślą. Jest dobrze, już wszystko wraca na prawidłową drogę i zobaczymy się niedługo. To jest dokładnie odwrotna postawa niż innych wielkich piosenkarek amerykańskich, które lubią rozpamiętywać swoje dolegliwości. Ale Dolly Parton trzymała się honorowo do końca i taka pozostała, może jeszcze bardziej przez to kochana, że nie obciążająca swoim problemem, swoją chorobą innych, tych, którzy ją uwielbiają. Zaczęliśmy piosenką, która dla niej była bardzo ważna, bo to była piosenka I Will Always Love You, napisana przez nią do jej wieloletniego partnera zawodowego, który ją gdzieś wyciągnął z początków jej kariery, dzięki niemu zaczęła występować w telewizji, no i potem, kiedy postanowiła odejść, bo po prostu musiała iść na swoje, bo już poczuła, że jest wystarczająco silna, żeby być sama, to skomponowała dla niego piosenkę i zaśpiewała premierowo ją w ostatnim wspólnym programie. I Will Always Love You to było do niego. I mówiła ta piosenka o tym, że musimy się rozstać, musimy iść innymi drogami, bo taka jest konieczność, ale zawsze będę cię kochała i zawsze będę pamiętała to, co nas połączyło. Ta piosenka od początku się wszystkim podobała, najbardziej Elvisowi Presleyowi, który poprosił, czy mógłby zaśpiewać tę piosenkę, a Dolly Parton wtedy pomyślała sobie, no nie ma nic wspanialszego, niż gdyby tę moją kompozycję zaśpiewał Elvis Presley. Oczywiście się zgodziła z tym, że Elvis Presley miał jeszcze swojego menadżera, sławnego pułkownika i on powiedział okej, Elvis to zaśpiewa, ale podpiszemy umowę, że połowa praw autorskich do tej piosenki no już na zawsze będzie należała do Elvisa za to, że ją raz zaśpiewał. Na co Dolly powiedziała, no nie, to na to ja nie idę, bo mam wrażenie, że to jest dla mnie bardzo ważna piosenka. Może w ogóle najważniejsza z tego, co dotychczas zrobiłam, więc marzę o tym, żeby zaśpiewał Elvis, ale nie za taką cenę. No i Elvis nie zaśpiewał I Will Always Love You. No, minęły lata, aż któregoś dnia poproszono Dolly Parton o to, aby się zgodziła,
żeby tę piosenkę wykorzystać w filmie Bodyguard z Whitney Houston. I Whitney Houston zaśpiewała ją w sposób zupełnie inny, nie tak liryczny jak Dolly Parton, tylko bardzo dramatycznie. Nagrodę za to zresztą, kiedy otrzymywała Grammy, wręczyła jej Dolly Parton i powiedziała, że to jest najpiękniejsze, co mogło się stać i że czuła to, odmawiając Elvisowi Presleyowi, że robi to po coś. No i rzeczywiście, po pierwsze, ta wersja piosenki w wykonaniu Whitney Houston to są absolutne szczyty genialności. Uwielbiana zresztą była Whitney Houston przez Dolly Parton, która tylko czasem z taką nutką goryczy zaznacza,

żyła, ponieważ i tak uważa, że dostała dużo więcej w życiu niż na to zasłużyła. Taka była Dolly Parton, proszę Państwa, którą żegnamy, którą będziemy jeszcze żegnali w tym tygodniu i która myślę, że będzie bardzo długo z nami i za sprawą piosenek, i za sprawą ról. I mam takie wrażenie, że to jest ten typ piosenkarki, aktorki, osoby, która nie będzie odchodziła w przeszłość, która jest ponadczasowa, bo ona jest po prostu potrzebna nam do życia. Tacy ludzie jak Dolly Parton są nam potrzebni. No ale dzisiaj nie o Dolly Parton. Dzisiaj będziemy mówili o nowym filmie w reżyserii Ridleya Scotta pod tytułem Gwiazdozbiór psa. Ten film jest już w kinach i no i będziemy wspólnie recenzowali. Przypominam adres, pod który można jeszcze ciągle przysyłać recenzje: tomasz.raczek@nowyświat.online. No i od tego momentu już tylko muzyka, piosenki z filmu Gwiazdozbiór psa. Hozier.

0: Dzisiaj mówimy o filmie Gwiazdozbiór Psa. Jeśli chcą Państwo ten film obejrzeć, to proszę się wybrać do kin, a ci, którzy się już wybrali i mają swoje zdanie, przysyłają recenzje, które odczytam w drugiej części programu. tomasz.raczek@nowyświat.online. A obok mnie siedzi Kacper Siedlecki.
1: Dzień dobry, cześć. Zauważyłeś, jak mało seansów jest tego filmu w kinach?
0: Nie, bo wiesz, ja byłem na pierwszym seansie w piątek, więc nie widziałem, jak potem te seanse wyglądały. I na tym moim seansie w dużej sali Cinema City było tak ze 20 parę osób.
1: To u mnie podobnie. Byłem w kinie na Młocinach, ale zauważyłem, że w dniu premiery

0: były tylko i wyłącznie dwa seanse.
1: Ale tak też zauważyłem i pewnie ty też, że film jest bardzo mało reklamowany.
0: Tak, to znaczy mam wrażenie, że reklamy zaczęły się pojawiać w dniu premiery. Nie bardzo wcześniej było cokolwiek o tym filmie, jeżeli chodzi właśnie o taką przestrzeń publiczną. No myślę, że to po prostu jest związane z tym, że oni nie łączyli z tym filmem jakichś wielkich zysków.
1: Ale ukazała się w Polsce książka, teraz takie wydanie wznowienie, aktualne, wznowienie, tak, Petera Hellera, Gwiazdozbiór psa, która jest podstawą do scenariusza filmu i którą ja sobie przeczytałem przed
0: tak
1: filmem. Nie zawsze tak robię, ale tym razem zrobiłem. I muszę powiedzieć, że ona daje dużą przyjemność w czytaniu i przypomniałem sobie, jak to jest przyjemnie, gdy czytając historię, która potem jest sfilmowana, ale czytając wcześniej, wszystko sobie wyobrażasz i, że tak powiem, widzisz więcej. Wiesz więcej, widzisz więcej niż potem jest w filmie.
0: No tak, mi się wydaje, że to jest powiązane z tym, że po prostu ten tekst źródłowy jest tak skonstruowany, żeby pobudzić twoją wyobraźnię i dzięki temu ten świat jest zdecydowanie bardziej rozszerzony w twojej wyobraźni.
1: Ale i bohaterowie wydają mi się ciekawsi, wiesz, tacy pełni życia.
0: No, ja nie wiem, czy sięgnę po książkę, ale jak zobaczyłem w social mediach, że umieściłeś właśnie zdjęcie z książką, to pomyślałem sobie, że na pewno większą przyjemność będziesz miał z powieścią niż z filmem, bo ja nie ukrywam, że mogę tutaj zabrzmieć bardzo krytycznie i bardzo nieprzyjemnie, ale oglądając ten film do chyba sceny z Allison Janney w tym takim Eldorado, do którego starał się dolecieć nasz główny bohater.
1: Czyli lotnisko Grand Junction.
0: Dokładnie. Miałem w głowie taką myśl, po co? Dlaczego ten film powstał i jakby co on ma mi dać?
1: To ja ci powiem po co. Zacznę od pytania. Mm-hmm. Czy wiesz, ile lat ma Ridley Scott?
0: Wiele.
1: No ale jak wiele?
0: Myślę, że 70 parę?
1: 88.
0: Ojej, to się bardzo przeliczyło.
1: No.
0: Znaczy, nie
1: więc
0: doliczyło.
1: Jest bardzo starszym panem. I kiedy skończył realizację Gladiatora 2, to przyszedł do niego, jego agencja zgłosiła się, która wyszukuje scenariusze i powiedziała, tu jest taki gotowy scenariusz, bo to był gotowy scenariusz Marka Smitha, zrobiony na podstawie tej książki, która ukazała się pierwotnie w 2012 roku. Więc ona ma 13 lat, czy więcej, 14 lat. Ona ma 14 lat i był czas, żeby się nią zainteresować. Powstał scenariusz, gotowiec. I po prostu pokazano go Ridleyowi Scottowi, że mógłbyś to teraz zrealizować. A on ma chyba coś takiego, że ma już 88 lat, ma jeszcze siły, ale nie ma czasu. Więc on już nie czeka, tylko, a ponieważ chce pracować, to bierze następną rzecz od razu do roboty, jest fachowcem, ma siły i wie, jak się robi filmy i od razu przystępuje do pracy. Ale to nie jest wiesz, work of love. To nie jest praca z pasji, z miłości, z tego, że chciał ten film zrobić. Tylko to jest produkt, który robi, wykorzystując swoje umiejętności.
0: Ale powiem ci, że pamiętam, bo nie chcę też wszystkiego zrzucać na wiek, bo myślę, że to mogłoby być też niesprawiedliwe, chociaż rozumiem twoje argumenty, ale pamiętam sprzed chyba 2 lat film Pojedynek, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. I myślę, że może w tej sytuacji, o którą tutaj opisujesz, znajdują się takie projekty, do którego trochę tego serca jednak Ridleya Scotta trafia i okazują się, że tak wyrażę, na poziomie tego reżysera.
1: Wiesz, w tym wieku jest trochę tak, że sercu towarzyszy myśl o tym, że trzeba się śpieszyć. I nie można odkładać na później. Ja po pierwszym obejrzeniu filmu, czy tuż po obejrzeniu filmu, to miałem taką myśl, poradziłbym Scottowi, żeby chwilę odpoczął po poprzednim filmie, żeby nabrał w sobie pasji i energii. A potem jak sprawdziłem tę liczbę lat, nie chcę już przesadzać z tym wiekiem, ale on jest naprawdę już taki bardzo ograniczający dla większości ludzi, to zrozumiałem, że on już nie ma przestrzeni, żeby poczekać. Po prostu, tylko musi się łapać od razu. I dlatego wiele mu wybaczam i dlatego uważam, że ten film, który rzeczywiście jest filmem no, takim wtórnym, no, w każdym wymiarze wtórnym i zrobionym porządnie. To jest taki film postapokaliptyczny, mamy rok 2036 chyba, na świecie była pandemia, charakterystyczne, że rzecz została opisana przed pandemią oczywiście, więc to wtedy było science fiction. No więc była pandemia, która zgładziła ludzkość, niedobitki zostały na Ziemi i te niedobitki się dobijają wzajemnie w pogoni za resztkami cywilizacji, za jedzeniem, za energią, za no, resztkami tego, co pozwala przetrwać. Więc ludzie dla ludzi są wilkami, są największym zagrożeniem. Nie przyroda, która jest notabene piękna, bo jak ludzie wymarli, to przyroda od razu odżyła. I to jest najładniejsze w tym filmie w ogóle, że jak widzimy zdjęcia z lotu ptaka, to no, właściwie możemy zapomnieć o całym filmie i się napawać
0: Ja akurat uwielbiam kino postapokaliptyczne i też uwielbiam w nim właśnie te sceny, które prezentują nam świat, resztki tej cywilizacji, które właśnie zarosły, gdzie weszła ta dzicz, gdzie weszła ta natura i zamieniła te miejskie przestrzenie właśnie w takie przedziwne twory. No właśnie się pojawia w myśli, w głowie taka myśl, że to jest science fiction, prawda?
1: Ale bo jest to jednak... sobie do jakiejś dzielnicy, nawet w Warszawie, gdzie są domki z ogródkami. Oczywiście. Szczególnie te, których właściciele właśnie się starzeją, już nie mają sił i te ogródki zarastają. One wyglądają tak jak w postapokalipsie.
0: Nie, no tak, ale też nawet myślę, że niektóre fragmenty, na przykład budowli, które, nie wiem, jakoś się już zostały zaniedbane, to widać, jak ten mech zaczyna je pokrywać, jak te bluszcze się zaczynają wkradać. Ale chciałem tylko wrócić do tej myśli, o której mówisz, że dużo wybaczasz. I ja mam tak samo. Ja wiedziałem, że tutaj może być duże potknięcie, ale w żaden sposób to nie wpływa na moją percepcję kina Ridley Scotta. Wciąż bardzo go sobie cenię, bardzo lubię i cieszę się, że nawet jak mu, załóżmy, nie wiem, niewiele lat tej pracy zostało, to czekam na kolejne produkcje i też jestem bardzo tutaj wyrozumiały, jeżeli chodzi o kolejne projekty.
1: Bo z rzemieślniczego punktu widzenia on jest cały czas oczywiście w świetnej formie. Proszę Państwa, czekam. To już jest ostatni dzwonek, żeby przysyłać recenzję, ale najpierw konkurs nasz, czyli zadam pytanie, bardzo proste pytanie. Ta osoba, która jako pierwsza przyśle prawidłową odpowiedź na mojego maila, adres zaraz przypomnę, to będzie mogła sobie wybrać z naszej półki z książkami o filmach jeden tytuł i dostać go w prezencie z autografem. Ale najpierw proszę odpowiedzieć na pytanie, co łączy Gwiazdozbiór Psa z filmami Federico Felliniego? Co łączy Gwiazdozbiór Psa z filmami Federico Felliniego? tomasz.raczek@nowyświat.online. No i wracamy do ścieżki dźwiękowej z filmu Gwiazdozbiór Psa, Dean Martin.

0: Maczek mówi.
1: No co jest? Nie ma dobrej odpowiedzi jeszcze. Dzisiaj omawiamy film Gwiazdozbiór Psa, który jest w kinach i pytanie brzmiało, co łączy Gwiazdozbiór Psa, ten filmowy, nie książkę, na podstawie której powstał film, z filmami Federico Felliniego. Nie ma tu żadnej pomyłki w tym pytaniu i nie ma ciągle odpowiedzi. tomasz.raczek@nowyświat.online. Czekamy na dobre odpowiedzi, także na recenzję filmu, a ja powiem Państwu, że tyle dobrego, co tu wrzucono do tego filmu, to naprawdę rzadko się zdarza, bo mamy gwiazdy, Jacopo Elordi w roli głównej. On nie miał grać w ogóle w tym filmie, tak naprawdę. Tak naprawdę to Ridley Scott wymyślił sobie, że główną rolę zagra Paul Mescal. I w zasadzie to już było zaklepane, tylko że no jak często zdarza się w takich przypadkach, doszło do konfliktu w kalendarzach, w harmonogramach pracy. Paul Mescal był już zatrudniony do produkcji The Beatles, no i musiał w The Beatles wystąpić, a to się pokryło z dniami zdjęciowymi Gwiazdozbioru Psa, no i było poszukiwanie zastępcy dla Paula Mescala i został nim Jacopo Elordi. Aktor wyjątkowej urody i wyjątkowego wzrostu, czyli wielkolud taki, ale bardzo no, co tu dużo mówić, przystojny i jako taki trafił do filmu. I w tym filmie, gdzie to wszystko na nim wisi, bo on jest tym głównym bohaterem, który jest od początku do końca na ekranie, widać niestety, że nie jest wybitnym aktorem. Jest sprawny warsztatowo, ale nie jest wybitne. To polega na tym, że wtedy, kiedy są sceny wymagające emocji psychologicznie pokazanej, to się robi nagle pusto. To się robi martwa twarz, to się robią oczy bez wyrazu, to się robi mina, która jest powtarzana kilkanaście razy w filmie. A to wszystko oznacza brak narzędzi aktorskich wystarczającej rozmaitości, brak pewnego rozmachu talentu. Ten talent nie jest rozmachany. No, taki jest wąski. Więc on nie dał rady. Obok niego Margaret Qualley, którą bardzo lubimy i która ma mnóstwo wdzięku i inteligencji, chyba po mamie, a pewnie nie tylko. W każdym razie dobrze występuje, ale nie miała tu wiele do popisu. Natomiast mieli dwaj panowie, Josh Brolin jako Bungley, czyli główny partner dla Higa, Jacopa Elordiego. No i Josh Brolin gra w porządku, jest naprawdę ciekawy, tylko brakuje mu po pierwsze partnera w Elordim. On nie stanowi przeciwwagi dla Josha Brolina, ale też partnera w reżyserze. To znaczy, no, potrzeba było takiego podkręcenia. I wiecie Państwo, czego ja się dowiedziałem dziwnego? Mianowicie Ridley Scott wymyślił szczególny sposób na aktorów w tym filmie, żeby oni grali lepiej. Otóż on im zmieniał dialogi w chwili filmowania. Znaczy siadali na planie, zaczynali mówić i on im wtedy zmieniał te dialogi. I po co on zmieniał dialogi? Po to, żeby oni byli zdenerwowani i po to, żeby wymusić na nich jakieś większe emocje i większą uważność na siebie wzajemnie, wynikającą z faktu, że nie są tak spokojni na temat tego swojej sytuacji, żeby ten niepokój się pojawił. Pomysł w zasadzie jest dobry, tylko on nie dał dobrego rezultatu moim zdaniem, a w każdym razie nie dał wystarczającego rezultatu. No i no to jest tak, jak nie ma zapasów talencie aktorskim, to nawet takimi sposobami nie da się wyrazistości wymusić. I ta opowieść, która też scenariuszowo została tak mętnie napisana dosyć no, po kolei i tak bez szczególnych punktów zwrotnych, które by mogły nas wybudzać, jest nużący ten film. 2 godziny trwa ponad. Nie, no dwie. Dwie, nie kiwaj głową, że nie. Godzinę 40 mówi. Nie, ale to ja sprawdzałem w w kinie. Nie patrz na to, co na Filmwebie jest napisane, tylko sprawdź, co jest napisane na IMDb, bo tam jest napisane prawda. I to jest chyba godzina 50. No wszystko jedno. Ja daję 4 na 10 temu filmowi, a ile państwo dają, no to zaraz się przekonamy. Tymczasem mamy już dobrą odpowiedź na pytanie, co łączy Gwiazdozbiór Psa z filmami Federico Felliniego. Dobrze odpowiedział pan Marek, czyli napisał, że plan zdjęciowy lotniska Grand Junction w filmie Gwiazdozbiór Psa w całości zbudowano w studiach rzymskiego studia Cinecittà, największego studia filmowego w Europie, w którym prawie wszystkie swoje filmy zrealizował Federico Fellini. No więc wracamy do muzycznej ścieżki naszego filmu Gwiazdozbiór Psa. Ale nie, bo teraz nie będzie piosenka z tej ścieżki, teraz będzie piosenka, którą ja bym chciał umieścić na tej ścieżce, bo uważam, że pasuje. Anna Calvi i Laurie Anderson.

No i wracamy teraz do filmu Gwiazdozbiór Psa w reżyserii Ridleya Scotta. Przypominam, że można go oglądać w kinach. No i tak, najpierw pani Anna napisała: tydzień temu, gdy zadał pan pracę domową, pomyślałam, że ją chętnie odrobię, bo to przecież wielki Ridley Scott. O dziwo, nasze małe kino Syrena w Wieluniu ma go w repertuarze od piątku. Niestety obejrzałam zwiastun i straciłam na niego ochotę. Postapokaliptyczne obrazy, dziwne postaci, lekko horrorowe. Nie. To nie dla mnie, zrezygnowałam, ale z uwagą słucham audycji i ocen. Może zmienię zdanie. Pozdrawiam z Rudnik, patronka Ania. No, bardzo szczerze i teraz widać, ile od nas zależy, proszę państwa. Może panią Anię namówimy. No, ale mamy tutaj następne recenzje i tak. Zawsze mam obawy przed obejrzeniem filmu z udziałem psa, pisze pani Grażyna. Zwłaszcza, gdy jest to owczarek belgijski lub niemiecki. A w filmie gra owczarek belgijski, przy czym o imieniu Jasper, przy czym chcę państwa uprzedzić, że tam są trzy psy identyczne, które grają tego samego bohatera i są dlatego trzy, że każdy z nich szkolony jest do innego typu scen. No, to tak jako ciekawostka. Ale wracam teraz do recenzji pani Grażyny. No więc kiedy gra belgijski owczarek, to pani Grażyna ma obawy przed obejrzeniem takiego filmu. Są to rasy często przedstawiane jako superbohaterowie, maszyny wojskowe o niezwykłych umiejętnościach. Mało kto wie, że wyszkolenie takiego psa zajmuje około 2 lata i najgorsze, co możemy zrobić, to skazać go na bezrobocie. Ludzie zafascynowani inteligencją tych psów myślą, że są takie posłuszne same z siebie, czego efekty możemy zobaczyć w schroniskach. Sfrustrowane, biegające po ścianach z braku ruchu i zajęcia owczarki to stały element każdego schroniska. Kupione pod wpływem chwili okazują się zbyt problematyczne dla laika. Niszczą, gryzą, wyją, zagryzają kury sąsiadów. W filmie Gwiazdozbiór Psa na szczęście owczarek belgijski jest przedstawiony prawdziwie i nie ma żadnych cech nadprzyrodzonych czy supermocy. Co za ulga. Mamy za to więź i współpracę, czyli to, do czego ta rasa została wyhodowana. Przychodzą na myśl początki naszej wspólnej drogi. Pies został udomowiony, czy też sam się udomowił, naukowcy nie są zgodni, ze względu na obopólne korzyści. Razem tworzymy duet doskonały, uzupełniając swoje braki i wykorzystując atuty. Węch, słuch, zwinność psa oraz rozum i wzrok człowieka. Szkoda, że psa jest w filmie mało. Liczyłam na więcej i tu jest największy mój problem. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Fabuła nie jest jakaś oryginalna. Znamy podobną historię z filmu Jestem legendą z rewelacyjną suczką owczarka niemieckiego. Zły wirus wybił ludzkość i stawia nowe wyzwania przed tymi, co ocaleli. Można to potraktować dosłownie, szukać porównań do COVID-a i dywagować, co by było, gdyby. A można też myśleć o filmie bardziej jako o metaforze naszych czasów. Czyż nie jest tak, że jeszcze nie tak dawno żyliśmy w społeczności bardziej zżytej i mniej zamkniętej? Kto pamięta czasy kluczy pod wycieraczką, czasem jeszcze z kartką na drzwiach informującą o tym fakcie, by ktoś, kto przyjdzie do domu, na pewno go znalazł? Dziś jesteśmy zamknięci, sąsiedzi często nie znają nawet swoich imion, o nazwiskach nie wspominając. Boimy się obcych, nikogo nie wpuszczamy do domu, tyle się przecież słyszy o oszustwach na wnuczka, na policjanta, o napadach we własnym domu. Często ofiarami są osoby starsze, z innej epoki, które zapewne czasy klucza pod wycieraczką pamiętają dobrze, a w dzisiejszym świecie się gubią. Czy da się zawrzeć nowe przyjaźnie we wrogim świecie z gwiazdozbioru psa, gdzie każdy obcy jest potencjalnym mordercą lub w najlepszym razie nosicielem wirusa? Najsłabszym motywem filmu moim zdaniem jest ten z Grand Junction, jakby ktoś mi czytał streszczenie. Może sami twórcy uznali go za zbyt mało ciekawy, by go rozwinąć. To jest taki element, o którym Kacper mówi, który akurat Kacprowi się dosyć podobał. Mianowicie nagle pojawia się w filmie groteska i taka enklawa jakby ocalałej cywilizacji, która okazuje się karykaturą samej siebie i to o zbrodniczej twarzy. Tyle mogę powiedzieć, żeby nie powiedzieć za wiele, ale do tego pani Grażyna nawiązuje.
Mam niemały problem z oceną. Film nie jest ani dobry, ani zły. Tak około 5 na 10. Ale przecież jest pies. Za psa należy się więcej, więc moja ocena 6 na 10. I proszę słuchaczy, nie bierzcie owczarków belgijskich, jeśli nie jesteście w stanie poświęcić mi czasu na szkolenie z trenerem od ras użytkowych. Pozdrawiam razem z moją adoptowaną owczarką niemiecką, która pokazała mi, co oznacza życie z psem użytkowym. Dzięki niej poznałam radość pracy z psem i dowiedziałam się, jak to jest tworzyć zespół doskonały. Mimo, że ma już 14 lat, nic nie umknie jej nosowi. No, po takiej wypowiedzi, takiej recenzji, to musimy zrobić chwilę przerwy i posłuchać muzyki. I tym razem Camp.

Proszę Państwa, dzisiaj recenzujemy wspólnie Gwiazdozbiór Psa, nowy film Ridleya Scotta, który można oglądać w kinach. Pan Maciej napisał tak: bardzo proszę o pozdrowienie Dariusza Kusza, jest on wielkim fanem waszego radia. Siedzimy właśnie z całą rodziną w Danii i słuchamy waszego radia. Darek chodzi po mieście w czapce waszego radia. Myślę, że to wystarczający dowód na to, jakim jest oddanym fanem. Gorące pozdrowienia z Aarhus dla pana. Dziękuję i dziękujemy wszyscy i pozdrawiamy Danię. A teraz przeczytam, co pani Agnieszka napisała na temat Gwiazdozbioru Psa. Wczoraj byłam w kinie na Gwiazdozbiorze Psa. Właśnie nie czytałam powieści, poszłam z otwartą głową, bez oczekiwań i oglądania zwiastunów. Zachwyciły mnie ukazywane w filmie przestrzenie. Piękno gór, drzew, wszelakiej zieleni. Zdjęcia krajobrazu zrobiły na mnie ogromne wrażenie i to jest niepodważalny plus tego filmu. Tak przy okazji chcę powiedzieć, że te góry, które oglądamy z powietrza, filmowane z helikoptera, a powiedziane to jest, że to w Stanach Zjednoczonych, to nieprawda, bo to są włoskie Dolomity. Więc gdyby się Państwo zachwycali tymi widokami, to proszę pamiętać, że można je znaleźć w realu, ale w Dolomitach w Europie, a nie w Ameryce. No i teraz wracam. Te zdjęcia krajobrazu zrobiły na pani Agnieszce wielkie wrażenie. Innym plusem filmu były dla mnie grający w nim pies i bardzo żałowałam, że jest w nim tak krótko. Poza tym chyba już za bardzo plusów tam nie ma. Nawet jeśli obsada z wysokiej półki, co z tego, jeśli scenariusz napisany w taki sposób, a reżyseria prowadzona także trudno się wykazać. Aktorzy starają się gasić pożary, świetna rola Josha Brolina czy Allison Janney, ale to wszystko już kiedyś było i zostało użyte w innych albo filmach, albo serialach o postapokaliptycznym świecie. Film przypomina bardziej chęć ukazania dramatu człowieka, który traci dziecko i żonę, a potem psa i który pomimo własnej tragedii usiłuje się odnaleźć w świecie po apokalipsie, któremu trudno się pogodzić ze stratą na wielu poziomach, więc szuka nowej drogi, czyli film Drogi. I wszystko dobrze, tylko zostało to tak ukazane, że o matko i córko, tylko że się załamać. Nie czułam tam tragedii człowieka, choć próbowałam się w nią wczuć. Jakby reżyser nie mógł się zdecydować, co chce przedstawić, dramat człowieka czy postapokaliptyczny świat, co będzie ciekawsze, co bardziej przyciągnie ludzi do kin. Były momenty wzruszające, śmierć psa, a potem scena z jego pochówkiem, albo próba ukazania relacji na przykład między Higiem a Bangleyem, ale oj, na siłę wyciągam coś, żeby znaleźć w tym filmie emocje. Trochę jak grający w nim aktorzy próbowali dźwignąć film z upadku. 6 na 10 za krajobrazy i grę aktorską, głównie Josha Brolina, Guya Pearce'a i Allison Janney. No, jakoś tak Jacoba Elordiego pani pominęła, nie bez powodu chyba. To może jeszcze pan Łukasz, który pisze tak: Ridley Scott zrobił to, czego najmniej można się było po nim spodziewać. Wyreżyserował niesamowicie poprawny film, z którego nie ma absolutnie nic do zapamiętania. Akcja Gwiazdozbioru Psa dzieje się w świecie postapokaliptycznym, z fabułą bardzo typową dla opowieści osadzonych w takich realiach. Występuje mnóstwo znanych motywów, ciężko doszukać się zaskoczeń, całość wydała mi się po prostu banalna. Gra aktorska w porządku, natomiast brakuje chociażby jednego występu wyłamującego się poza najbardziej oczywiste sposoby realizacji scenariusza. Wolę nawet obecność przesadnie szarżujących, manierycznych Jareda Leto w Domu Gucci czy Joaquina Phoenixa w Napoleonie niż rozwiązania z Gwiazdozbioru Psa, gdzie cała obsada gra poprawnie, ale bez błysku. Przy okazji okazało się, że Jacopo Elordi, występujący tutaj w głównej roli, nie ma na tyle charyzmy, żeby samemu pociągnąć przeciętnie napisany film. Zgadzam się, panie Łukaszu, 100%. Co więcej, w Gwiazdozbiorze Psa brakuje efektownych rozwiązań wizualnych, wykraczających poza standardy wyznaczone dla filmów akcji, albo przynajmniej oryginalnych pomysłów na ujęcia kamery. Są ładne panoramy krajobrazu, pojawia się nostalgiczna muzyka, wszystkie aspekty techniczne wydają się być wykonane rzetelnie, ale bez wyrazu. Można nawet zaryzykować stwierdzenie,
stwierdzenie, że najnowsze dzieło Ridleya Scotta jest kwintesencją stylu zerowego. Przy tych wszystkich uwagach muszę przyznać, że Gwiazdozbiór Psa oglądał mi się całkiem nieźle, pomimo braku zaangażowania. Opowieść w miarę sprawnie płynęła, bez dłużyzn, zbędnych wątków. Niestety nie miałem też większej satysfakcji po seansie, ani pretekstów do przemyśleń. Z pewnością nie jest to coś, czego można oczekiwać po tak znaczącym twórcy jak Ridley Scott. No i moja ocena 5 na 10. To może teraz niech trochę nam podniesie ciśnienie Mick Jagger, ale ciągle ze ścieżki dźwiękowej Gwiazdozbioru Psa.

0: Smaczek mówi.
1: Dzisiaj mówimy sobie o filmie Gwiazdozbiór psa w reżyserii Ridleya Scotta i taki mail przed chwilą przyszedł do nas od pani Agnieszki. Dzień dobry, koszę sobie mały ogródeczek, słuchając na słuchawkach audycji i ten komentarz pani, która opowiadała o kluczach pod wycieraczką i cała jego treść, wszystko mi się przypomniało. Właśnie to, o czym była mowa, przyszło wzruszenie i taką radość w sercu mam, to chyba nam zostaje. Przypominać sobie i być, i wzruszać się, i być i iść dalej w świecie, jaki się transformuje, i dziękując za to, że znamy te chwile. Z pozdrowieniami, Agnieszka z Podlasu Kabackiego. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że nasza audycja jest nie tylko o filmach, ale także o tym, co się dzieje w nas i w naszych sercach. Proszę Państwa, Gwiazdozbiór psa dostał bardzo słabe oceny. Średnia 5 na 10, ale to daje mu 296 miejsce na liście przebojów Radia Nowy Świat, na której mamy 316 pozycji, czyli no krótko mówiąc w ogonie, w samym ogonie znalazł się Gwiazdozbiór psa. Co mamy za tydzień? Za tydzień, i taka jest praca domowa na ten tydzień, gorzkie święta Pedro Almodovara. Wszyscy, którzy kochają Pedro Almodovara, proszę iść do kin, bo gorzkie święta tam są prezentowane i za tydzień recenzujemy nowy film Almodovara, Gorzkie Święta. Dzisiaj już dziękuję w imieniu swoim Tomasza Raczka i Kacpra Siedleckiego i Kajtka Strzelczyka. Zapraszam za tydzień, a żegnamy się piosenką jedną z ostatnich Dolly Parton. Właściwie ona została tutaj zaproszona do współudziału, bo młoda piosenkarka country Belle napisała Son of Jolene, czyli Syn Jolene. Jolene to był wielki przebój Dolly Parton. No i teraz jego syn jest bohaterem piosenki Belle. Belle zaprosiła Dolly Parton, żeby jej pomogła śpiewać i w ten sposób zrobiła się taka piękna pętla. A Dolly Parton przekazała pałeczkę kolejnej niezależnej piosenkarce country, która ma wolną duszę. Son of Jolene.

Jest 14. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. U wybrzeży Kireni na Cyprze trwa akcja ratunkowa w związku z katastrofą statku pasażerskiego. Statek zatonął zaledwie 2 km od lądu. Na pokładzie znajdowało się około 270-280 osób. Jednostka zaczęła nabierać wody niedługo po opuszczeniu portu. Z pierwszych doniesień wynika, że są ranni. Sytuację na miejscu burmistrz określa jako bardzo poważną. W Nepalu z kolei trwa trudna akcja ratunkowa po powodzi błyskawicznej, która w środę zniszczyła miejscowości przy granicy z Tybetem. Według ostatnich danych w katastrofie zginęło blisko 700 osób, a ponad 2400 uznaje się za zaginione. Są tam wysokie, strome góry i wąskie wąwozy. Należy brać pod uwagę ukształtowanie terenu, zwłaszcza wokół koryta rzeki. Miejscowości zostały całkowicie zmiecione, zmieniły się w bagna. Nie można tam latać helikopterami, nie da się tam nawet lądować. Mówił szef MSZ-u Nepalu Shisir Kanal. Teraz w serwisie zaglądamy do kalendarza. Dokładnie 5 lat temu, 30 września 2021 roku, z terytorium Afganistanu odleciał ostatni amerykański samolot wojskowy. To przypieczętowało pełne wycofanie sił USA z kraju po 20 latach wojny. Stany Zjednoczone zaatakowały Afganistan w odpowiedzi na ataki Al-Kaidy z 11 września. Od

0: 3-1.
1: Nie gramy takim swoim, że tak powiem, wyjściowym składem, jest sporo rotacji. Gdzieś tam trener nami miesza, bo chce sprawdzić każdy wariant, także po tych dwóch spotkaniach jest na pewno dużo do analizy. Fajnie, że oba spotkania udało nam się wygrać.
0: Mówił Szymon Jakubiszak, przyjmujący reprezentacji Polski. W tym momencie powinien rozpoczynać się mecz Słowenii z USA. Zakończenie turnieju o 17:00. Reprezentacja Polski zmierzy się z Francuzami. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry, mówi Tomasz Giemza, realizuje Kajtek Strzelczyk. Za moment połączymy się również z gościem, z Przemkiem Dębowskim z wydawnictwa Charakter, ponieważ rozmawiać będziemy o książce Denisa Johnsona pod tytułem Drzewo Dymu. Ale zanim tak się stanie, aby muzycznie przenieść Państwa w lata 60., zaczniemy od piosenki ciekawej. Jestem ciekawy, czy Państwo odgadną, z jakiego kraju ten artysta pochodzi. Nazywa się Eddie Mesa. I przypominam, że mogą Państwo do mnie pisać na adres tomasz.giemza@nowyswiat.online. Dziś ten adres może bardzo się Państwu przysłużyć, a na początek Eddie Mesa.

0: Śpiewał Eddie Mesa, a naszym gościem, jak już wspomniałem, jest Przemek Dębowski z wydawnictwa Charakter. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Bardzo dobrze pana słyszeć i zanim przejdziemy do sedna, czyli do książki Drzewo Dymu, to nie mogę oprzeć się pokusie, aby zadać panu to samo pytanie, które przed momentem naszym słuchaczom zadałem, ponieważ to nagranie, którego wysłuchaliśmy, brzmiało bardzo amerykańsko, ale amerykańskie nie było. Czy pan się podejmie odgadnięcia, z jakiego kraju ten artysta pochodził?
1: Odgadłem od razu, a potem sobie nawet jeszcze sprawdziłem, czyli Filipiny.
0: Tak.
1: No i zbieżność jest tutaj z książką oczywista i stanowi dobry punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle o tej książce

0: opowiadać.
1: Tak, tak, to był filipiński Elvis, tak go nazywali, i ponieważ ten przebój pochodzi z roku 67, to jest duże prawdopodobieństwo, że tę piosenkę podczas swoich przygód, które również na Filipinach się działy, usłyszeć mogli bohaterowie książki Drzewo Dymu. W tej książce zresztą jest dużo muzyki, która jest sprytnie przez autora sugerowana, ale skupmy się na książce, a raczej na tym, od czego zwykle nasze spotkania z książką się zaczynają, czyli od okładki, bo pan odpowiadał również za projekt graficzny, a przede mną ta książka leży tutaj właśnie. No i muszę powiedzieć, że jest to piękna książka, ma piękną okładkę, ma pięknie barwione brzegi stron. I obawiam się, że gdybym poprosił o rozszyfrowanie tego projektu, to mógłbym prosić o zbyt wiele, bo domyślam się, że tutaj pewna zagadkowość była celowa, ale proszę o parę słów na temat tej okładki, tego projektu i jak w głowie taki projekt się wyłania.
0: Właściwie niestety muszę pana rozczarować i być może słuchaczy również, bo odpowiedź jest bardzo prosta. Tym z państwa, którzy nie wiedzą jeszcze, jak ta książka wygląda, opiszę ją tak pokrótce. To jest taki błękitny prostopadłościan, błękitna okładka, na której na dole są czarne kłęby dymu, a górą płynie mała biała chmurka. I ten kontrast niewinnej chmurki i czarnych kłębów dymu to jest coś, co pomyślałem, że jakby dobrze przełamuje nasze wyobrażenie na temat stereotypowej książki na temat wojny, a już na temat wojny w Wietnamie w szczególności. Błękit, biel to nie są kolory, które kojarzymy z wojenną pożogą, a takie były moje pierwsze tropy, żeby pokazać ogień, pokazać płonącą dżunglę i tak dalej, ale zajmuję się grafiką książkową już od 20 ponad lat i wiem, że takie pierwsze skojarzenia są zazwyczaj właściwie od razu do wyrzucenia, bo zależy mi na tym, żeby to, jak książka jest opakowana, z jednej strony korespondowało z treścią, ale z drugiej strony starało się wydobyć pewne nieoczywiste i zaskakujące aspekty całej książki. I no, oczywiście, że mi bardzo przyjemnie, że określił pan tę książkę w taki sposób, że jest piękna, ale ja się bardzo cieszę, bo to jest po prostu piękna literatura. Mhm. Mimo tego, że jest bardzo brutalna, bardzo, bardzo krwawa, przejmująca, pełna przemocy i takich obrazów, które no, mieszczą się w tym całym bagażu wojennym, to ona na poziomie pewnych zdań, pewnych akapitów jest bardzo, potrafi być bardzo piękna i bardzo liryczna. A sama ilustracja okładkowa to jest rzecz, która mi się rzuciła w kolejnej lekturze książki, już w docelowym tłumaczeniu, nowym tłumaczeniu Tomasza Gałązki. Może przeczytam, bo to jest parę linijek zaledwie, a
1: właśnie myślę, że miałem takie wrażenie, że tę okładkę znalazłem na jednej stronie tej książki, więc chyba się nie myliłem, prawda? Zaraz mm-hmm. się dowiemy. Proszę przeczytać.
0: Tak, jest to strona 443, pułkownik Sands, jeden z głównych bohaterów, spiritus movens całej książki, postać trochę jak z czasu apokalipsy, wysiada z samochodu. Stanął obok auta. Wydawało się, że całą uwagę skupił na samotnej chmurce na niebie przed nimi, jakby małym, mglistym księżycu odległym, kto wie, może dziesiątki kilometrów, nawisającym chyba nad Morzem Południowochińskim, choć jego stąd nie widzieli. Pułkownik przeszedł przed samochód, knykcie jednej dłoni oparł o maskę, prawą rękę wsparł na biodrze i czekał tak, w brązowym pejzażu gołej ziemi. Niegdyś były tu dżungla i ryżowiska, teraz zatrute rumowisko. Nic, tylko gruz i szkielety. A on łypał spod ołbana tę chmurę, jakby chciał wpłynąć na jej zachowanie. Mierzył się spojrzeniem z tym zjawiskiem natury, aż w końcu chmurka podryfowała gdzieś na południe, zeszła z ich trasy. I to jest obraz kompletnie zaskakujący. On fabularnie nie jest potrzebny, nie popycha akcji naprzód.

0: kierunek liryzmu, jakiegoś zachwytu, zatrzymania. On po prostu widzi więcej.
1: No właśnie, przejdźmy do tego tła, na którym Dennis Johnson swoją powieść osadził, bo to nie jest tło oryginalne. Tak jak pan wspomniał, wojnę w Wietnamie dobrze znamy z wielu amerykańskich filmów, jak Good Morning Vietnam, jak Pluton, Full Metal Jacket, długo byśmy mogli wymieniać, ale pan już wspomniał o tym obrazie, z którym mnie ta książka bardzo się skojarzyła. Mam na myśli Czas Apokalipsy oczywiście. I dostrzegam pewne analogie w tej powieści do Czasu Apokalipsy właśnie. Z kolei Czas Apokalipsy nawiązywał do Jądra Ciemności. I zastanawiam się, na ile to są moje subiektywne skojarzenia, a na ile pan jako czytelnik i również wydawca te skojarzenia podziela.
0: No, chyba nie ma ucieczki od Czasu Apokalipsy. To w ogóle jest ciekawa sytuacja, że kino zareagowało na tą traumę taką... To nie była tylko trauma, nie wiem, jakieś bieżące wydarzenia, to było po prostu wydarzenie o... Wojna w Wietnamie stanowiła takie wydarzenie sejsmiczne, które spowodowało, nie wiem, wstrząs w świadomości zachodniej czy amerykańskiej na wielu płaszczyznach. I kino zareagowało bardzo szybko i w sposób właściwie taki no, niedościgniony, wybitny, bo przecież Czas Apokalipsy wszedł na ekrany parę lat po zakończeniu wojny w Wietnamie.
1: Około 10 chyba, tak. A nawet krócej pewnie.
0: Natomiast literatura piękna potrzebowała 20 paru lat, zanim Dennis Johnson napisał swoją książkę. Mówię literatura piękna, bo literatura faktu trochę tutaj działała na bieżąco, to znaczy mam na myśli książkę Michaela Hera, który był również współscenarzystą Czasu Apokalipsy, książkę Depesze, która okazała się w wydawnictwie Charakter w 2017 roku. Ostatnio inne wydawnictwo ją wznowiło, więc jest dostępna i stanowi taki najbardziej klasyczny, najbardziej przejmujący, najbardziej tak właśnie czasoapokaliptyczny reportaż, zapis tego czasu, tego rozpadu z punktu widzenia żołnierzy. Natomiast na przetworzenie tego doświadczenia w literaturze pięknej trzeba było czekać do właściwie 2007 roku, kiedy Johnson ukończył swoją powieść, pracował nad nią kilkanaście lat. Ukazała się w 2007 roku i w tym samym roku dostała najważniejszą chyba amerykańską nagrodę literacką, czyli National Book Award. Przy czym najciekawsze jest to, że to nie jest tylko książka o wojnie, to nie jest tylko książka o Wietnamie, to jest po prostu wielka literatura, która mówi o wielu rzeczach naraz.
1: No właśnie, odnośnie tego, co pan mówi a propos czasu, który upłynął od zakończenia wojny w Wietnamie, ja już nie pamiętam, kto to powiedział, ale kiedy pan mówił, przypomniałem sobie, że ktoś pewnie mądry mówił, że sztuka nie powinna mówić o trudnych rzeczach, kiedy one są zbyt świeże, bo taka perspektywa jest perspektywą raczej dziennikarską. Natomiast sztuka powinna odczekać i w szerszym kontekście takie palące kiedyś sprawy oglądać. Wracając jeszcze na chwilę do wspomnianego czasu apokalipsy, ponieważ przed chwilą w studiu mijałem się z Tomaszem Raczkiem, przypomniałem sobie, jak on niegdyś porównywał Czas Apokalipsy do Hamleta i mówił, że mimo, że to oczywiście wspomniana wojna w Wietnamie, to jest to historia uniwersalna i ponadczasowa i myślę, że podobnie jest z Drzewem Dymu. No, przed chwilą pan to właśnie powiedział, że to nie jest tylko o wojnie. Jeżeli słuchają nas osoby, które są zainteresowane tym tematem, tematem wojny w Wietnamie, tematem Ameryki lat 60., to myślę, że oni są już przekonani i ich przekonywać nie musimy, aby po tę książkę sięgnęli, ale gdybyśmy chcieli przekonać tych, których ani wojna w Wietnamie, ani panorama amerykańskiego społeczeństwa lat 60. tak bardzo nie interesuje, to co moglibyśmy im powiedzieć, aby po te pozycje sięgnęli?
0: No przede wszystkim może to, że to jest jedna z niewielu książek, które nie są tylko lekturą. To jest książka o takim rozmachu, jest też tak duża, to jest 700 stron w sumie drobnego druku, że to jest książka bardziej do zamieszkania niż przy

0: czytania. To jest literatura kalibru, nie wiem, Budenbroków albo Tęczy grawitacji pęczona. To jest książka, która jest tak rozbudowana, tak wielowątkowa, tak zasysająca, że właściwie buduje własny świat. Akcja Drzewa Dymu jest rozpięta na przestrzeni 20 lat, od 1963 roku do 83. Śledzimy losy, przecinające się losy kilkunastu osób. Taką centralną postacią jest rzeczywiście konradowska postać pułkownika Sansa, który trochę przypomina pułkownika Kurca z czasu apokalipsy, ale nie ma jego grozy, nie ma jego złowrogiej, nie emanuje złowrogą jakąś siłą, natomiast jest równie enigmatyczny, równie zagadkowy i równie nieprzenikniony, przynajmniej z początku, motywacje nim kierują. To jest człowiek, który chce stworzyć taką mentalną mapę, chce zrobić katalog wszystkiego. Chce mieć katalog całego obcego świata, jakim jest dla niego Azja Południowo-Wschodnia. Ma to mieć postać wieloregałowego, wieloszufladkowego katalogu fiszek, na którym będą spisane osoby, miejsca, wydarzenia, umiejscowione w czasie z rozmaitymi powiązaniami i tak dalej. Jest to taka próba stworzenia, czy ja wiem, zrozumienia obcego świata. I przede wszystkim to jest o tym jest ta książka na takim najbardziej ogólnym poziomie, o spotkaniu się dwóch światów i o spotkaniu się takiego racjonalnego, technicznego, nowoczesnego myślenia, jakie uosabiają amerykańskie postaci, amerykańscy bohaterowie tej książki, którzy dokonują swego rodzaju inwazji, jasne, że wojennej, na Azję Wschodnią, na Wietnam, ale jest to również swego rodzaju inwazja, ja wiem, taka mentalna, próba zrozumienia i podporządkowania sobie świata obcego, który stawia opór. Pomysł pułkownika Sansa jest utopijny i właściwie on jest jakby trochę spoza porządku realistycznego tej powieści. To jest pomysł fantastyczny, zrobić katalog całego świata obcego, tak żeby móc go sobie podporządkować. No więc jest ten pułkownik, jest jego młody bratanek, taki naiwny, świeżo upieczony absolwent uczelni, który zaciąga się do wojska i zamierza być szpiegiem, tym szpiegiem, który doprowadzi do zwycięstwa Stanów Zjednoczonych w zmaganiach z komunizmem na tej właśnie arenie Azji i Dalekiego Wschodu. Jest misjonarka Kathy, którą chwilowo łączy taki rozpięty znowu na lata i miejsca romans z młodym bratankiem pułkownika. Są żołnierze, którzy powracają, są bohaterowie innych książek Johnsona, którzy tutaj pojawiają się jako żołnierze z zaciągu i którzy przechodzą pełen cykl szkoleniowy w Stanach po to, żeby trafić do piekła Wietnamu, w którym przeobrażają się. I to jest też książka, no właśnie, to jest książka z jednej strony o takich wielkich ideach, typu właśnie jak zrozumieć świat, czy to się da, czy to jest możliwe i no, niemożliwe i jakby skutki są pokazane i na takim poziomie osobistym, czyli tego, co się dzieje z każdym z bohaterów, ale też globalnym, czyli no tego, co po prostu się dzieje z całym zamysłem podporządkowania sobie Wietnamu. Ale z drugiej strony jest to książka, która opisuje w taki sposób bardzo intymny i bardzo skupiony taką duchową przemianę, czy duchową podróż, czy duchowy rozpad swoich bohaterów. Ich jest, powiedzmy, nie wiem, siedmioro, dziesięcioro. I przez te 700 stron towarzyszymy im przez 20 lat fabuły. Czasami znikają nam na długi czas, po to, by pojawić się kilkaset stron dalej. Książka zaczyna się dosyć powoli, dosyć, nie chciałbym powiedzieć niepozornie, ale zaczynamy w takim właściwie wsielskim krajobrazie, Filipiny, 63 rok, zapadła placówka, nie ma w zasadzie kontaktu szerszego ze światem zewnętrznym, jest tylko radio i słychać właśnie wieści, że prezydent Kennedy został zastrzelony. I to jest ten moment, w którym rozpoczyna się wędrówka wszystkich naszych bohaterów. i z którymi obcujemy przez kolejne strony i przez kolejne lata. To jest powieść, która... Ja bardzo lubię takie książki i też staramy się tego typu literaturę w charakterze wydawać, która nie jest stworzona według jakiejś procedury. To znaczy nie wiemy, dokąd nas autor poprowadzi. Ciężko przewidzieć, co się wydarzy. I mimo, że jest to rzecz bardzo rozłożysta i bardzo rozbuchana, to właściwie cały czas zaskakuje. Ostatnie 200 stron ma takie tempo, że ciężko tę książkę odłożyć.
1: Tak, te ostatnie strony zdecydowanie wynagradzają fragmenty, które mogą się jawić jako lekko nużące. Mam podobne spostrzeżenia, bo jestem świeżo bardzo po lekturze. Pan powiedział o dwóch światach, bo rzeczywiście z grubsza było to spotkanie dwóch światów, ale też ten amerykański świat był wewnętrznie bardzo podzielony. Może sama kontrkultura tak bardzo się w tej książce nie przebija, ale warto zaznaczyć, że w Wietnamie przyszło walczyć przedstawicielom pierwszego pokolenia, które tak głośno swój sprzeciw wobec amerykańskiej demagogii wyrażało i kwestionowało amerykańską rację stanu. Tymczasem wcześniejsze pokolenia tego nie robiły, bo to się wydawało niemożliwe do zakwestionowania. Więc ja sobie nawet wynotowałem też z książki taki króciutki fragment: mulat, aktywista, bitnik, pacyfista. Te słowa padają jako oczywiście przejaskrawione wyobrażenie tych, którzy sprzeciwiają się tej amerykańskiej racji stanu, więc odnośnie tego posłuchajmy piosenki z roku 65. Piosenki, która jest głosem tego młodego pokolenia, które pokolenie to było po prostu wojną przerażone, Eve of Destruction, czyli przeddzień zagłady.

0: Tę piosenkę napisał wówczas zaledwie 19-letni Flip Sloan. Bardzo lubię wersy tego utworu. Są tu takie wersy jak na przykład: jesteś wystarczająco dorosły, by zabijać, ale nie dość dorosły, by głosować. To się oczywiście odnosi do tego, że w wielu Stanach młodzi ludzie bierne prawo wyborcze zyskiwali dopiero w wieku lat 21, natomiast już po ukończeniu lat 18 mogli na tę straszliwą wojnę zostać wysłani. Aczkolwiek pan do tego nawiązał, że o ile się nie mylę, to przez ponad 300 stron należy przebrnąć, aby trafić na opis pierwszej potyczki amerykańskich wojsk z Wietkongiem. Tutaj ta wojna jest ukazana w inny sposób. Obserwujemy ją w gabinetach, w kantynach oficerskich, w piętrzących się kartotekach, o czym też już pan mówił, ale jednak ten bezsens wojny mocno z tej książki wybrzmiewa. Ja również sobie tutaj fragment zaznaczyłem w Drzewie Dymu, zacytuję: wróg to słowo, którego już nigdy w żadnym wypadku bym nie użył. Przenigdy, bo to głupie. Facet, rozejrzałeś się może jakoś ostatnio dookoła? To nie wojna. To choroba, to zaraza i ja jestem zdania, że każda dobra powieść wojenna powinna być również opowieścią antywojenną, z tym, że na pierwszy rzut oka wcale nie powinna być antywojenna. Ja może teraz zawiłą myśl bardzo wygłosiłem, ale chodzi o to, że Dennis Johnson w Drzewie Dymu nie uprawia moralizatorstwa, nie podsuwa gotowych wniosków, tylko po prostu przez ten niezwykle sugestywny opis rozwoju wydarzeń i losów postaci ten wniosek, że wojna jest zgrozą, straszliwością, nasuwa się sam. Czy możemy powiedzieć, że to jest dzieło antywojenne?
1: Nie, ja bym absolutnie się wzdragał przed przyklejaniem takich etykietek do książki Johnsona. Zgadzam się, że jej taki ogólny wydźwięk jest, no jasne, wojna jest koszmarem, jest zła. Dodam tylko, że ona jest tutaj postrzegana również z perspektywy knajp, burdeli, dróg, jakichś podrzędnych hoteli, imprezy na plaży, więc ona się dzieje gdzieś w tle, co w sumie było w pewnym sensie specyfiką wojny w Wietnamie, bo jakkolwiek linie frontu były w pewien sposób ustalone, to bardzo często zdarzało się, że żołnierze Wietnamu Północnego infiltrowali Wietnam Południowy głęboko poza tymi liniami frontu i byli w stanie wywołać zamieszanie, rozpocząć jakieś działania wojenne czy zaczepne na niewielką skalę, nawet głęboko na terytorium kontrolowane przez Amerykanów. Więc to jest taka wojna, która dzieje się na przykład na przedmieściach w momencie, w którym bohaterowie sobie sączą drinki na najwyższym piętrze hotelu w Saigonie. Dlaczego bym się obawiał jakby przyklejania takiej łatki antywojenności? Bo mam poczucie, że to byłoby jakieś zbyt łatwe. Mm-hmm. I zbyt banalne.
0: Za to widzimy normalizację tych okropności, ponieważ ta wojna przez wiele lat się toczy i no, stykamy się z taką właśnie normalizacją czegoś, co nie powinno być normalizowane, prawda?
1: To prawda. Natomiast Johnson jest takim pisarzem, który w każdej swojej książce wzbrania się przed ferowaniem takich wyrazistych, moralnych osądów, wzbrania się przed ocenianiem swoich bohaterów, no, czyli wzbrania się przed ocenianiem ludzi. Mieliśmy to samo w jego powieści Anioły debiutanckiej, w której zresztą pojawiają się postaci, które znajdują się również w Drzewie Dymu. Są to osoby, które dopuszczają się czynów no, moralnie odrażających. Po prostu widać, że na wojnie nie ma właściwie od nich ucieczki. Natomiast i łatwo byłoby skwitować to słowami no tak, zwyrodnialcy albo prymitywy, brutalni mężczyźni, bezrefleksyjni i tak dalej, ale ja wiem, siłą i jakimś taką niesamowitą właściwością pisarstwa Dennisa Johnsona jest to, że my z tymi jego bohaterami, którzy zostają wrzuceni w ten świat, I nagle muszą odkryć reguły jego funkcjonowania, jego język, jego logikę, jego sposób, co jest skutkiem, co jest przyczyną, w jaki sposób postępować. My tym ludziom towarzyszymy w taki sposób, że no właściwie w 100% wypełniamy tą taką definicję empatii, po prostu wchodzimy w ich buty i w momencie, w którym razem z bohaterami Johnsona dopuszczamy się tych wszystkich potwornych rzeczy, mam wrażenie, wydarza się coś bardzo ciekawego, to znaczy my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że to my pewnego dnia nawet nie tyle stajemy przed takimi wyborami, tylko że po prostu działami w taki właśnie sposób, który kiedyś byśmy określili jako brutalny, zwierzęcy, nieludzki i tak dalej.
0: I a to propos jest... tego, co pan mówi, ja tutaj również sobie fragment znalazłem, który temu dobrze odpowiada. Mamy opis żołnierza, który torturuje Wietnamczyka. I pada sformułowanie, że ten żołnierz jest wykolejony i ten słynny pułkownik mówi, a kto go tak wykoleił? Otóż my. Może historia nam wybaczy co tu się dzieje, ale on nie. On nigdy.
1: No właśnie. I to jest... To jest taki drugi, ja wiem, czy trzeci, czy czwarty, czy któryś już wątek, który właściwie stanowi jeden z kolejnych takich szkieletów, czy centralnych tematów tej powieści, czyli kwestia winy, odpowiedzialności osobistej i zbiorowej, ale także tego, co następuje dalej, czyli czy na przykład istnieje możliwość wybaczenia, odkupienia, bo jest to też powieść, która ma bardzo silne takie podteksty czy tony religijne. Sam tytuł
0: tak.
1: I symbolika nawiązuje wprost do Biblii. Zresztą Dennis Johnson był wierzącym chrześcijaninem i jego religia, jego wyznanie stanowiło taką podbudowę wszystkich jego książek, ale znowu nie można powiedzieć, że to są książki religijne, czy chrześcijańskie, czy jakby stanowiące demonstracje zasad jakiegoś dekalogu. Absolutnie, tu nie ma żadnej agitacji.
0: Moralizatorstwa nie ma, tak.
1: Żadnego,
0: tak.
1: Absolutnie. Jest zrozumienie, jest empatia, jest współczucie wobec ludzi, nawet tych, którzy dopuszczają się strasznych rzeczy, bo pytanie, dlaczego oni się dopuszczają, to jest jedno, ale drugie z tym, no jacy oni są. To jest literatura, która przygląda się ludziom. To nie są postaci z książek, mam wrażenie. Za każdym razem, kiedy czytam dowolną książkę z tych, które Dennis Johnson napisał, jestem pod wrażeniem, w jaki sposób on tworzy postaci, które sobie po prostu żyją, robią jakieś zwyczajne rzeczy. Nie ma się poczucia, że się obcuje
0: z bohaterami.
1: Dokładnie. To są po prostu ludzie, robią coś tam, coś im się przytrafia. To też jest ważne w książkach Johnsona, że jego bohaterom, że ludziom, którzy je zamieszkują, rzeczy się po prostu przytrafiają, na coś tam mają wpływ, ale nie przesadzajmy z tą ich sprawczością.
0: No dobrze, to bardzo dziękuję, bo myślę, że znakomicie naszych słuchaczy pan zachęcił do sięgnięcia po Drzewo Dymu. Ja od siebie dodam, że rzeczywiście ta książka ma niemal 700 stron, o ile dobrze pamiętam, i mimo że, jak już pan sam powiedział, są fragmenty, które mogą lekko nużyć, to na pewno tej książki na półkę odkładać nie należy, bo ona to nieodkładanie nam w końcu wynagrodzi. No i pora powiedzieć, że mamy od wydawnictwa Charakter kilka egzemplarzy tej książki dla naszych słuchaczy. Mogą państwo zgłaszać się po te egzemplarze, pisząc na adres tomasz.giemza@nowyswiat.online, ale proszę chwilę poczekać, bo tutaj nie będzie zasady kto pierwszy, ten lepszy, tylko proszę po prostu w jednym lub kilku zdaniach przekonać mnie, że rzeczywiście państwo chcą tę książkę przeczytać, a naszym gościem był Przemek Dębowski z wydawnictwa Charakter. Pięknie panu dziękuję i być może do usłyszenia przy innych nowościach z waszego wydawnictwa.
1: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję, a my słuchamy The Peanuts.

The Peanuts to japoński duet z lat 60. Chciałbym Państwu opowiedzieć, o czym oni śpiewali, ale niestety japońskiego nie znam, a ta piosenka moim zdaniem również została w książce zasugerowana. Państwo do mnie piszą, wiele zgłoszeń otrzymuję. Bardzo się cieszę, że zainteresowaliśmy z Przemkiem Dębowskim Państwa książką Drzewo Dymu. Proszę dać mi trochę czasu, bo pewnie będę miał trudny orzech do zgryzienia, aby przez te zgłoszenia przebrnąć, ale zrobię to niebawem. A teraz słuchamy Herba Alperta, który również w Drzewie Dymu się pojawiał.

Mówił nam Przemek Dębowski, że akcja Drzewa Dymu rozciągnięta jest niemalże na 20 lat i możemy dowiedzieć się również, co działo się potem z weteranami tej wojny, a raczej nie były to rzeczy dobre, dlatego sięgam po piosenkę The Bellamy Brothers, piosenka pod tytułem Old Hippie, czyli podstarzały hippies, a w niej pojawia się opis tytułowego podstarzałego hippisa, który był na wojnie, a teraz na jego głowie pojawiają się pierwsze siwe włosy. On boryka się z lękami, ponieważ posłali go do Wietnamu na ostatnie wakacje szkolne i kazali mu być mężczyzną, kiedy był jeszcze chłopcem.

Państwo wciąż nadsyłają zgłoszenia w sprawie książki Denisa Johnsona Drzewo dymu. Mam niestety niewiele tych egzemplarzy. Zaraz będę się musiał zastanowić, w jaki sposób zwycięzców wyłonię. Ale bardzo dziękuję za każde zgłoszenie, ponieważ te zgłoszenia są oznaką zainteresowania. No a nam przyszło się już pożegnać, ponieważ mówiłem dziś trochę również o czasie apokalipsy, a przyzwyczaiłem Państwa do obecności kącika filmowego w tej audycji. Więc zakończymy piosenką o sugestywnym tytule The End, którą wykonają The Doors i w czasie apokalipsy również tę piosenkę mogliśmy usłyszeć. A ja pięknie Państwu dziękuję za wspomniane zgłoszenia, za zainteresowanie. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia!

0: Przypominamy, że reklam nie mamy.
1: Rozwody, ach, rozwody, rozwiedziemy ci matkę, rozwiedziemy ci córkę, rozwiedziemy ci ojca i każdą inną spółkę. Śpiewające rozwody.
2: Radio Nowy Świat jest wolny od reklam dzięki osobom patronującym. A ty? Kiedy ostatnio sprawdzałeś swoją subskrypcję?
3: Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Co najmniej 6 osób zginęło w katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Prom z 270 osobami na pokładzie wywrócił się po wypłynięciu z portu w Kireni. Trwa akcja ratunkowa. Służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 pasażerów, tak przekazał burmistrz Murat Senkul. Prom przewrócił się krótko po wypłynięciu z Kireni w kierunku tureckiego portu Taszudżu w odległości około 2 km od wybrzeża. Wracamy do sprawy wycieku danych z platformy MyDR. Informacje o numerach PESEL, które zostały wykradzione w czasie cyberataku, można już sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Incydent dotyczy niemal 19 milionów obywateli. Szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Już pojutrze uczniowie wracają do szkół. Nowy rok szkolny oznacza m.in. zmiany w sklepikach i stołówkach. Ma być zdrowiej.
4: Rozporządzenie sklepikowe reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, posiłki, które dziecko otrzymuje w szkole, jak one mają być skomponowane, zbilansowane. Po drugie, asortyment produktów dostępnych w sklepikach szkolnych. Często to, co jest dostępne, decyduje o tym, co dziecko zje na przykład na drugie śniadanie lub też czasami na obiad, bo nie wszystkie dzieci jedzą obiady w szkole. I tutaj rzeczywiście to rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, sałatki.
3: W stołówkach pojawi się również więcej posiłków roślinnych. Nowe zasady mają pomóc dzieciom w kształtowaniu zdrowszych nawyków żywieniowych. Nadmierną masę ciała ma około 1/3 polskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym. A na koniec przypominam krótko, że dziś na 2 dni przed pierwszym dniem września niedziela handlowa, można więc zrobić zakupy. Kolejna taka niedziela dopiero w grudniu, dokładnie w Mikołajki. W tym ostatnim miesiącu będą aż 3 niedziele handlowe. To był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko, dzień dobry. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński z serca zapraszają na 2 godziny muzyki szczęśliwej. I nie wiem jak w innych audycjach Radia Nowy Świat, ale tu u nas w Sieście w niedzielne popołudnie wśród entuzjastów muzyki preriowej nie możemy przecież dziś zacząć inaczej.

też żarliwe, niedościgłe muzykowanie, prawda? Rok 1999, Nashville, Tennessee i absolutnie wszyscy najwięksi muzycy bluegrassowi, najwięksi wówczas, a także i dzisiaj, między innymi Bagatela, cały zespół Union Station, boskiej Alison Krauss. No ale oczywiście dowodzi Dolly Parton, a Dolly, która zmarła przed paroma dniami, co dla nas, entuzjastów muzyki preriowej, jest jakże bolesną wiadomością. Donald Trump zaordynował opuszczenie flag narodowych do połowy masztu, chyba nawet na tydzień cały, co nas nie powinno uprzedzić, bo widzą Państwo, Dolly Parton, ona była po prostu kochana przez wszystkich, z prawa, z lewa, ze środka, przez bluesmenów, jazzmenów, rockmenów, rzecz jasna, artystów country i bluegrassu. Jak to się stało, że ta dziewczyna urodzona gdzieś w małej wiosce w górach w Tennessee, wychowana w jednej izbie z 11 rodzeństwa, w rodzinie, w której jej tata nie potrafił czytać ani pisać. Jak to się stało, że ta dziewczyna stała się symbolem, ikoną Ameryki i dla wielu do dzisiaj, a także przez blisko 60 lat swojej scenicznej kariery, była duchową przewodniczką. Kiedy spojrzymy na powierzchnię i uniesiemy brwi nieuchronnie, zderzeni z jej niebywałymi stylizacjami, z jej perukami, z jej strojami, zgódźmy się, odrobinę ekscentrycznymi, by nie użyć mocniejszych słów. Kiedy przejdziemy dalej poza tę powierzchnię, sięgniemy w głąb, okaże się, że spotkamy dziewczynę nadzwyczajnej inteligencji i poczucia humoru, a przede wszystkim wrażliwości, która kazała jej napisać 3000 z okładem niesłychanie pięknych i dla wielu szalenie ważnych piosenek. Sięgnijmy po tę być może najsłynniejszą, a przynajmniej jedną z kilku z roku 1973, z którego to roku, nawiasem mówiąc, pochodziła kompozycja, którą Dolly otworzyła nam dzisiaj siestę, i to nie była jej piosenka wyjątkowo, a proszę sobie wyobrazić, Billego Joela. No ale wróćmy do tego roku 73, kiedy między innymi powstał ten utwór, dzisiaj już ikoniczny, wieczny.

No proszę, minęło ponad pół wieku, a ta historia nieodmiennie nas wzrusza, przejmuje. Historia dziewczyny zdesperowanej, zrozpaczonej, bezradnej wobec faktu, że jej ukochany

czuję. Myślę o niej trochę jako pięknej remedios ze 100 lat samotności, że być może ona nie była świadoma dewastującej siły swojej urody. Może nie miała złych zamiarów. Może nie urodziła się po to, by świadomie niszczyć inne miłości i związki swoich przyjaciół i znajomych. Być może jej uroda jest zupełnie niewinna. Możemy też na to spojrzeć z tej strony. Jeszcze jedna moja ulubiona, miłosna piosenka Dolly Parton, tytułowa z albumu The Grass is Blue.

Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem od dziecka wyjątkowo czuły na walc preriowy, zwłaszcza tak przejmująco piękny jak ten, jak ta historia miłosna już po rozstaniu. Historia, w której dziewczyna mówi, że owszem, pewnie da sobie radę i uzna, że tak ma być, że dobrze jest jej w pojedynkę, pod warunkiem, że uzna także, że wszystko wokół, świat cały nagle stanął na głowie i wszystko jest swoim przeciwieństwem, że rzeki płyną nagle w spak, łabędzie nie znoszą wody, orły nie potrafią latać, a trawa

jest błękitna. Ta błękitna trawa to oczywiście jest aluzja do bluegrassu, do tej osobliwej muzyki, w jednym słowie takiej muzyki country, ale granej ze szczególną wirtuozerią, wyłącznie na akustycznych instrumentach i obowiązkowo bez perkusji. Zgódźmy się na taką definicję. Więc nazwa ta, jej źródła szczerze mówiąc nie znam lub nie pamiętam, ale Dolly postanowiła z tego sformułowania bluegrass wysnuć całą jakże piękną, proszę przyznać, historię. Nie ma już Dolly z nami, czy jest do zastąpienia? Oczywiście nie. Jak wszystkie postaci o tak niebywałej charyzmie, o takiej osobowości. Ale szczęśliwie jest kilka młodych pań w środowisku prairiowym, którym możemy się przyglądać z sympatią, z przyjaźnią, z podziwem, bo także piszą fenomenalne piosenki, jak, czy ja wiem, Kacey Musgraves, Ella Langley, czy też, i na nią chciałbym zwrócić szczególną uwagę, nasza siestowa ulubiona Lainey Wilson, która poniekąd została pobłogosławiona przez samą Dolly Parton w tym jakże wdzięcznym duecie obu pań.

Dolly Parton i Lainey Wilson. Lainey niech zostanie z nami dzisiaj w sieście i niech zostanie z nami na lata jeszcze, bo czuję, że przed nią, a tym samym i przed nami, na przyszłość szczęśliwa.

Lainey Wilson, Attagirl, co można by pewnie przetłumaczyć jako zuch dziewczyna. I takich zuch dziewczyn mamy jeszcze dla Państwa dzisiaj w Sieście kilka. Między innymi te, które pojawią się już wkrótce na naszym nowoświatowym święcie muzyki szczęśliwej. Proszę koniecznie zapamiętać i wpisać to sobie w kajeciki, że między 6 a 10 listopada jesteśmy wszyscy siestowicze, cała nasza droga społeczność w Gdyni po raz pierwszy na 16 Energa Siesta Festiwalu, a tam między innymi Wieczór Kubański, a na nim wspaniała Heyday Milanes, która dzisiaj w Sieście pojawi się po raz pierwszy z takiej sesji z artystą z Hawany nazwiskiem Dairon Ortiz. To jest gitarzysta, proszę przyznać za chwilę, że zdolny.

Heyday Milanes i wieczór kubański na Siesta Festiwalu to będzie poniedziałek, 9 dzień listopada w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ale jak mówiłem przed tygodniem, nasze święto muzyki szczęśliwej zaczyna się parę dni wcześniej, nie w Gdyni bynajmniej, a na scenie jakże zresztą dobrze znanej entuzjastom muzyki siestowej, bo byliśmy tam kilkanaście razy z rozmaitymi koncertami na przestrzeni ostatniej dekady. I ogromnie mnie cieszy i wzrusza, że tam właśnie w Wejherowie na scenie Filharmonii rozpoczynamy tegoroczny festiwal w towarzystwie dziewczyny, która jest symbolem muzyki z Gwinei Bissau i której nigdy jeszcze na siestowej scenie nie było, no więc czas to naprawić. Eneida Marta dzisiaj w sieście z przyjacielem.

W piątek 6 listopada zaczynamy Siesta Festival w tym roku na scenie w Wejherowie, a już chwilę później w tradycyjną naszą kaboverdeńską sobotę na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni pojawi się wielki bard z Wietrznych Wysp, Mario Lucio.

Oczywiście. Wiem, co Państwo powiedzą, że w tym roku jakąś szczególną mamy predylekcję do muzyki luzofońskiej na Siesta Festiwalu. Tak jest oczywiście, ale nie zapominajmy, że tak jest od samego początku. No rzeczywiście, że ta kultura świata około i postportugalskiego, sięgająca od wschodniego Timoru, przez Makao, afrykańskie dawne kolonie, aż po Brazylię, no i przede wszystkim sięgająca do tradycji muzycznej ulic Lizbony, jest nam wyjątkowo bliska. A zatem nie dziwi, że także w niedzielę pojawi się projekt absolutnie specjalny, Lisbon Connection, projekt Luisa Caracola, niegdyś filaru zespołu Wielkiej Sary Tavares, a obok niego nasza zaprzyjaźniona ze Siestą od paru lat Ola Jas. Ogromnie jestem ciekaw tego koncertu. Jest już kilka ich pierwszych wspólnych piosenek, a wiem, że szykują kolejne, jakiś nowy singiel, myślę, we wrześniu. Więc dosłownie za chwilę Ola Jas i Luis Caracol w projekcie Lisbon Connection w niedzielę, 8 listopada, na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni.

Niedzielę 8 listopada nasz projekt specjalny siestowy Lisbon Connection na Luis Caracol i Ola Jazz w Teatrze Muzycznym w Gdyni. I tamże na małej scenie, którą zgodnie z tradycją siestową przerobimy na, zamienimy, może powinienem powiedzieć, na lizbońską tawernę Fado. Artysta jakże nam bliski. Był z nami na pierwszym festiwalu, był potem na 10, kiedy słuchaliśmy go w maskach i przy ubicach i wraca teraz, kiedy pojawiamy się w nowej lokalizacji. Pedro Mutinio.

Pedro Moutinho na trzech aż koncertach podczas Nocy Fado, tradycyjnych naszych spotkań nad kieliszkiem wina i kęsem portugalskich potraw. Na trzech koncertach na Siesta Festiwalu w listopadzie, ale jeśli ktoś z Państwa, a wierzy, że są tacy, już przebiera nerwowo uszami i chciałby z muzyką fado spotkać się wcześniej, no to przecież Siesta rusza w drogę w październiku. I będziemy w bardzo wielu miastach w całej Polsce z Martą Pereirą da Costą i jej przyjaciółmi, wśród których na koncertach październikowych wszelako nie będzie artysty, który z nią wystąpi za moment. Ten artysta na siestowej scenie dokładnie za 3 miesiące w listopadzie w Warszawie w Teatrze Rama. Marta Pereira i Richard Bona.

Eduarda Pereira da Costa, Richard Bona, który jako się rzekło nie dołączy do naszej jesiennej trasy, wyczeka i pojawi się w listopadzie w Warszawie w towarzystwie Bagatela Alfredo Rodriguez'a. Natomiast Marta Pereira da Costa, która nie ma w zwyczaju śpiewać fado podczas swoich koncertów, jako że jest po prostu wirtuozką gitary portugalskiej, zaprosiła dwoje swoich fantastycznych przyjaciół, m.in. dziewczynę z Brazylii, która kiedy nie śpiewa fado, brzmi mniej więcej tak. Nani Medeiros.

Nani Medeiros z Martą Pereirą da Costą, że Nani potrafi śpiewać fado w sposób przejmujący. Ja to już wiem, ale Państwu udowodnię za tydzień. Dobrze, a tymczasem wspomnę tylko, że obok Marty i Nani pojawi się na scenie też muszkieter fado, jak lubię o nim mówić, bo taki jego styl, taką jego aurę pamiętam sprzed lat, kiedy słuchałem go w Meza de Frades w Alfamie. Będzie z nami Duarte, proszę sobie wyobrazić. Wielkie to szczęście.

Ward, Nani Medeiros i Marta Pereira da Costa to jest wesoła drużyna, z którą ruszymy w Polskę w październiku, w trasę siesty w drodze. A teraz na koniec tej pierwszej odsłony, tak, zakończmy ją tak jak zaczęliśmy, w głębokim, pełnym wdzięczności ukłonie przed wielką artystką. I ta piosenka, jak mniemam, coś Państwu przypomni. Jest to być może najsłynniejszy utwór, jaki Dolly Parton napisała i skomponowała kiedykolwiek, choć wtedy, w 1973 roku, nie mogła jeszcze o tym wiedzieć. Proszę zostać z nami, siesta powróci w stosownym momencie.

0: powrót muzycznych legend,
1: mocne debiuty
0: i pokonana klątwa drugiej płyty.
1: W ostatnich miesiącach w muzyce działo się naprawdę sporo.
0: Wszystko subiektywnie dla Państwa podsumujemy w audycji Ćwierćnuta, nieregularnik muzyczny.
1: Zapraszamy już dziś o 19:00.
0: Patryk Rabiega
1: i Jan Janczak.
2: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o treści: uwaga, uwaga, uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Wysłano już też aktualizację, że atak zakończył się i nie ma zagrożenia na terytorium Polski, ale komunikaty należy śledzić. O potencjalnych prowokacjach ze strony Rosji mówił wczoraj premier Donald Tusk.
3: Wiadomo, że Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia, zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie, i że dla Rosji ta jesień i zima mają być kluczowe. To nie są tajemnice, bo te rzeczy można rozpoznać. Są różne techniki rozpoznawania takich akcji, jak przygotowanie na przykład do mobilizacji. Rosjanie chcą zmobilizować 600 tysięcy żołnierzy. W sytuacji gospodarczej Rosji to jest gigantyczne przedsięwzięcie.
2: Zmieniamy temat. U wybrzeży Cypru doszło do katastrofy promu z 270 osobami na pokładzie. Wiadomo już, że 7 osób nie żyje. Do 23 służby nadal próbują dotrzeć. Pozostali pasażerowie zostali już uratowani. Prom wywrócił się po wypłynięciu z portu w Kireni na terenie Cypru Północnego. Doszło do tego około 2 km od brzegu. Nepal. Do 750 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po powodzi błyskawicznej, która w środę zniszczyła miejscowości przy granicy z Tybetem. Akcja ratunkowa została przerwana. Akcje ratownicze, te, które trwały od wczorajszego wieczora, zostały wstrzymane z powodu wzrostu poziomu wody. W ciągu zaledwie pół godziny poziom wody podniósł się znacznie. Mówił Bipin Luipel z nepalskich służb. A na koniec zaglądamy do kalendarza. Jutro minie dokładnie 29 lat od śmierci księżnej Diany. Była żoną króla, wówczas jeszcze księcia Karola, matką księcia Williama i księcia Harry'ego. W chwili śmierci miała 36 lat. Zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu. Kierowca auta, którym jechała, próbował zgubić śledzących ich fotoreporterów przy prędkości ponad 100 km na godzinę, czyli znacznie powyżej dozwolonej, uderzył w filar tunelu. W wypadku zginęli także partner Diany, Dodi Al-Fayed oraz właśnie kierowca Henry Paul. Ochroniarz Trevor Rhys-Jones, który jako jedyny w samochodzie miał zapięte pasy, przeżył. Eksperci twierdzą, że gdyby Diana również miała zapięte pasy, prawdopodobnie by żyła. To był serwis Radia Nowy Świat.

Jak miło, że Państwo zostali z nami, ze Siestą, także na jej drugą odsłonę w Radiu Nowy Świat. Marcin Kydreński. Sporo mówiliśmy w minionej godzinie nie tylko o Dolly Parton z miłością, ale także z nadzieją. Wyglądając w przyszłość szczęśliwą, mówiliśmy z nadzieją o 16. Energa Siesta Festiwalu Gdynia i Wejherowo między 6 a 10 listopada. Wspomnieliśmy o koncercie niedzielnym, czy też o koncertach niedzielnych, że będzie specjalny projekt Lisbon Connection, Ola Jas i Luis Caracol, że także tego wieczoru kończy swoją rezydencję u nas Pedro Mutinho, ale nie wspomnieliśmy, bo też chciałem to zatrzymać na początek tej drugiej odsłony, która będzie może ciut bardziej jazzowa chwilami. Nie wspomnieliśmy o tym, że także w niedzielę 8 listopada na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni Anthony Strong, który parę dni temu dosłownie, odkąd słyszeliśmy się ostatnio, wydał nowy album And Then We Kiss, którą to płytę otwiera klasyk muzyki musicalowej, filmowej, ale jak się okazało, także i klasyk jazzowy. Anthony Strong i My Favorite Things.

My Favorite Things. Niewykluczone, że Anthony Strong sięgnie po tę piosenkę podczas swojego koncertu na Siesta Festiwalu 8 listopada. A ja sięgnę teraz do historii tego utworu. Na rok 1959 Richard Rodgers i Oscar Hammerstein piszą tę piosenkę do musicalu Sound of Music. I być może wtedy na Broadwayu, a być może dwa lata później, kiedy śpiewają w telewizji Julie Andrews, usłyszał ją John Coltrane. Nagrał, cały album zatytułował w ten sposób My Favorite Things. Nagrał ją na saksofonie sopranowym, co zrewolucjonizowało po raz kolejny zresztą świat jazzu. A ja bym chciał teraz sięgnąć, skoro ten rok 59 tak nam pobrzmiewa jako niesłychanie ważny dla muzyki. Przypomnijmy Miles Davis, Kind of Blue, Ornette Coleman, The Shape of Jazz to Come, czy słynny album Dave'a Brubecka, na którym gra w nieparzystych rytmach, między innymi Take Five. No ale także w 59 John Coltrane wszedł do studia z przyjaciółmi i nagrał utwór i album cały pod tym tytułem, który do dzisiaj stanowi wyzwanie dla każdego młodego i dojrzałego jazzmana. Giant Steps.

pamiętam, kiedy to było. Kiedy ostatni raz słuchaliśmy w Sieście Coltrane'a grającego Giant Steps. Ale pamiętam bardzo dobrze, kiedy słuchaliśmy ostatnio płyty John Coltrane and Johnny Hartman, bo to jeden z naszych ukochanych siestowych albumów. I też wracamy do niego, albowiem również 8 listopada, ale nie w Gdyni, tylko w Katowicach, kłaniać się będziemy legendzie Coltrane'a w stulecie jego urodzin i tam Branford Marsalis i Diane Reeves sięgną po piosenki z tego legendarnego, choć tak krótkiego, nagranego w parę godzin albumu. John Coltrane, Johnny Hartman dziś w Sieście z dawną nas niesłyszaną piosenką z 1953 roku. My One and Only Love.

Słucham tej zachwycającej muzyki wraz z Państwem i marzę, bym został, mam jeszcze chwilę czasu, pobłogosławiony darem teleportacji, a najchętniej bilokacji, żeby być owego 8 listopada w dwóch miejscach jednocześnie. Rzecz jasna, na Siesta Festiwalu, gdzie aż 3 koncerty tego dnia, ale jednocześnie przecież w Nostrze w Katowicach, gdzie na siestowej scenie stanie Branford, obok niego Diane Reeves i sięgną, jestem przekonany, także po tę piosenkę, wspominając legendę Johna Coltrane'a. John Coltrane jest wciąż żywy, nie tylko dlatego, że słuchamy jego oryginalnej muzyki, ale także, że zostawił swoje geny w synu, Ravi Coltrane. Jest dzisiaj z nami w towarzystwie zachwycających i niesłychanie uzdolnionych pań, Terry Lynn Carrington za bębnami i dowodzi zresztą w tej sesji. I nasza dobra siestowa przyjaciółka z siestowej sceny sprzed 2 lat, też w Nostrze się przecież spotkaliśmy, Samara Joy. Ja nie znałem, czy też nie pamiętałem, bo przecież to słynny album dostał Grammy parę lat temu, ale nie pamiętałem tego nagrania i spędzając ostatnio sporo szczęśliwego czasu w zachwycającym miejscu, ze znanym Państwu, jakże dobrze i wielbionym, jakże słusznie, redaktorem na piórem, usłyszałem tę piosenkę. Marek ją nam zaprezentował któregoś z toskańskich wieczorów, najpierw grając na gitarze, a potem przypominając właśnie tę wersję. To jest klasyk, to jest kompozycja Carly Bley i ja ją znałem i wielokrotnie Państwu pewnie prezentowałem w innych wersjach, między innymi w niedościgłej interpretacji Johna Scofielda, ale ta wersja wokalna, jakże rzadka, bo to oryginalnie przecież utwór instrumentalny, naprawdę zdobyła moje serce, a właściwie i 2 serca. Taki ma bowiem tytuł w tej nowej wersji wokalnej, 2 Hearts. Terry Lynn Carrington, Samara Joy i Ravi Coltrane.

jak pięknie. Odkrycie tej wersji zawdzięczamy redaktorowi Anna Piórowi, Ravi Coltrane, Terry Lynn Carrington i Samara Joy, której słuchaliśmy niedawno na siestowym koncercie w Nosprze. I tamże wkrótce Diane Reeves. Diane pojawi się dzisiaj w sieście w towarzystwie Charlesa Aznavoura. Zaśpiewają po angielsku jedną z najpiękniejszych jego piosenek, która w oryginale miała tytuł Hier Encore, jeszcze wczoraj. A nieomal jeszcze wczoraj ja słuchałem tej piosenki w zaskakującej wersji, w zdumiewającym w tym kontekście języku. Oczywiście utwór Hier Encore ma swoją wersję angielską, którą za moment usłyszymy, ma włoską, ma duńską, japońską, ma się rozumieć, hiszpańską, fińską, co ciekawe, grecką, ale ja w miasteczku Stary Jiczyn, dokładnie tym samym, z którego pochodził Rumcajs, w małym hoteliku, który lubię i wracam do niego zawsze z włoskich podróży, słuchałem tej piosenki pod tytułem Gdyż jsem ja był ten krat kluk, czyli po czesku. Nie mam niestety dziś tej wersji dla Państwa, ale wierzę, że obecność Diane z Aznavourem na Państwu ten brak wynagrodzi.

Diane Reeves z Aznavourem. I jakkolwiek oczywiście zachwycająca, także dlatego, że rozumiemy każde słowo, jest ta angielska wersja, to ja jednak tęsknię za francuskim oryginałem i sięgniemy z pewnością do niego jeszcze wielokrotnie, ale teraz chciałbym Państwa zaprosić na taki tryptyk z piosenką poniekąd francuską. Gad Elmaleh ten tryptyk nam rozpocznie osobliwą interpretacją klasyku Badena Powella i z pewnością co najbardziej czujni, wrażliwsi siestowi słuchacze rozpoznają jego gości w tym utworze. No zobaczymy, czy tak się stanie.

Znany jednak głównie chyba z ekranu, nie ze studia nagraniowego, Gad Elmaleh. Obok niego z trąbką Ibrahim Maalouf. No i oczywiście Angélique Kidjo. Angélique, która ze swoim nowym projektem pojawi się na naszym 16. Energa Siesta Festiwalu w Gdyni 9 listopada, w poniedziałek. Wtedy też, przypominam, wieczór kubański tamże. A Angélique niech zostanie z nami, bo któż lepiej niż ona na afrykańskim kontynencie mógłby nam dać szczęście spotkania z piosenką francuską. Angélique jest wszakże z Beninu, gdzie mówi się w tym języku i jakkolwiek Angélique chętnie sięga do tradycji języków afrykańskich w swoich nagraniach, to ja lubię, kiedy od czasu do czasu także zaśpiewa nam w języku Flauberta czy Victora Hugo. Angélique, zatem i Les Enfants Perdus.

Angélique opowiedziała nam historię zaginionych dzieci Les Enfants Perdus. I ja słuchając tej muzyki miałem osobliwe skojarzenie. Przypomniał mi się film Miasto zaginionych dzieci słynnego Jean-Pierre Jeuneta, znanego przede wszystkim z Amélie, ale to był jeden z pierwszych tych jego absolutnie wizjonerskich, zachwycających, zdumiewających i przerażających filmów. Ale nie o tym, tylko o tym, że Angélique jest dzisiaj z nami w tryptyku frankofońskim i za moment dołączy do niej jakże nieodżałowany Henri Salvador.

Oczywiście, że trochę naiwny, taki piosenkowy skrót, ale jakże wdzięczny, piękny, i gdyby tak otrząsnąć się z tej naiwności i potraktować to serio, jakże ważny tytuł, Le Monde comme un bébé, świat jak małe dzieciątko, i także właśnie powinniśmy się nim opiekować, jak małym własnym dzieckiem. Jeszcze wątek frankofoński nas nie opuszcza, ale teraz już niejako bez słów, czy też słowa dwa tytułowe mają naszą wyobraźnię pobudzić do niepojętych skojarzeń. Olay. A przepraszam za ten swój w Kongu kształcony francuski. Znaczy to z mlekiem. I oczywiście, że Pat Metheny, który pojawia się w każdej Sieście w tym roku, zagra nam jedną z najpiękniejszych swoich ballad z płyty Off-Ramp na fortepianie, rzecz jasna, Lyle Mays. Jednym palcem, a wystarczy.

Pat Metheny Group przy fortepianie Lyle Mays. Po takiej muzyce powinna zabrzmieć cisza, dużo ciszy, a nie, że prowadzący. No ale co zrobić? Pora się żegnać z wdzięcznością za nadminione 2 godziny. Ale na koniec chciałbym, żeby skoro już Pat nam otworzył świat wielkich gitarzystów, żeby pojawił się jeszcze John Scofield i dołączył do grona artystów, ale do grona ludzi wrażliwych, którzy kłaniają się z miłością Dolly Parton. John Scofield, zatem gra Jolene, Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydryński dziękują za minione 2 godziny i słyszymy się jak zawsze za tydzień już we wrześniu. Tymczasem.

0: Minęła 17. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Na chwilę i nie wszyscy. Część mieszkańców województwa lubelskiego dostała po 15 alert RCB, ostrzegający przed zmasowanym atakiem powietrznym na zachodzie Ukrainy. Kilka minut później przyszedł drugi komunikat z odwołaniem alarmu. Niektóre osoby dostały tylko ten drugi SMS. O co chodzi, szczegóły zna nasza reporterka Klaudia Kowalczyk.
1: Komunikat brzmiał tak. Uwaga, uwaga, uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Pierwszego alertu RCB jednak nie otrzymali wszyscy użytkownicy telefonów. Jak poinformowała w odpowiedzi na moje pytanie rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, między informacją o zagrożeniu a jego odwołaniem minęło mało czasu. W związku z tym część operatorów komórkowych nie zdążyła wysłać pierwszego z alertów. W tym momencie zagrożenie już nie występuje, potwierdziła rzeczniczka. Jak podkreślają jednak obserwatorzy wojny w Ukrainie, zachodnia część tego kraju nie była ostrzeliwana w tym czasie. A największe zagrożenie występuje między innymi nad Kijowem czy Charkowem. Z Lublina, Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Jeszcze jedna informacja z Lublina. Strażacy gaszą pożar hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza. To zdarzenie nie ma związku z rozesłanym wcześniej do mieszkańców alertem RCB. Papież Leona XIV zaapelował o wsparcie dla dotkniętych powodzią mieszkańców Nepalu i Tybetu oraz o pokój na ogarniętym przemocą Haiti. Kieruję gorący apel do wszystkich odpowiedzialnych, aby zaangażowali się w zapewnienie bezpieczeństwa ludności i położenie kresu wszelkim formom przemocy. Przed tygodniem uzbrojona grupa zaatakowała cywilów w miejscowości Kęskow na Haiti. Zginęło 47 osób. Napastnicy porwali około 50 osób, z czego 13 teraz wypuszczono na wolność. W serwisie Sport w Krakowie trwa memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Polscy siatkarze zaczynają właśnie grę z Francuzami. I jeszcze piłkarska ekstraklasa. W pierwszym dzisiejszym meczu szóstej kolejki Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe Raków Częstochowa 5-2. Za niecałe pół godziny derby Górnego Śląska. Górnik Zabrze podejmie GKS Katowice, a kwadrans po 20:00 Widzew Łódź podejmie Lecha Poznań. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na audycję zaprasza Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
3: Dalej niż północ.
4: Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym Dalej niż Północ wita się z Państwem Olga Bobienko, Kajtek Strzelczyk i oczywiście Maria Zamachowska. Zabieramy Państwa w kolejną podróż. No i oczywiście przypominam na samym początku, że jest to podróż w miejsce, region, kraj, a może do miasta. I zadaniem Państwa będzie to, żeby odgadnąć, w którymże to miejscu jesteśmy. I na samym początku klasycznie moje symboliczne, muzyczne skojarzenie z tymże miejscem, czyli się przenosimy w miejsce słoneczne. Oh.

Jeszcze nie podałam żadnego adresu mailowego, jeszcze nie podałam Państwu właściwie, niewiele informacji przekazałam, jeżeli chodzi o tę część audycji, a już dostałam wiadomość od pana Dawida, że dzisiaj się wybieramy do Chinatown i ja od razu mówię, że nie, lecimy w całkowicie innym kierunku i oczywiście mogą Państwo pisać do mnie na dalej niż północ małpanowyświat.online. Tutaj też na te Państwa wiadomości czekam. Najlepiej poprawne, jeżeli chodzi o kierunek, no ale wszelkie wątpliwości rozwieje Maria Zamachowska, czyli nasza przewodniczka, która opowie i dokładnie opisze Państwu miejsce, do którego się dzisiaj udaje.

0: Idę dość wąską uliczką. Co chwilę zza budynków mieszkalnych wyłaniają się kolejne piękne, zabytkowe budowle. Trochę czuję się, jakbym przeniosła się do starożytności. Panuje tu atmosfera wyciszenia i kontemplacji. Słyszałam, że to jedno z najstarszych miejsc kultu religijnego w tym kraju. Mówi się, że to tutaj przybywali pielgrzymi z całego świata, aby oddać hołd pewnej ważnej postaci. Miejsce to emanuje spokojem i jest pełne przepięknych mozaik i złoconych ołtarzy. Dotarłam do stolicy. Jest tu bardzo kolorowo, górzyście, a atmosfera jest znacznie bardziej swobodna. Spaceruję teraz po brukowanych uliczkach i przyglądam się budynkom pięknie zdobionym w najróżniejszej maści, drobne, wręcz kalejdoskopowe kafelki. Co chwila też spotykam tramwaje, które wspinają się i opadają po stromych zboczach miasta. Najbardziej charakterystyczny z nich, taki żółty i zabytkowy, przypomina mi o dawnych czasach i dodaje miastu niezwykłego uroku. Pojechałam dalej na południe, do miejscowości położonej nad oceanem. Fale są ogromne, a plaże przepięknie złociste, jednak nie to ujmuje mnie najbardziej w tym miejscu. Mój zachwyt skupia się na dosyć ciasno rozstawionych domach, pomalowanych w najróżniejsze kolory i gdyby tego było mało, wszystkie ozdobione są białymi pionowymi paskami. Usiadłam w jednej z kawiarni z pięknym widokiem na ocean. Poprosiłam kelnera o lokalne przysmaki. Podano mi słodką, kremową tartę, która jest prawdziwym rarytasem tej kuchni, do tego lampkę wina, z którego również ten kraj słynie, i pyszną kawę. Moje oczy i uszy skierowały się teraz w stronę zespołu, który przed momentem zaczął grać. Ich muzyka porwała oczy i uszy nie tylko moje, ale wszystkich gości. Zapanowała atmosfera melancholii i nostalgii. Ta muzyka, wykonywana najczęściej na gitarze, jest pełna emocji i opowiada o miłości, utracie i tęsknocie. Mówią, że bez niej nie sposób w pełni zrozumieć duszy tego narodu.
1: Coś czuję i widzę po skrzynce mailowej, że nie jest to trudny kierunek do odgadnięcia i całkiem nieźle Państwu idzie. A kto jeszcze tego maila nie wysłał, to jak coś dalej niż północ malpanowyświat.online. Tutaj na Państwa wiadomości klasycznie czekam.

0: cheveux, un jour t'aborda que me protège de notre de dia.
1: Mamy to. Państwo to mają również. Dzień dobry, jesteśmy w Portugalii, tak jest. Jesteśmy w jednym z tych krajów, które na mapie mogą się wydawać niewielkie, no ale kiedy zaczynamy je poznawać, no to okazuje się, że mają w sobie zaskakująco dużo światów. Portugalia leży na samym zachodnim krańcu Europy. Graniczy tylko z Hiszpanią, a całą zachodnią i południową stronę otwiera na Atlantyk. Kontynentalna Portugalia ma niespełna 90 tysięcy kilometrów kwadratowych. Liczy sobie około 10 milionów mieszkańców. Do kraju zresztą należą jeszcze dwa atlantyckie archipelagi, Madeira i Azory. Niesamowicie teraz popularne turystycznie, zresztą jak sama Portugalia, o czym w tymże programie również będzie. No, jest jedna rzecz, która bardzo dużo mówi o Portugalii, czyli ma jedne z najstarszych, nieprzerwanych granic państwowych w Europie. No i chociaż to jest, tak jak wspomniałam, państwo niewielkie, to jego język jest ogromny, bo portugalskim posługują się setki milionów ludzi na wszystkich kontynentach, nie tylko w Portugalii. No, a z czym kojarzy się ten kraj naszej radiowej ekipie?
2: Portugalia kojarzy mi się z kafelkami i fioletowymi drzewami, które kwitną tam w maju.
3: Portugalia to mi się kojarzy przede wszystkim z fado, z przepiękną muzyką, która ma w sobie taką warstwę smutku i takiej nostalgii, którą bardzo lubię przeżywać, bo uważam, że z naszą polską duszą to koresponduje, bo gdzieś tam w głębi serca bardzo lubimy być smutni, a poza tym nasz kraj też jest na P.
4: Z Półwyspem Iberyjskim, owocami morza i z długimi spacerami po plaży.
5: Z oceanem, z pastéis de nata, poczuciem, że jestem na końcu świata.
1: No i właśnie, to też jest kwestia tego, że to jest trochę, albo może być momentami koniec Europy, może niekoniecznie świata, bo to już za dużo powiedziane. Ale co do saudade, które zostało także wspomniane, no to najczęściej tłumaczy się to jako tęsknotę, chociaż jest to za mało, jeżeli da się to ubrać jakoś w słowa, to za mało zdecydowanie, bo saudade może oznaczać tęsknotę za człowiekiem, za miejscem, za przeszłością albo za czymś, co właściwie nigdy nie było w pełni nasze. Jest to właśnie jakaś taka melancholia i też bym się zgodziła, że coś w naszej polskiej duszy również podobnego pewnie gra, chociaż niekoniecznie będzie to fado, czyli muzyka, która często opowiada o samotności, rozstaniu, tęsknocie czy losie, bo u nas ta muzyka jest trochę inna, ale jeszcze tylko kończąc wątek fado, to od 2011 roku jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, czyli właśnie ta piękna muzyka z Portugalii się wywodząca i o takich skojarzeniach, o życiu na co dzień, ale także o tym, jak się ta Portugalia zmienia w ostatnich latach, będziemy rozmawiać z Anną Bittner, autorką książki Portugalia w objęciach oceanu, ale to jeszcze za chwilę.

kiedy mówimy Portugalia, to bardzo łatwo jest nam zobaczyć przed oczami Lizbonę. Tymczasem my dzisiaj też trochę z innej strony. Chociaż tak jak w zagadce Marii Zamachowskiej już słyszeli Państwo między innymi żółty tramwaj, czyli te pocztówki z Lizbony, żółty tramwaj wspinający się po stromej ulicy, punkty widokowe, czy kawy, czy naty. No, rzeczywiście Lizbona jest jednym z najważniejszych miejsc kraju, ale oczywiście Portugalia i zaczyna się i kończy daleko poza swoją stolicą, bo sam portugalski urząd turystyki dzieli kontynentalną część kraju na kilka bardzo różnych regionów, czyli północ z Porto, to centrum, region Lizbony, ale także Algarve, do którego się przeniesiemy z naszą gościnią. No, ale też dochodzą tutaj wspomniane już Madeira i Azory i te różnice naprawdę widać na wyciągnięcie dłoni, bo północ jest bardziej zielona, jest też chłodniejsza i wilgotniejsza. Porto ma już z kolei inny charakter niż Lizbona. Na południu mamy Algarve, czyli region, który większości Europejczyków kojarzy się przede wszystkim z oceanem, z plażami i słońcem. I słusznie. No, ale różnica nie jest tylko krajobrazowa, bo według danych portugalskiej administracji region Lizbony ma około 2,5 miliona mieszkańców. Na powierzchni właściwie niecałych 1400 kilometrów kwadratowych. Algarve z kolei to jest niewiele ponad 500 000 mieszkańców na obszarze prawie 5000 kilometrów kwadratowych, więc można tutaj sobie też wyobrazić, jak rozrzedzone są to tereny. Czyli jeżeli ktoś mówi, przeprowadzam się do Portugalii, to właściwie jeszcze nic nam mogłoby to nie mówić, albo nie powinno za dużo mówić, bo to tak samo jakbyśmy nie za wiele mogli powiedzieć, jeżeli chodzi o różnicę między Warszawą, Bieszczadami, na przykład Gdańskiem, czy małym miasteczkiem na Podlasiu. I dlatego też o tym właśnie będziemy rozmawiać z naszą gościnią, czyli z autorką książki Portugalia w objęciach oceanu, Anną Bittner, która od kilkunastu lat mieszka na południu, czyli właśnie w Algarve, miejscu, w którym z jednej strony mamy turystyczne kurorty, mamy luksusowe mariny i ludzi przyjeżdżających z całej Europy, no a z drugiej małe miejscowości, rolnictwo, lokalne tradycje i ludzi, którzy żyją tam od pokoleń.

0: Państwa i moją gościnią jest Ania Bittner, autorka książki Portugalia w objęciach oceanu i autorka profilu My Portuguese Diary. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: No to klasycznie, od początków. Jeżeli chodzi o te pierwsze twoje pobyty w Portugalii, co sprawiło, że zaczęłaś myśleć o tym kraju nie jako o miejscu na wakacje, ale jako o miejscu do życia? Pamiętasz ten moment?
1: Tak, pamiętam. Po raz pierwszy byłam w Portugalii zimą, byłam w lutym, w marcu i zachwyciła mnie cisza, spokój i bezkres krajobrazu, ponieważ region, w którym byliśmy pierwszy raz, czyli w Algarve, wciąż nie jest regionem tak bardzo zabudowanym, jak znamy to na przykład z Polski, i jest bardzo dużo przestrzeni pozostawionej naturze, i ten bezkres horyzontu był dla mnie całkowicie uwodzący. Ale też muszę dodać, że to nie było dla mnie jakimś wystarczającym motywem do myślenia o przeprowadzce, bo to był pomysł mojego męża.
0: To co też w tamtym czasie najbardziej przykuwało twoją uwagę? Kiedy na przykład zaczęłaś poznawać Portugalię inaczej niż z perspektywy turystki? Coś się wtedy zmieniło?
1: Na pewno bardzo uwodzące dla nas byli ludzie, sposób bycia Portugalczyków, Portugalek, dystans, spokój, serdeczność, taki brak emocjonowania się, respekt w obyciu między sobą, co też paradoksalnie później było dla mnie w pewnym momencie problematyczne, bo za tym idzie właśnie ten dystans, który wymieniłam, za tym idzie też rezerwa wobec obcych i bardzo trudno było mi nawiązać jakiekolwiek bliższe przyjaźnie, ale jednak dotąd cenię sobie to, że tutaj można wszystko załatwić z uśmiechem, wprawdzie powoli, ale właśnie z uśmiechem, z respektem, z serdecznością, i uważam, że to jest jedną z największych wartości dodanych w takim codziennym życiu dla mnie, że nigdy nie muszę się stresować, że będzie niemiło, że może mnie ktoś źle potraktuje, czy to w urzędzie, czy u lekarza, czy w sklepie, bo wychodzę z tego założenia już całkiem naturalnie, że zawsze będzie sympatycznie.
0: Czyli to nazwałabyś takie, że jesteś z nami, ale jesteś trochę obok, no bo właśnie, nie wiem, nie jesteś nasza, swoja?
1: Nie do końca. Jak już wejdziesz i wszyscy wiedzą, że tu mieszkasz od wielu lat, znasz język, i jesteś traktowana w inny sposób niż turystka, ale jednak ta bariera pozostaje, bo nie jesteś swoja, nie jesteś nasza. To jest takie bardzo trudne do uchwycenia, bo tak jak powiedziałam, ja to z jednej strony cenię, ale w pewnym momencie mi to zaczęło przeszkadzać i teraz już wiem, że to jest absolutnie nie do przeskoczenia. Ja myślę, że takie wejście, bliskie wejście w rodzinę portugalską jest tylko możliwe przez za mąż pójście, albo może gdyby dzieci chodziły tutaj już od żłobka i zaprzyjaźniły się blisko na przykład z portugalskimi dziećmi, i wtedy naturalnie te więzi zostają nawiązane też z rodzicami. Ale z takiej perspektywy, z takiej pozycji jak ja mam, jest to praktycznie niewykonalne. I też za tym idzie to, że wydaje mi się, że Portugalczycy dużo rzadziej spotykają się w domach niż my to mamy w zwyczaju w Polsce, ponieważ tutaj zawsze jest ładna pogoda, więc raczej spotykamy się na plaży albo właśnie w kawiarni na małą kawkę, na coś słodkiego, i bardzo rzadko zaprasza się kogoś do domu. I potrzebowałam kilku lat, żeby to zrozumieć, bo na początku wydawało mi się, że jak ja zaproszę kogoś, chociaż też jest to bardzo trudne, to będzie rewizyta. A tu jednak ta przestrzeń domowa jest ograniczona dla bliskiej rodziny. Wydaje mi się, że taka bliska przyjaźń, jak ja ją rozumiem w naszym polskim rozumieniu, jest trudna, ale to też może na tym polegać, że Portugalczycy i Portugalki przyjaźń widzą inaczej, bo to jednak jest bardzo kulturowe, jak kto rozumie i widzi przyjaźń. Ale na przykład jak pisałam książkę, to rozmawiałam z wieloma osobami i zaczęłam bardziej intensywnie dopytywać, bo na początku często była bariera, i nagle się okazało, że jednak to serce można otworzyć, i spotkałam się z kimś na przykład w kawiarni, to raz i drugi raz, co wcześniej było raczej niemożliwe, więc no jest to bardzo trudne do uchwycenia, ale też piszę o tym w książce, dotyczy to głównie tego regionu, w którym ja mieszkam, bo wiem od innych Polek, które mieszkają na przykład na północy Portugalii, tam już jest inaczej. I sami Portugalczycy, Portugalki, znajome, które się przeprowadziły tutaj z Lizbony, mówią mi, że tutaj w to środowisko algarwijskie jest dużo trudniej wejść, niż jest to na przykład, niż by było to w Lizbonie czy w Portu. Więc To jest taka specyfika tego regionu i ja starałam się znaleźć tego przyczyny. Myślę na pewno, że to leży w tym, że tu jest bardzo duża turystyka i jest takie poczucie, że turyści przychodzą i odchodzą. Ale też no, był to przez wiele, wiele, wiele lat taki bardzo izolowany obszar, taki najbiedniejszy obszar Portugalii. Może tutaj jakieś są socjologiczne przyczyny. No, trudno mi jest to określić, nie mam wykształcenia socjologicznego, nie przeprowadzałam badań. Ale no, trzeba to zaakceptować, bo inaczej nie będziemy szczęśliwi w kraju, w którym jesteśmy, jeżeli nie zaakceptujemy tego stanu rzeczy. No, może jeszcze do wujków, cioć, ale już dalej to nie wychodzi.
0: A, ale tak jak wspomniałaś, no bo w książce opisujesz różne strony Portugalii. Oczywiście opisujesz z perspektywy Algarve, ale no pojawiają się te tematy czy codziennych zwyczajów, szkoły, ochrony zdrowia, turystyki albo tych problemów mieszkaniowych. Co się najbardziej zmieniło w tym obrazie Portugalii w ciągu tych kilkunastu lat, gdy tam mieszkasz? Jest coś takiego?
1: Moim zdaniem zmieniła się bardzo. Mam wrażenie, że w Polsce jest wręcz boom na Portugalię. Mamy mnóstwo turystów, coraz więcej turystów. Zresztą wraz z wzrostem tanich połączeń lotniczych rośnie ta turystyka. W mojej książce cytuję statystyki, teraz tych dokładnych danych nie jestem w stanie przytoczyć, ale to są liczba turystów wielokrotnie przekracza liczbę mieszkańców. I to jest bardzo trudne dla nas, osób, które tu mieszkamy, bo infrastruktura jednak nie jest przygotowana na miliony, jeżeli mieszka w tym regionie kilkadziesiąt tysięcy, czy tam kilkaset tysięcy, czy jak w Lizbonie. I to jest bardzo trudne i to cały czas rośnie. Zresztą jest to bardzo trudny temat, tak jak już wcześniej wspominałaś, że ja nie ukrywam też tych ciemnych stron Portugalii i ten temat turystyczny jest bardzo trudny, bo z jednej strony to jest jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu, że tak powiem, Portugalii i ten kraj z tego żyje, ludzie z tego żyją. Z drugiej strony bardzo trudno jest w takiej sytuacji to ograniczać, a my jesteśmy naprawdę bardzo obciążeni taką masą ludzi w tych właśnie regionach bardziej dzikich szczególnie. Sierpień to jest miesiąc, który przyciąga najwięcej turystów, bo tradycyjnie w tym miesiącu też wszyscy Portugalczycy mają urlop i to jest walka o przeżycie dla nas. Ja już tylko odliczam, wszyscy odliczamy dni do końca sierpnia, żeby móc wreszcie zrobić normalnie zakupy i normalnie pojechać gdziekolwiek, bo naprawdę jest bardzo trudno dla nas, dla miejscowych. Zmieniła się też struktura emigracyjna w Portugalii. Gdy ja tu przyjechałam, to Polki, Polaków można było liczyć na palcach dwóch rąk. Teraz polscy emigranci odkryli Portugalię. Jest tutaj coraz większa grupa, jest naprawdę duża grupa i Polek, i Polaków. Zmieniła się też ta struktura pod tym względem, że o ile kiedyś dominowali no, Brazylijczycy, wiadomo też z innych kolonii, ale Anglicy, Niemcy, teraz ta różnorodność jest ogromna. Mamy też ogromną emigrację z takich krajów Bangladesz, Nepal, Indie, która jest widoczna na ulicach, której na początku mojego pobytu tutaj praktycznie nie było. I Portugalia sobie za bardzo z tą falą emigracji nie radzi. Są problemy właśnie urzędnicze z zarejestrowaniem pobytu, z przedłużeniem pobytu, z różnymi takimi administracyjnymi kwestiami. I tutaj jest też duże pole do działania dla rządu i nie widzę tutaj takiego postępu, jakiego byśmy sobie życzyli. No, to są te najważniejsze kwestie, na które zwróciłam uwagę przez te 12 lat, które tak rzucają się faktycznie naocznie. Jeszcze do tych emigrantów, na przykład mamy ogromną falę emigracji z USA. 12 lat temu praktycznie tu nie było nikogo z USA, a teraz w moim najbliższym mieście w Lagos praktycznie słychać tylko angielski z amerykańskim akcentem na ulicach.
0: Mhm. I to pewnie też wpływa na sytuację mieszkaniową, bo to jest kwestia, którą poruszasz w książce.
1: Tak, tak. To jest kolejny aspekt, dobrze, że mi przypomniałaś. Ta ogromna emigracja z krajów z dobrobytem ma ogromny wpływ na ceny mieszkań i to jest bardzo trudne, ponieważ nagminnie widzę ogłoszenia na różnych grupach ekspackich na Facebooku. Rodzina z Kanady z dwójką dzieci szuka domu na wynajem trzypokojowego z ogrodem, budżet 4000 euro na miesiąc. I każdy Portugalczyk, który to czyta, no może tylko go ogarnąć pusty śmiech, bo tutaj pensja minimalna to jest 930 euro brutto na miesiąc. No a nikomu też nikt nie zrobi zarzutu, że woli wynająć tę swoją nieruchomość za 4000, a nie za 500 euro. I tym sposobem Portugalczycy już za chwilę nie będą mieli gdzie mieszkać. I to jest zamknięty krąg, który bardzo trudno rozwiązać. No jedynym rozwiązaniem, jakie w tym aktualnie, na którym jest pracowane, jest budowa domów przez miasto, tak zwanych socjalnych, które będą miały tańsze czynsze i teraz w to się najwięcej inwestuje, no ale to trwa. Ile tych domów też może takie miasto wybudować, niewielkie, jak Vila do Bispo, moje miasto powiatowe, czy Lagos, więc to jest naprawdę bardzo trudny temat.
0: A czy w związku z tą rozbudowaną emigracją widać wśród mieszkańców jakieś zmieniające się nastroje w ciągu tych, no właśnie, kilkunastu lat albo od tego okresu pandemii?
1: Tak, to widać, to było widać w kampaniach wyborczych, ponieważ to jest bardzo chętnie wybierany cel, zwłaszcza przez partie populistyczne, ale tutaj właśnie nie stawiano na tych ekspatów z krajów bogatych, tylko z krajów biednych jako cel. W kampaniach wyborczych były wytykane osoby z Bangladeszu czy tam z Indii, a mniej właśnie te osoby z krajów bogatych, więc ja osobiście się z tym podejściem nie zgadzam, bo uważam, że te osoby z tych krajów biedniejszych szybciej się integrują, uczą języka niż te osoby, które przyjeżdżają z dużą gotówką, inwestują i nie mają takiego poczucia, bo wszystko i tak załatwią po angielsku. Ale wśród społeczeństwa, ja to widzę na dyskusjach, na przykład na Facebooku, w różnych grupach, gdy coś się dzieje, właśnie jak takie ogłoszenia się widzi, to tam właśnie zaczynają się odzywać osoby wzburzone, zdenerwowane, którym się to nie podoba. Zresztą na przykład w Lagos, które wymieniałam przedtem, buduje się dużo apartamentów za milion, tak zwanych, no, które są ewidentnie budowane dla osób z zagranicy, no bo nikt z Portugalii, przynajmniej w Algarve, może nie nikt, ale mało kto jest w stanie sobie kupić apartament za milion.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką pocztówkowość tego typu miejsc? No bo na Portugalię patrzymy z perspektywy turystyki, no my powiedzmy jako Polacy, i no też myślimy jakoś tak urlopowo-turystycznie. Moment, w którym decydujesz się zamieszkać w takim miejscu, odbiera pocztówkowość takiego miejsca, gdzieś staje się codziennością, trochę traci na uroku?
1: W moim przypadku ta pocztówkowość się jeszcze zwiększyła. Mieszkam tutaj 12 lat i nadal zachwycam się tym regionem, całym krajem. Nadal jeszcze nie poznałam wszystkich zakątków, nawet w Algarve, bo przecież tych ścieżek i bezdroży jest mnóstwo. I nawet jeżeli jestem w danym miejscu, pięknym miejscu, 10 raz, 20 raz, cały czas robię zdjęcia tych samych widoków, bo moim zdaniem nie ma szans znudzić się pięknem tego regionu. Więc dla mnie bycie tu i poznanie bliższe, jeszcze głębsze, zdecydowanie na plus i nie ma szans, żebym się znudziła. Zresztą nawet w książce napisałam, że gdyby coś takiego się wydarzyło na świecie, że nigdy więcej już w życiu bym nie mogła podróżować, a kocham podróżować, to byłabym smutna, ale nie zapłakałabym się na śmierć, bo uważam, że Portugalia ma tyle do zaoferowania, że do końca życia nie ma szans zobaczyć wszystkiego.

0: Wracamy do rozmowy z Anną Bittner i teraz chciałabym jeszcze zahaczyć o kwestie, które poruszałaś również w książce i o których dosyć często się mówi, jeżeli chodzi o południowców, czyli dużo miejsca poświęciłaś tej portugalskiej kalmie. Kiedy po raz pierwszy zauważyłaś, że ludzie w Portugalii inaczej podchodzą do czasu, pośpiechu i w ogóle do takich codziennych spraw?
1: To zauważyłam od razu, przy pierwszym pobycie, bo tego się nie da zauważyć, bo to wystarczy pójść na zakupy do supermarketu i stanąć przy kasie i to jest zawsze na początku szok, że można tak wolno kasować. I przy tym kasowaniu jeszcze rozmawiać i dyskutować i coś tam jeszcze zobaczyć i nie wiem, zdezynfekować sobie ręce, zapiąć jakiś guziczek, odwrócić się gdzieś. To jest zupełnie normalne i to jest takie pierwsze zderzenie, które od razu wiedzieliśmy, że tu na pewno nie będzie tak szybko, będzie wolniej. Ale później stopniowo widziałam, że to też dotyczy wielu, wielu innych branż i kwestii, gdzie Portugalczycy uważają, że oni się spieszą, ale w naszych oczach to zupełnie nie jest pośpiech. Nawet jeżeli nie uważają, że się spieszą, że pracują normalnie, ale to jest tak wryte w mentalność portugalską, że ten pośpiech w ogóle to nie jest kwestia do zastanawiania się. Jeżeli ja idę do lekarza i tam jest, nie wiem, ogonek 10 osób, to lekarz nadal będzie mi poświęcał 30-40 minut w swoim spokoju, bo on musi się zastanowić, on musi to przemyśleć, on musi ze mną porozmawiać i tam w ogóle nie ma takiej kwestii, w ogóle się nie pojawia w głowie w takiej kwestii, że tam jeszcze 10 osób czeka. No bo każdy chce być przyjęty ze spokojem i każdemu chce poświęcić ten czas. Ale też z czasem też zauważyłam, że Portugalczycy zupełnie moim zdaniem nie mają... Większość, nie powiem wszyscy, ale większość nie ma takiej zdolności czasowego planowania. Tutaj nic nie da się zaplanować na dłużej niż jeden dzień naprzód, ale tak to już jest wcześnie. To już widziałam po moich dzieciach, które próbowały się umówić z kolegami, koleżankami i to nigdy nie mogło dojść do skutku. To było na zasadzie, no to pojedźmy za godzinę, bo teraz już wiemy, że możemy. Ale też na przykład w moich domach wakacyjnych portugalscy turyści zawsze chcą przyjechać wcześniej niż jest godzina check-inu, czyli załóżmy check-in jest na 16, to zawsze się pytają, czy mogą być o 12 i zawsze przyjadą o 18. To jest 100%. Ja mam szczęście, jeżeli w ogóle mnie zawiadamiają, że będą później i oni w ogóle nie mają poczucia tego, to nie jest zła wola, po prostu oni tak funkcjonują. Mój syn już zawsze mówi, nie wiem, będzie wracał za 3 dni z turnieju i ja do niego mówię, jak będziesz wracał? On, no może z kolegą. Mówię, no to umów się. No on spytał rodziców, ale to musimy zaczekać, bo oni jeszcze nie wiedzą, czy mnie podrzucą, czy mnie nie podrzucą. I on do tego się dowiaduje dopiero dzień wcześniej. Jeżeli rodzice jednak go nie podrzucą, to ja wtedy dopiero muszę kupić bilet na autobus, który kosztuje 5 razy więcej, niż jakbym go kupiła tydzień wcześniej. Ale nie ma tego skillu w głowie portugalskiej, żeby to wcześniej zaplanować. I widzę to wśród dzieci, wśród nawet w klubie jego, gdy planowane są jakieś wyjazdy, to wszystko jest na ostatnią minutę. I dla mnie na przykład to jest bardzo trudne, bo ja bardzo lubię planować naprzód, ale nauczyłam się z tym żyć i podchodzę do tego stopnia, że ja w Polsce jestem zestresowana pośpiechem innych ludzi. Pośpiech innych ludzi w Polsce mnie stresuje, bo ja wtedy myślę, że ja też powinnam coś szybciej. Mimo, że ja na warunki portugalskie jestem szybka, więc już to mam we krwi, te takie podejście bardziej na luzie.
0: Mm-hmm. A podejmujesz ten temat takiego poszukiwania typowego Portugalczyka. Da się go tak jakoś określić? Jakoś zmieniło się to twoje wyobrażenie o tym, kimże on jest od takiego pierwszego pobytu w Algarve do dzisiaj? Gdzieś jest taka figura?
1: To zdanie i ten rozdział oczywiście powstał na potrzebę książki. Ja jestem zdania, że oczywiście można jakieś stereotypowe cechy wysunąć dla każdego narodu, określić każdy naród, ale jestem zdania, że zawsze jest tyle wyjątków, że w końcu dochodzimy do tego wniosku, że wszyscy ludzie na świecie są tacy sami. Wszyscy ludzie chcą tego samego, wszyscy ludzie chcą być szczęśliwi, żyć w pokoju i mieć godne życie. I tutaj Portugalczycy nie są w tym inni niż Polacy. Ale oczywiście na potrzeby książki, żeby przybliżyć jakąś specyfikę tego narodu, próbowałam jakby odnaleźć tego Portugalczyka, tę Portugalkę, jacy oni są, bo faktycznie to podejście do życia jest inne. To, co mówiłyśmy właśnie już o tym samym czasie, to jest najbardziej widoczne. I wydaje mi się, że już tę istotę w jakiś sposób zrozumiałam. Ona jest. Tak, to jest takie zrozumienie nieuchwytne. To jest trudne do wyrażenia słowami, to jest coś, co się czuje wewnątrz, w sercu, ale po prostu już widzę po zachowaniu, nawet za granicą, gdy spotykam Portugalczyków, to ja już wiem, że oni to są. Zresztą teraz mi się przypomniała taka anegdota. Ostatnio, znaczy w kwietniu, złamałam sobie rękę i jakiś czas później spotkałam znajomą, która pytała mnie się o to wszystko, opowiadam i potem mówię, no ale wiesz, Paula, mogło być dużo gorzej, mogłam się uderzyć głową, mogłam, nie wiem, mieć wylew, cokolwiek. A ona mówi, Anna, ty już jesteś nasza. To dokładnie takie podejście masz jak my, mogło być gorzej. I wtedy sobie pomyślałam, okej, to teraz masz kolejny puzzle do tego, jak Portugalczycy myślą i w sumie no, nie są tacy inni, no bo wiele Polaków może by tak samo też powiedziało, że mogło być gorzej. Że to jest po prostu, że jest, no trudno mi jest to określić słowami tak, żeby to było jakoś mądrze powiedziane, ale wydaje mi się, że nie powinniśmy próbować na siłę szukać tych różnic, tylko podobieństw.
0: A tak jeszcze na koniec, gdybyś miała wyrzucić z głowy jakieś wszystkie przewodniki, stereotypy albo wyobrażenia o Portugalii, o których słyszałaś, no albo które gdzieś tam krążą, i zostawić tylko to, czego te kilkanaście lat cię nauczyło, no to czym albo jaka jest twoja Portugalia?
1: Trudne pytanie, żeby odpowiedzieć na nie spontanicznie, ale ja bym na pewno opisała pierwsze słowo, które zawsze przychodzi mi na myśl, jeżeli myślę o Portugalii, to jest natura i ocean, ponieważ ta natura mnie tu przyciągnęła, jestem nią otoczona, ten szeroki horyzont, o którym mówiłam, nadal go mam i oczywiście ocean, który no, rządzi naszym życiem, bo ma największy wpływ na pogodę i na klimat. Drugie dla mnie to jest wciąż spokój, że tutaj jednak można się faktycznie wyciszyć, że nie ma takiego właśnie pośpiechu. To są te najważniejsze słowa dla mnie, myślę. Spokój, natura, ocean.
0: I to naprawdę piękne kropki, które można by było postawić na koniec tego zdania. Ja z tego skorzystam, bo Państwa i moją gościnią była Anna Bittner, autorka książki Portugalia w objęciach oceanu i autorka profilu w mediach społecznościowych My Portuguese Diary. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, Anno.
1: I ja bardzo dziękuję.

0: I tymi dźwiękami będziemy się powoli żegnać z portugalską Ukrainą. Co prawda...
1: No weź, zostańmy tam, fajnie jest w Portugalii. Przepraszam, tak? Że się tak wtarabaniam, ale...
0: I bardzo dobrze, Mateusz Andruszkiewicz i nie tylko hip-hop się zapowiada. Coś masz portugalskiego na koniec? Na koniec ja mam coś portugalskiego, ale czy ty masz coś?
1: Nie mam. Myślę, że portugalską duszę może w niektórych utworach jakoś taką zawartą.
0: Trochę saudade, ja trochę kalmy, trochę masz, nie, bo tak patrzę, podglądam.
1: Gdzie niby to saudade widzisz?
0: A takie saudade, no można by było trochę pewnej gdzieś melancholii.
1: Czy
0: no
1: ja
0: nie wiem, jakaś taka nowość od chłopaków gdzieś ci w drugiej części godziny się pojawia.
1: Może szczel jest, bo będzie nowy szczel dzisiaj. Szczel jest trochę saudade,
0: no,
1: nie?
0: Ja do tego nawiązuję.
1: Myślałem, że chodziło ci raczej o Sokoła i Fisza.
0: A nie, nie, tu bym prędzej powiedziała...
1: Z polskiej sceny, którzy będą... Kurczę, fajne mam rzeczy dzisiaj.
0: Fajne masz rzeczy. Ja te rzeczy też pododawałam odsłuchując od piątku, tak sobie zerknęłam, więc chyba najprościej by było po prostu państwa zachęcić do tego, żeby klasycznie zostali państwo do końca tego dnia z naszą anteną, ale nie tylko hip-hop będzie do...
1: 19.
0: 19. Właśnie, tak patrzę, która jest godzina.
1: Uwaga, szybkie strzały. Erika Badu i The Alchemist, spokojnie.
0: O Jezu, tak.
1: Okej.
0: Okay. Tak. A ja jeszcze na koniec, korzystając z okazji, że zostały 4 sekundy do końca. Mamo, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Raz jeszcze. Do usłyszenia za 2 tygodnie w Dalej niż Północ. Olga Bobienko, kłaniam się. Kajtek Strzelczyk też się kłania. Pa!

0: Na audycję zaprosił Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
1: Powrót muzycznych legend.
2: Mocne debiuty.
1: I pokonana klątwa drugiej płyty.
2: W ostatnich miesiącach w muzyce działo się naprawdę sporo.
1: Wszystko subiektywnie dla Państwa podsumujemy w audycji Ćwierć Nuta. Nieregularnik muzyczny.
2: Zapraszamy już dziś o 19:00.
1: Patryk Rabiega
2: i Jan Janczyk.
3: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Co najmniej 7 osób zginęło w wypadku promu u północnych wybrzeży Cypru. Takie informacje przekazały władze samozwańczej Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Na pokładzie statku znajdowało się blisko 270 osób. Według ostatnich doniesień 237 osób udało się uratować. Do katastrofy odniósł się prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Wysiłki mające na celu dotarcie do zaginionych trwają nieprzerwanie. Mamy nadzieję na pozytywne wieści z tych działań. Uważnie śledzimy ten proces, w ramach którego zmobilizowaliśmy wszystkie zasoby naszego państwa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza, czy wśród pasażerów promu, który wypłynął z portu w Kirenii, byli obywatele Polski. Jest pierwszy komentarz premier Islandii po referendum, w którym większość głosujących opowiedziała się przeciwko wznowieniu negocjacji akcesyjnych Islandii z Unią Europejską. Kristrún Frostadottir zwróciła uwagę na frekwencję wynoszącą ponad 80%. Niektórzy twierdzili, że nie będą i nie chcą uczestniczyć w życiu politycznym, że ta sprawa ich nie interesuje. Islandczycy pokazali swoją mądrość, pokazali, że potrafią zająć się tymi sprawami, a wynik jest czymś, co będziemy szanowali. Za wznowieniem rozmów akcesyjnych Reykjaviku z Brukselą było nieco ponad 47% głosujących, przeciwko niemal 53%. W serwisie sport niewiele zabrakło. Polscy koszykarze przegrali z Niemcami 94-96 w meczu drugiej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Mecz był zacięty, Polacy odrobili w drugiej części spotkania kilkanaście punktów, doprowadzili do remisu i potrzebna była po 4 kwartach dogrywka. To pierwsza porażka podopiecznych Igora Milicicia w tych eliminacjach, poniesiona dopiero w 8 meczu. Kajakarz Aleks Borucki zdobył w Poznaniu brązowy medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji K1 500 metrów. Triumfował Australijczyk Thomas Green. To trzeci krążek reprezentantów Polski wywalczony na torze regatowym Malta. W piątek Kanadyjkarz Oleksii Koliadycz zdobył złoto w jedynce na 200 metrów. Wczoraj Anna Puławska popłynęła po brąz w kategorii K1 500 metrów. To był serwis Radia Nowy Świat.

Tak właśnie zaczynamy z Giorgio Smith. Nasze niedzielne, wieczorne, cotygodniowe spotkanie. Mateusz Andruszkiewicz i Wojtek Radasiewicz. Kłaniamy się bardzo nisko. Giorgia też się kłania i poleca do słuchania, bo wydała właśnie nową płytę. Czy płytę dobrą, to państwo za chwilę sami sobie ocenią, bo jeszcze chwilę z nią spędzimy. Jest nowa Giorgia, są afrobity, jest Giorgia rapująca po jej singlu z AJM Tracy. Myślę sobie, że część stałych słuchaczy tej pani pamięta i sobie zapętla co jakiś czas, gdzie właśnie rapowała o Crushu. No to ta część mogła mieć, chcieć więcej tej wokalistki właśnie w wydaniu rapowym. I jeżeli ktoś to manifestował, to śpieszę donieść, że się udało. Więcej rapującej Giorgi, choć nie tylko rapującej oczywiście, dostaliśmy na płycie What Are The Odds. A zatem tytułowe nagranie z tego albumu.

Cały nowy album George'a Smith jest bardzo taneczny, ale też jest jednorodny w tym wszystkim dosyć. Nie jest to jedna z tych płyt, powiedzmy, generacyjnych, co to będą Państwo opowiadać o nich wnukom. I to też jest jakby okej. Dobra nowa George'a, What Are The Odds, wyszła i poleca się do słuchania 37,5 minuty nowej muzyki od tej pani. A propos tych, o których opowiada się kolejnym pokoleniom, w tym tygodniu minęło 25 lat, od kiedy niestety pożegnaliśmy Aaliyah.

Jeżeli chodzi o artystów, artystki generacyjne, to Aaliyah. Do takich się zalicza bez wątpienia. Widzę reakcję, że w grupie patronów Rest in Peace Aaliyah. I że wciąż brzmi dobrze, tak, pełna zgoda. Swoją drogą, a propos kontaktu, grupa patronów, tam się polecam. Mailowo też można się odzywać. Mateusz.Andrzej.

i soulu. No i świetna jest ta płyta raperki, która przecież nie tak dawno wyciągnęła Erykę Badu z muzycznych zaświatów, żeby zaśpiewała gości na jej poprzedniej płycie. Erykę, która kiedyś śpiewała Apple Tree, podczas gdy Rhapsody na nowej płycie śpiewa Apple Juice i robi to z niebywałą gracją.

hesitating, why can't just reply and tell you how I feel?

dobrze spędzona godzina, tak, właściwie godzina 59 minut i 59 sekund. Tyle trwa najnowszy album Rhapsody, Gerger, Afro and Gold Hoops. Dla tych, którzy poszukują słonecznego hip-hopu, hip-hopu bardzo głęboko zakorzenionego, no i tu zrobiłem ładną figurę, zakorzenionego w korzeniach, sięgającego do korzeni, jeżeli chodzi o tę scenę afroamerykańską muzyczną, to Rhapsody bardzo, bardzo, bardzo poleca się do słuchania. Jeszcze jednego numeru z tej płyty posłuchamy dzisiaj wspólnie, to było Apple Juice, a chwilę wcześniej na tej płycie gra No Way, gra całkiem skocznie.

Rhapsody. Tak brzmi. A propos nowości, dzisiaj mamy sporą selekcję i rzeczy do nadrobienia. Między innymi nowy album dwóch takich, co to już byli w tym formacie kiedyś, ale postanowili, że ten pomysł raz jeszcze wdrożą w życie. I myślę, że fanom Denzela Carego, bo o nim mowa, nie trzeba przedstawiać epki mixtape'u Unlocked, które nagrał z Kenem Beatsem 6 lat temu. Świetna porcja rapu, produkcji rapowej w organicznym, klasycznym wydaniu i sampli też. No a teraz wyszła druga część tej płyty, zatytułowana 2, ajaj, rzymskie, nieoficjalna nazwa to właśnie Unlocked 2. Jeżeli ktoś nie słuchał, to dzisiaj nadrabiamy.

0: No, ale po co ta końcówka, panie szanowny? Denzel Curry, Kenny Beats i nie tylko tych dwóch panów, trochę państwa oszukałem, bo jeszcze Jebba tutaj dośpiewywała. O tej płycie Unlocked 2 przeczytałem, że panowie mieli wrócić do podstaw w tym sensie, że sprzętowo korzystali z automatu perkusyjnego SP-404 i z taniego mikrofonu też, więc cały blask tego albumu to są umiejętności warsztatu muzyków, którzy mają wyrobioną, niezwykle ugruntowaną, wieloletnią karierę na koncie. Przecież zarówno Denzel Curry w rapie, jak i Kenny Beats na scenie producenckiej, więc słuchamy fachowców i z fachowcami mamy do czynienia. Chociaż oczywiście nie tylko ich dwóch słyszymy na tej płycie. Jak wspomniałem, gościnnie wystąpiła chwilę temu Jebba, jest też JPEG Mafia i jest też West Side Gun, który swoją drogą pojawi się dzisiaj w programie, ale jeszcze nie teraz. Teraz tylko ci dwaj panowie jeszcze przez chwilę.
1: I thought that headache had gone away. I guess buffered aspirin is not enough.

Panowie poszli na ryby, a my posłuchamy teraz prawdopodobnie najbardziej niedzielnego wyboru z całej dzisiejszej playlisty. Mianowicie będzie to nowość od pani Clear Soul.

To była pani Cleo Soul i to by było na tyle z solistów, solistek w tym przypadku. Bo teraz będą dzieła współpracy muzyków co najmniej dwóch albo dwoje. Właściwie do końca audycji będziemy realizować ten scenariusz, a najbliższe minuty to akurat utwór trzech panów, Fish, Emadę i Sokół. Rzecz, która zaczęła się już jakiś czas temu podczas festiwalu Zorza. Teraz historia muzyczna została sfinalizowana wspólnym numerem Tyle Śladów. Ciekawe jest to, że obaj raperzy, no właśnie, a propos tych śladów, są z Warszawy. Obaj, co by nie mówić, są legendami na scenie hip-hopowej polskiej i naszej i nie mieli okazji przeciąć się na scenie czy w utworze jak dotąd, aż do Tylu Śladów właśnie. A jak już się przecięli, to powstało z tego wybitne połączenie. Proszę posłuchać, jeżeli wcześniej Państwo nie mieli okazji.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: Kancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.
3: Tyle ile ma.

0: Wschód i wschód.
1: Normalnie, gdy widzę, że jakiś kawałek ma 6 minut albo i więcej, to myślę sobie, ale w przypadku tego połączenia mógłbym słuchać zdecydowanie dłużej tej narracji bardzo wspólnej, spójnej, którą snują Sokół i Fish, Tyle śladów. Ten numer będzie częścią najnowszej płyty Fisha, Człowiek nie do końca, i tam w ogóle, jeżeli chodzi o listę gości, to... Tak, jak zobaczyłem, to myślałem sobie wielokrotnie. No i będzie tam też Szczyl. Szczyl będzie też niebawem w wydaniu solowym. Grałem w ubiegłym tygodniu jego nowy singiel, płyta nadchodzi. No i wyszedł jeszcze jeden kawałek. No i te dwa uniwersa, nieprawdopodobnie jakoś do siebie pasujące, w końcu się ze sobą połączyły, czyli Szczyl i Hubert z kropką na końcu.

Nowy Szczel gościnny z Hubertem. Gościnny Hubert, tak będzie bardziej po polsku. A za produkcję odpowiada No Lyrics. To za nami. Dobra, odpalmy to w końcu. Nowa Erykah Badu z nieprawdopodobnie wpadającym w ucho potężnym bitem Alchemista. W końcu zabieramy się za tę płytę.

rany, jak to wjeżdża jeszcze ten West Side Gun, który się wydziera, te takie grizzledowe wstawki. Prześwietny numer I Just Play a Part, czyli nowa Eryka Badu, produkowana przez Alchemista. Ja wiem, że to jest trochę inna Eryka. I myślę sobie, że największym problemem płyty Eryki z Alchemistem może być fakt, że jest to płyta Eryki z Alchemistem. Jeżeli ktoś miał nadzieję na rodzaj soulu, który właśnie Eryka Badu serwowała wcześniej, neo-soulu właściwie na poprzednich płytach, no to jest to trochę, że tak powiem, transponowany ten neo-soul, przełamany hip-hopem, no i produkcję Alchemista produkcjami właściwie. Czego nie wiem, czy jestem wielkim, absolutnym fanem, ale oboje artyści, podobnie jak Kenny i Denzel w tej godzinie, są absolutnymi mistrzami w swoim fachu. I myślę sobie, że jeżeli mówić jakieś złe rzeczy na temat tej płyty, to z powodu gustu, a nie z powodu kunsztu, niedociągniętego jakkolwiek. Before the World Blows, to jest najnowsza płyta Eryki Badu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dać znać, bo przesłuchał już ten ponadgodzinny materiał, co myśli i jak bardzo się podoba Eryka w tym wydaniu, to bardzo proszę. Wiem, że zmierzamy do końca programu, ale ja doczytam te maile i wiadomości. mateusz.andruszkiewicz@nowyświatonline do Państwa dyspozycji jestem nieustająco. Przypomnę też, że a propos szanownej Eryczki, to 25 października się poleca na żywo do słuchania w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Mówię to z uwagi na gang, nie tylko hip-hop, który Erykę uwielbia, ale też ze względu na to, że patronujemy temu koncertowi wyjątkowemu, bo będzie to An Intimate Experience with Eryka Badu, co oznacza, że to będzie taka seria koncertowa, gdzie szanowna królowa ma eksperymentować, improwizować i żaden koncert nie może być taki sam. Trochę mi się przypomina to, jak Łona Konieczny Krupa w tym składzie jazzującym mówili o do jakiegoś stopnia otwartej formie i to, że te koncerty nigdy, znaczy może nie nigdy, ale w większości raczej się nie powtarzają i są unikatowym doświadczeniem. To Eryka postanowiła, że ona zrobi podobnie. Wątpię, żeby wzorowała się Łoną, ale jeżeli chodzi o jakość unikatowego doświadczenia, to 25 października można sobie wpisać do kalendarza. W Katowicach Eryka będzie. Na koniec tego spotkania jeszcze fragment najnowszego albumu Eryki i Alchemista. Przypomnę tytuł Before the World Blows. No i tu pojawi się gościnnie Steve Lacy, a my nie gościnnie, a w charakterze gospodarzy tej godziny. Wrócimy tu za tydzień po 18. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Ratasiewicz. Dzięki i pięknej do usłyszenia.

0: Przypominamy, że reklam nie mamy.
1: Nie lubisz swojej pracy? Masz dosyć osoby siedzącej po twojej lewej stronie? Nie ma problemu. Mamy na to rozwiązanie. Teleportuj się z firmą Teleport 3000. Teleport, zrób to teraz.
2: Nie odpowiadamy za części ciała zgubione w procesie teleportacji.
0: Przypominamy, że reklam nie mamy.
3: Lubisz antenę bez reklam? Daj temu wyraz na stronie patronite.pl/radionowyświat i zostań patronem.
4: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Szczecin uczcił 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. 30 sierpnia 80. roku, po trwającym prawie 2 tygodnie strajku w Stoczni Szczecińskiej, komunistyczna władza podpisała z pracownikami jedno z pierwszych porozumień, które otworzyły drogę do powstania później Związku Solidarność. Strajk był potrzebnym czasem, uważa prezydent Szczecina Piotr Krzysztof.
5: Wreszcie musiał doprowadzić do sukcesu. Tym sukcesem były zmiany po 88 roku wywołane także tutaj w Szczecinie, strajkiem w porcie, w tramwajach, w stoczni i w wielu, wielu innych zakładach pracy.
4: Jutro rocznica podpisania porozumienia gdańskiego. W programie obchodów m.in. uroczystości o godzinie 12 na Placu Solidarności przy historycznej bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej. Z okazji Święta Wolności i Solidarności Europejskie Centrum Solidarności przyznało wyróżnienie byłemu premierowi Jerzemu Buzkowi. Do tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Rośnie bilans środowej katastrofy w Nepalu. W powodzi błyskawicznej zginęły co najmniej 794 osoby, a ponad 2,5 tysiąca osób uznaje się za zaginione. Służby ratunkowe wzmocniły działania w tunelu elektrowni wodnej na rzece Trishuli. Udało się tam uratować blisko 300 pracowników budowlanych. Na miejscu może być jeszcze około 100 osób. Zmieniamy temat. Poznaliśmy laureatów i laureatki 21. Nagrody Literackiej Gdynia. Elżbieta Sobolewska otrzymała nagrodę za tłumaczenie z języka węgierskiego wydanej przez wydawnictwo Czarne Książki Laszlo Krasznohorkaiego A świat trwa.
6: Byłam przekonana, że to jest naprawdę autor zasługujący na naszą uwagę, pokazujący najgłębsze rejestry naszego środkowoeuropejskiego świata, który w tomie Świat trwa obejrzał oczyma podróżnika, bo Krasznohorkai w końcu stał się wielkim wędrowcą. I to, co pokazuje w tych opowiadaniach, to jest dokładnie to samo, od czego zaczął, tylko okiem człowieka, który widział wszystko.
4: Piotr Paziński dostał nagrodę za zbiór esejów Obstalunki, opublikowane przez wydawnictwo Austeria. Marcin Mokry za tom poezji Solarysze, wydane przez Fundację na rzecz Kultury i Edukacji imienia Tymoteusza Karpowicza, a Weronika Murek za prozę Urodziny. Tę książkę także wydało Czarne. To w wielu miejscach ciepłe popołudnie i wieczór. W Raciborzu prawie 28 stopni, najchłodniej w Łebie nieco ponad 20. W nocy deszczu spodziewamy się w Trójmieście.
7: Początek tygodnia nadal będzie bardzo ciepły. W wielu regionach temperatura osiągnie 25-28, a na południu zbliży się do 30 stopni. Jednocześnie pogoda pozostanie dynamiczna, bo w kolejnych dniach pojawiać się będą i przelotne opady, i burze, którym lokalnie mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
4: Mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek i według prognoz jutro niemal w całym kraju popada, w wielu częściach Polski zagrzmi. Temperatura od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 30 na Podkarpaciu. To był serwis Radia Nowy Świat.
8: Ćwierć nuta. Nieregularnik muzyczny.

0: Dzień dobry, Patryk Rabiega.
1: Jan Janczy.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ćwierć Nuty, czyli naszego nieregularnika muzycznego, w którym co jakiś czas, co kilka miesięcy spotykamy się w przeróżnych duetach, duetach redakcji muzycznej i podsumowujemy to, co w ostatnich miesiącach działo się muzycznie, to, co nas zatrzymało, zachwyciło, zainteresowało. Nie inaczej będzie i dzisiaj podsumujemy dla Państwa właśnie te ostatnie muzyczne miesiące, a zaczęliśmy nowością z górnej półki, tak bym to określił.
1: I chyba wyjątkowo, bo też zapowiedzią, to będzie jedyne nagranie, będzie właściwie było jedyne nagranie, które zwiastuje płytę, która dopiero się ukaże, bo chodzi o Fontainesów, oczywiście,
0: tak,
1: Fontaines DC.
0: Oczywiście.
1: Dopamine Chamber, 16 października ukaże się ta płyta, no i to też jest taki zwiastun chyba naszego powrotu już wtedy do tego albumu, bo coś czuję, że to będzie wybór dosyć oczywisty.
0: Będziemy na pewno dużo nowości od Fontaines DC Państwu prezentować, no ale dobrze, bo to jest taka grupa, z której twórczości trzeba. Warto korzystać, bo no ja się za każdym razem powtarzam, jak o nich opowiadam, ale no to jest chyba w tej chwili mój najbardziej ulubiony zespół na świecie, także jak tylko usłyszałem, że ukaże się Dopamine Chamber, to miałem skok dopaminy na te informacje. Chyba będzie nieco mroczniej i bardziej elektronicznie niż na poprzednich albumach, bo w singlu Marianne można usłyszeć echa Depeche Mode, także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawa jesień.
1: Jesień na pewno też ta płyta, zobaczymy, co nam panowie tutaj zmajstrują tego 16 października już teraz. Gdyby ktoś chciał w przyszłości sprawdzić, to możemy obiecać, że do tej płyty będziemy wracać, a w tym odcinku Ćwierć Nuty wracamy, jak mówiłeś, do tych rzeczy, które nas zaciekawiły, zatrzymały, zaintrygowały także. No i w moim wypadku to była ta bardzo przyjemna płyta debiutancka.

0: Oh my god, no tak można powiedzieć zdecydowanie, słuchając debiutanckiego albumu Sienny Spyro, Visitor, tak zatytułowana jest ta płyta, no i to jest dość mocny kandydat do debiutu roku.
1: Moim zdaniem tak, no ja tak sobie myślę i nawet w tym tygodniu we własnej audycji coś tam z tej płyty wspominałem i powiedziałem taką rzecz, że to jest album moim zdaniem zrobiony trochę z myślą, że stare patenty się sprawdzają dobrze i zawsze warto z nich korzystać. Ale w zasadzie czy to jest wada? Chyba nie, w szczególności jeśli coś jest zrobione dobrze i w zgodzie z, no właśnie, tym, co prezentuje dany artysta, artystka, zespół. No tu wydaje mi się, że tak właśnie jest i no Visitor to jest na pewno głośny bardzo debiut, z debiutami wiadomo bywa różnie. No i zobaczymy. Na takiej mojej prywatnej liście dość wysoko. Nie wiem, czy numer jeden, ale chyba w pierwszej trójce by się zmieściła.
0: No, powiedzmy, że Sienna ma przede wszystkim gigantyczny talent, który słychać na tym albumie. No, głosisko naprawdę nie z tej planety.
1: Kawał głosu.
0: Kawał głosu. Zresztą te porównania do na przykład Amy Winehouse czy Adele są bardzo, bardzo trafione.
1: Bardzo trafne, tak.
0: No i to też

0: Foreign Tongues, tak jest.
1: Też ma kawał głosu.
0: Też ma kawał głosu, tak. Co prawda trochę w innej tonacji.
1: Jak już taki trochę zmęczony też, no ale...
0: No ale błagam, że już po tylu latach na scenie to już ile można. No ale jeśli się po tylu latach na scenie wciąż nagrywa tak dobre płyty, chociaż no umówmy się, nie ma tam żadnych...
1: To nie jest nic nowego.
0: To nie jest nic nowego, nie ma eksperymentów.
1: Tak, moim zdaniem nieuczciwością byłoby oczekiwać, że po 60 ponad latach grania razem i

0: Tu pięciu chyba, czy siedmiu albumach wydanych usłyszymy coś jakiegoś wybitnie, wybitnie przełomowego. To jest płyta bardzo przyjemna oczywiście, taka bardzo ich Stonesów. No i rzecz najważniejsza, to był piękny prezent urodzinowy dla nas, bo album się ukazał 10 lipca, także panowie bardzo ładnie, elegancko się moim zdaniem zachowali.
1: Zgrali się idealnie z naszymi szóstymi urodzinami. Przypadek? Nie sądzę.
0: No właśnie.
1: To tak a propos oczekiwań, no że po Stonesach już nie musimy raczej oczekiwać żadnych wygibasów, eksperymentów i zaskoczeń. Natomiast bardzo dużo oczekiwania były, jeśli chodzi o płytę artystki, która za chwilę się pojawi. Byli królowie, no to będzie też królowa, która ostatnio no nie miała dobrej pasy i umówmy się, jej płyty były niespecjalnie udane, no ale gdy pojawiła się informacja, że pracuje nad drugą częścią swojej legendarnej płyty Confessions on a Dance Floor i to pracuje ze Stuartem Price'em, czyli producentem odpowiedzialnym właśnie za sukces tej pierwszej płyty, no to oczekiwania, że Madonna wreszcie nagra dobry album, wzrosły, no. Powróciła w glory i chwale na parkiet i nagrała swój najlepszy album od 20 lat.

0: Dużo no dzieje się na tej płycie.
1: Dużo się dzieje na tej płycie. No to jest głównie zasługa oczywiście Stewarta Price'a i okej, Madonny głos oczywiście jest tam przepuszczony przez wszystkie możliwe filtry, wszystkie możliwe jakieś elektroniczne nakładki są tam pododawane, ale naprawdę nie wiem, jak można nie tańczyć przy tym albumie i no to jest taka stara, dobra Madonna sprzed wielu, wielu lat, więc bardzo, bardzo udany powrót. Mm.
0: Ja nie ukrywam, że akurat tej płyty może jakimś wielkim fanem nie jestem. Uważam ją za dobrą płytę, natomiast chyba nie byłby to taki mój bardzo pierwszy wybór właśnie i to wynika z tego, o czym mówisz. To znaczy, że ona no, jest przepuszczona przez wszystko, przez co się da. Już jakby ile chcesz efektów, odpowiedź brzmi tak.
1: Tak.
0: Ja to rozumiem, z czego to się bierze, z czego to wynika, że też w pewnym sensie takie są teraz, no ja wiem, mody obowiązujące.
1: No ale też umówmy się, no, Madonna ale nigdy wielką wokalistką nie była. No,
0: no tak, to,
1: nie
0: to
1: jest,
0: też trzeba uwzględnić. Tak.
1: Tak, rozmawialiśmy o wielkich głosach, jak na przykład debiutująca Sienna Spiro, no to w ogóle to jest inna liga. No, Madonna tak. To jest artystka, która ma do powiedzenia coś zupełnie innego i tutaj...
0: Innym językiem, bardziej jest
1: tak,
0: muzyka.
1: I w tej muzyce Madonny chodzi o coś zupełnie innego, natomiast no wciąż udowodniła, że jeśli chodzi o koronę w muzyce pop, no to trzyma się na jej głowie dość mocno.
0: Z dużą radością możemy dodać tutaj, że w tym naszym dzisiejszym zestawieniu, podsumowaniu tych ciekawych płyt, nagrań, jakie ukazywały się w ostatnim czasie, mamy też zespoły, z którymi udało nam się spotkać i porozmawiać i teraz właśnie do takiej strefy, powiedzmy, wywiadowej wkraczamy. No a wkraczamy hasłem, które przekazali nam już jakiś czas temu panowie z grupy Yard Act, a mianowicie będziesz, no, mój drogi, moja droga, potrzebował odrobinę muzyki.

0: You're Gonna Need a Little Music to jest tytuł nie tylko tego nagrania, ale całej i płyty zespołu Yard Act. I faktycznie James Smith, wokalista, lider tej grupy, gościł u nas w radiu. Ja miałem okazję z nim porozmawiać jeszcze długo, długo przed premierą, bo z takimi zespołami to trzeba trochę tak jak z manewrami na Titanicu, z dużym wyprzedzeniem planować, bo oni krótko później w trasę wyjeżdżali i koncertowali oczywiście z tą nową płytą, więc jeszcze...
1: I już wtedy nie mają w ogóle głowy do niczego poza graniem, więc...
0: Tak, więc jeszcze parę tygodni przed premierą tego albumu się spotykaliśmy. No i cóż, trzecia ich płyta, dla mnie spore zaskoczenie, o tym James Smith opowiadał i mogą państwo zresztą też posłuchać tej rozmowy, jest u nas w podcastach. Opowiadał, że to jest taka pierwsza płyta zrobiona po Bożemu, to znaczy w studiu, nie w trasie, nie na komputerze, nie na laptopie, jak powstawały
1: nie w biegu,
0: dwie pierwsze, tak. Co oczywiście ma pewne swoje, może wady, ograniczenia, brak jakiejś takiej energii właśnie grania koncertowego, żywego, ale z drugiej strony to był czas 6 miesięcy, które spędzili razem w Leeds, częściowo też w Los Angeles, gdzie płyta była produkowana i mieli naprawdę czas jako zespół na pełne takie skupienie i też kontakt ze sobą. I on powiedział mi, że to jest bardzo ważne i w sumie dla nich odkrywcze, że mogą się znać też od takiej strony. Jako zespołu studyjnego, a nie tylko takiego, który zaczynał na scenach koncertowych i wydaje się, że już na tych scenach koncertowych zostanie. Na zawsze. Mm-hmm.
1: No, ale na tej płycie słychać przede wszystkim radość z grania, mm-hmm. że to wciąż niezależnie od tego, w jaki sposób ten album powstawał, że oni wciąż potrafią się zgrać i mieć z tego frajdę.
0: Tak.
1: To jest najważniejsze. Na Wyspach Brytyjskich, szanowni państwo, zostajemy. No i teraz będzie artysta, którego w tym naszym podsumowaniu absolutnie nie mogło zabraknąć, bo to jest po prostu nasz nowoświatowy artysta. Antony Szmierek opublikował właśnie nowy, drugi studyjny album Decoding Birdsong.

0: Bookie's Favorite, fragment drugiej studyjnej płyty Antoniego Szmierka, który jest takim naszym favorite.
1: Naszym polskim Tośkiem.
0: Tak. Naszym polskim Tośkiem. Antek ze Śląska, tak go państwo ładnie nazywają, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Od samego początku, od pierwszych singli, od debiutanckiej płyty wspieramy i kibicujemy Antoniemu. Tak a propos wywiadów, no to ja też tutaj mała autopromocja w wyborach osobistych były już dwa wywiady z Antonym Szmierkiem. Oba bardzo serdecznie państwu polecam. Zresztą ten ostatni sprzed kilku miesięcy, z kwietnia, kiedy tuż po koncercie Antoniego w Warszawie spotkaliśmy się i rozmawialiśmy. I między innymi wtedy wypłynął temat drugiej płyty. Antony pochwalił się, że właśnie skończył nagrywać, że płyta jest już zmiksowana, gotowa, że niebawem premiera, że jest z tego albumu bardzo, bardzo dumny. I że wyszła mu taka płyta, on nie zakładał, że to będzie album taneczny, taki pełen energii, a właśnie taka płyta mu wyszła, ale to nie jest, ja to też podkreślam zresztą za Antonią, że to nie jest tylko płyta taneczna, oczywiście taneczna i energetyczna w warstwie melodyjnej, ale jak to u artysty melorecytującego jest, liczy się przede wszystkim przekaz, czyli to, o czym Antoni pisze i co chce przez te utwory przekazać. No jest dużo o nietrafionych miłościach, jest dużo o kryzysach, przez które wszyscy przechodzimy, jest o szukaniu tożsamości, swojego miejsca w pędzącym świecie, więc to wszystko jest o czymś i bardzo się cieszę, że udało się Antoniemu pokonać klątwę drugiej płyty, wiesz, tą słynną klątwę.
1: To jest ryzykowne.
0: To jest bardzo ryzykowne i trochę z duszą na ramieniu słuchałem tej drugiej płyty, no mając tu głowy fantastyczny debiut i to zawsze jest tak, wiedzą państwo, że artysta, który właśnie ma za sobą fantastyczny debiut, dzięki któremu zyskał rozgłos, no to przychodzi próba i test.
1: Ten moment próby, tak, który czasami jest ten test zdany, a czasami nie zdany.
0: Tak, no to tutaj jest raczej zdany na, myślę, taką solidną piątkę, także Antony Szmierek, jeśli jeszcze państwo, chociaż nie wierzę w to, że słuchacze Radia Nowy Świat tego nazwiska mogą nie kojarzyć, no ale jeśli jest wśród państwa ktoś, kto tego nazwiska nie kojarzy, to bardzo, bardzo proszę, szybciutko nadrabiamy te zaległości.
1: W zeszłym roku Antony Szmierek, występując na openerze, powiedział ze sceny z wielką dumą: patrzcie, ja jestem z Polski. Publiczność sprawiała wrażenie rozczulonej, a mówię o tym dlatego, że my teraz też będziemy w Polsce. Daria ze Śląska.

0: Daria ze Śląska, ale jeszcze z Fiszem nie powiedziałem bardzo nieładnie.
1: Z naszym radiowym kolegą.
0: Właśnie,
1: tak, no ale dobrze, ale tutaj dodałeś, więc mamy błąd naprawiony.
0: Ja to po prostu robię na raty.
1: Przekaz podprogowy, lubię to, lubię to. Halo, co jest grane? Tak jest zatytułowana trzecia już studyjna płyta Darii ze Śląska, która ukazała się w maju. I tak jak nowi stąsi to jest 100% stąsów w stąsach, tak nowa Daria ze Śląska to jest 100% Darii w Darii, ale oczywiście to nie jest żaden zarzut. Wciąż jest bardzo melancholijnie, z małymi skokami w bok, tak jak piosenka Len, która przed chwilą wybrzmiała.
0: No i to być może też za sprawą kolegi Fisza. To teraz coś, co myślę spodoba się tym z Państwa, którym bliska jest PJ Harvey, która bliscy są Pixies, może Cocteau Twins. Pani młoda wokalistka z dużym talentem już teraz widać, no i też ze znanym nazwiskiem, które jednak zupełnie jej w karierze nie przeszkadza.

0: Jak się wychowujesz w domu pełnym gitar i rockowej energii, no to to się nie może skończyć inaczej niż na scenie. No tak. Violet Grohl, z tych Grohlów, córka Dave'a Grohla, lidera Foo Fighters i byłego perkusisty Nirwany, debiutantka, ale chyba już mocno osadzona w takim, no właśnie, rockowym, brudnym graniu. Bardzo dobra płyta, stąd jej obecność tu dzisiaj u nas.
1: Mówiłem to, że to debiut bardzo młodej osoby, niekoniecznie dlatego, że chcę, nie wiem, wskazywać, czy szczególnie podnosić tę kwestię wieku, ale po prostu dobrze by było, czy inaczej. Życzyłbym sobie i nam wszystkim, żeby każda młoda osoba debiutowała w taki dobry sposób. To już nie będzie debiut i tak odrobinę na zasadzie może opozycji, bo tu energia jest, ale jest to energia nieco inna. Mówię bardzo naokoło,
0: bardziej stłumiona,
1: tak jest. O czym mowa, to już państwo przekonają się sami.

0: Sen Multiplayer to jest nowa płyta Przebiśniegów, płyta, o której powiedzieliśmy, że ma energię, ale nieco innego rodzaju, bo to jest taka energia, powiedziałbym, lekko senna. Może tego tutaj nie słychać tak bardzo, ale na całej płycie już tak jak najbardziej, dlatego że ta warstwa dźwiękowa, muzyczna, ona jest odrobinę psychodeliczna, co może niekoniecznie w muzyce Przebiśniegów wydaje mi się jest jakoś szczególnie typowe. Natomiast tę właśnie warstwę lekko odrobinę, powiedzmy, psychodeliczną tworzą i syntezatory, no i gitara ta też, którą tutaj słyszymy. Mamy klawisze i to wszystko tworzy taki przyjemny środek nasenny, który lekko kołysze. Ale tam są też takie, no, Sen Multiplayer.
1: Zobowiązuje, tak.
0: Ale są też takie momenty, które wzbudzają słuchacza.
1: Tak, są też fragmenty bardziej energetyczne, aczkolwiek no, ja uważam, że to jest bardzo, bardzo udana płyta, nawet chyba lepsza niż poprzednia, czyli debiutancka. I też podoba mi się to, że zespół nie szedł na siłę w rozbudowywanie tych utworów, tylko to są dość krótkie piosenki, dwu, trzy minutowe, nawet takie chyba, jeśli dobrze pamiętam, minutę z kawałkiem się zdarzają. Także hołdują hasłu, że niedosyt jest lepszy od przesytu i to jest bardzo, bardzo udane, moim zdaniem.
0: No i przede wszystkim jest jakimś nowym, wydaje się, podejściem w ich wypadku do muzyki. Nowym, czyli nie do końca takim, jak mówiliśmy na początku, przy okazji Sieny Spyro czy Stonesów, to znaczy to hasło stare patenty dobrze się sprawdzają. I tutaj na sam koniec naszego spotkania też mamy taki stary patent, który no, sprawdził się chyba dobrze, to znaczy moim zdaniem, nie wiem jak twoim, no i też nie wiemy jak państwa, a mianowicie chodzi o płytę Briana Jacksona, Now More Than Ever. To jest album, zacznijmy w ogóle od postaci Briana Jacksona, czyli współpracownika Gila Scotta Herona. Już samo to go ustawia w odpowiedniej pozycji, a ten album powstał we współpracy z Masters at Work, czyli duetem Louis Vega i Kenny Gonzalez. I to jest płyta w ogóle dosyć obszerna, bo chyba 19, jeśli dobrze pamiętam, 20 nagrań, które...
1: No to już takich płyt dzisiaj się nie nagrywa.
0: Absolutnie, bo...
1: Tak,
0: już...
1: A propos tego niedosytu u Przebiśniegów.
0: Tak. I to jest album, który zbiera materiał wspólnie nagrywany przez Jacksona właśnie z Gilem Scottem Haronem, ale przepracowuje go na nowo. I to samo w sobie niby nie jest jakimś super nowym rozwiązaniem, bo takie rzeczy się robi przecież w muzyce i to już od lat. Ale dobrze jest, że ta płyta nie wyszła w taki sposób właśnie, mówiąc potocznie, przekombinowany, że tam nie ma czegoś za dużo. Prawdopodobnie też i dlatego, że no, sam Brian Jackson nad nią czuwał. O Nowym Jorku sobie na sam koniec z tego albumu posłuchamy.
1: O Nowym Jorku i w tej piosence jest Nowy Jork. Pamiętam, gdy usłyszałem ją pierwszy raz. Oczywiście wiedziałem, jaki ma tytuł, ale stwierdziłem, że to jest taka kwintesencja nowojorskości, więc my oczywiście nadajemy do państwa z Warszawy, ale przeniesiemy się na te kilka minut do Nowego Jorku. Jan Janczy.
0: Patryk Rabiega, bardzo państwu dziękujemy i do usłyszenia kiedy? No, jak kalendarz pozwoli, czyli za parę miesięcy.
1: Do usłyszenia.
2: You probably gonna think I'm crazy, but I'm in a relationship with the city. Now I know you're gonna tell me, yeah, but you moved from there years ago. But I still come back from time to time, and I see what's going on. A playground for the super wealthy, middle class need not apply. Old neighborhoods that used to give the city its charm are now just foundations for apartments with penthouses in the sky. But I don't mean

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Na początek Gdańsk. Były premier Jerzy Buzek z odznaką Solidarności i Praw Człowieka. Wyróżnienie przyznało Europejskie Centrum Solidarności.
1: To jest dla mnie niezwykłe, bo proszę Państwa, ja niczego, absolutnie niczego z tego, co się wydarzyło w ostatnich 30-40 latach, nie robiłem przecież sam. To wy byliście ze mną w każdym punkcie działania, przy wszystkich decyzjach. O wszystkim myśleliśmy, obmyślaliśmy razem.
0: W latach 80. Jerzy Buzek działał w opozycji antykomunistycznej. W latach 97-2001 kierował rządem Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności oraz samego AWS-u, a w latach 2009-2012 był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Norwegia. Pałac Królewski ogłosił datę pogrzebu zmarłego w piątek króla Haralda V. Pożegnanie monarchy w środę 9 września. Swojego ojca tak wspominał w orędziu do narodu nowy władca Håkon VIII. Czeka mnie wielkie zadanie. Mój ojciec nieustannie przypominał rodzinie, że każdy musi robić wszystko po swojemu, znaleźć swoją formę, być sobą. On zastąpił na tronie swojego ojca, króla Olafa, który z kolei zastąpił swojego ojca, króla Håkona. Teraz przyszła moja kolej. Hołd Haraldowi V oddali przedstawiciele różnych wyznań i religii we wszystkich kościołach w Norwegii. Były dziś nabożeństwa w intencji zmarłego króla. W serwisie Kraków i zwycięstwo polskich siatkarzy okazali się najlepsi podczas 23. memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Dziś reprezentacja Polski wygrała z Francją 3-1. Biało-czerwoni kończą ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy z kompletem zwycięstw. Wcześniej pokonali drużyny ze Stanów Zjednoczonych i Słowenii. Na koniec jeszcze przenosimy się do Łodzi w piłkarskiej ekstraklasie. Widzew Łódź podejmie za kwadrans Lecha Poznań, mówi pomocnik Widzewa Lindon Selahi. Wiemy, że Lech jest prawdopodobnie jedną z najlepszych drużyn ligi, ale naszą drużynę także cechuje wysoka jakość. Nie możemy oglądać się na innych. Gramy u siebie z naszymi kibicami. W poprzednich dzisiejszych spotkaniach 6. kolejki Ekstraklasy Górnik Zabrze przegrał z GKS-em Katowice 2-3. Raków uległ w Częstochowie Jagiellonii Białystok 2-5. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: progresywni wirtuozi.
1: Dobry wieczór Państwu, Adrianna Calińska-Czaniecka przed mikrofonem. Dzisiejsza audycja będzie o tym, jak zaciera się granica w roku progresywnym między słowem a nutą, dźwiękiem. Myśl o tej koncepcji na audycję już od dłuższego czasu we mnie dojrzewała, przede wszystkim za sprawą Alan Parsons Project, twórczości zespołu, która no właśnie inspiruje do przyjrzenia się utworom, albumom inspirowanym literaturą. To jest piękny i w prog roku w zasadzie skazany na sukces związek brzmień i narracji, które kształtowały wyobraźnię, smak, wybory tak wielu pokoleń. Do wspomnianego Alan Parsons Project przejdziemy za chwilę, a zaczynamy od wizji, która ponad pół wieku temu już budziła sumienia, ostrzegając przed totalitarnym światem. Groza, mrok, antyutopia. Przed Państwem Rick Wakeman i jego rok 1984.

Artysta wziął na warsztat George'a Orwella i przełożył tę antyutopię na język muzyki. Dramat jednostki osaczonej przez system. A my podążamy dalej tą literacką ścieżką w mrocznym klimacie i znajdujemy oczywiście wspomnianego, odpowiedzialnego za dzisiejsze zestawienie utworów, tradycja XIX-wiecznych niesamowitych historii. The Alan Parsons Project, The Tell Tale.

serce oskarżycielem. Jedna z najbardziej znanych nowel Edgara Allana Poe, opublikowana w 1843 roku. Jedno z dzieł literatury gotyckiej. No i właśnie w mistrzowski sposób ten gotycki horror przetłumaczony został na język muzyki progresywnej, wybrzmiewa bijące serce, strach, szaleństwo, wreszcie poczucie winy. I po tym zanurzeniu w mrok ludzkiego wnętrza spoglądamy w stronę klasycznej literatury fantasy. Mamy lata 70. i będzie to muzyczna transkrypcja prozy Tolkiena.

Nimrodel, czyli postać elfki oraz nazwa strumienia. Dalej mamy środkową część, czyli pochód. I na koniec biały jeździec, czyli powracający, maszerujący dumnie Gandalf. Na płycie Mirage z 1974 roku Camels interpretowali, wykorzystali motywy z Władcy Pierścieni i było to na długo, długo zanim to dzieło stało się takim uniwersalnym i popkulturowym wręcz. Dalej na naszej playliście utwór, który wybrzmiewał już w progresywnych wirtuozach w oryginale, ale no nie mogłam sobie odpuścić powtórki w tym wydaniu, bo pięknie nam się tutaj wpisuje w koncepcję. Mówię o utworze The Cinema Show zespołu Genesis, który w warstwie tekstowej zawiera bardzo wyraźne nawiązanie do poematu T.S. Eliota.

Utwór wykonał Steve Hackett na żywo w Manchesterze. A wracając do tej inspiracji, chodzi o poemat Ziemia Jałowa, The Wasteland Eliota. To jest dzieło z 1922 roku, bardzo wymagające od czytelnika, wymagające solidnego wykształcenia, takiej erudycji, wiedzy dotyczącej symboliki różnych kultur. Poemat jest taką mozaiką, można powiedzieć, znaczeń. Eliot odwołał się zarówno do tradycji zachodnioeuropejskiej, takiej klasycznej, chrześcijańskiej, ale też daleko wschodniej. I zarówno w tym poemacie, jak i w utworze The Cinema Show mamy też nawiązanie do między innymi antycznego motywu Tyrezjasza, ślepego wróżbity, który doświadczył bycia w swoim życiu zarówno kobietą, jak i mężczyzną. No tutaj dowód na to, że rock progresywny mierzył bardzo, bardzo wysoko, sięgał po najbardziej ambitne, odległe referencje kulturowe. No dobrze, przenosimy się teraz w obszar baśniowości, drodzy Państwo. Usłyszymy fragment, bo niestety nie możemy wysłuchać pełnej wersji, to jest bardzo długa muzyczna opowieść, ale warto, choć te kilka minut. Pieśni Szeherezady.

Pieśń Szeherezady w wykonaniu Renesans to niemal 20-minutowy, barwny, zmieniający się utwór progresywny, inspirowany oczywiście Księgą Tysiąca i Jednej Nocy. Mamy tradycję bliskowschodniej opowieści i ona spotyka się z tradycją europejskiej muzyki klasycznej, rocka symfonicznego. Wspaniałe głosy Eni Haslam do tego snucia opowieści pasuje wręcz idealnie. Jeszcze jedna monumentalna kompozycja znalazła się w dzisiejszym wydaniu i tutaj również wysłuchamy niestety jedynie części suity. Mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą, ale albo fragment, albo wcale. Niestety takie mamy realia naszej godzinnej audycji. Jeden z absolutnych kamieni milowych gatunku.

Wysłuchaliśmy fragmentu od minuty po 9 do około 14. To jest oczywiście tylko fragment, jeśli Państwo mieliby chęć i ciekawość w sobie, by wrócić do tego utworu i odsłuchać go w całości, to ja bardzo, bardzo zachęcam. Cieszę się, że chociaż ten fragment udało nam się wysłuchać, bo on rzeczywiście pokazał tę złożoną strukturę Close to the Edge, którą John Anderson budował pod silnym wpływem lektury o tytule Siddhartha Hermana Hessego. To jest powieść filozoficzna z początku XX wieku, którą ten niemiecki prozaik, noblista napisał pod wpływem podróży do Indii. Historia o poszukiwaniu szczęścia, sensu, wewnętrznej harmonii i w końcu odnalezieniu tego wszystkiego w naturze, prostocie, po odrzuceniu tego, co doczesne, materialne czy dostępne zmysłom. I ta muzyczna złożoność utworu Close to the Edge to jest właśnie reprezentacja skomplikowanej drogi bohatera Hermana Hessego. Na sam koniec w naszej dzisiejszej audycji, na sam koniec naszej dzisiejszej drogi muzycznej, współczesny prog rock i też inspiracja współczesną literaturą, Lunar Park Elisa, powieść wydana w 2005 roku, traktująca o problemie uzależnienia, autodestrukcji, o problemie młodego pokolenia, odseparowania od emocji, groza rzeczywistości, w której duchy są właściwie mniej przerażające niż codzienność. Rzeczywistość miesza się z fikcją. Porcupine Tree i utwór tytułowy z płyty Fear of a Blank Planet. Bardzo Państwu dziękuję za dziś. Była z Państwem przez godzinę Adrianna Calińska-Czaniecka. Mówię Państwu do usłyszenia za miesiąc.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Taktyka Rosjan polega na próbie wyczerpania Ukraińców, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski odniósł się do kolejnej serii rosyjskich nalotów na ukraińskie miasta. Jak przyznał ukraiński prezydent, w ciągu 4 dni Rosjanie użyli prawie 1500 dronów. Najtrudniejszym zadaniem jest zestrzelenie dronów odrzutowych. Nasze lotnictwo wojskowe zajmuje się głównie obroną przed nimi. Pracujemy nad zapewnieniem dostępności niezbędnych myśliwców przechwytujących. 4 firmy wyprodukowały odpowiednie drony przechwytujące, 1 firma ma najskuteczniejszy sprzęt. Po południu część mieszkańców Lubelszczyzny dostała alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. SMS ostrzegał przed trwającym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. W kilku minutach alarm odwołano i niektórzy mieszkańcy dostali tylko ten drugi komunikat. Rzeczniczka MSWiA tłumaczyła, że część operatorów telefonii komórkowej nie zdążyła z rozesłaniem obu alertów. Jutro ostatni dzień obowiązywania rządowego programu CPN. Ceny paliw niżej. Minister energii przestanie wskazywać maksymalne ceny paliw. We wtorek stawka VAT za paliwa powróci do 23% z obecnych 8%. Kierowcy muszą się spodziewać podwyżek rzędu 70-80 groszy na litrze paliwa, ocenia Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
1: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. Hurtowe notowania paliw w Polsce są mniej więcej na poziomach zbliżonych do tego, co widzieliśmy przed wdrożeniem drugiej odsłony pakietu CPN. Benzyna jest nawet trochę droższa niż w połowie sierpnia, a to oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Według ministra energii ostatnie 2 tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa 0,5 miliarda złotych, a cały pakiet około 5 miliardów złotych. W wieku 98 lat zmarł Andrzej Wielowiejski, współzałożyciel warszawskiego klubu inteligencji katolickiej, uczestnik Okrągłego Stołu i kawaler Orderu Orła Białego. W 80 roku Andrzej Wielowiejski był jednym z negocjatorów porozumień gdańskich. Jutro minie 46. rocznica ich podpisania. Na koniec jeszcze sport. Do 3 setów sztuka. W pierwszej rundzie US Open Kamil Majchrzak wygrał z serbskim tenisistą Hamadem Nedwiedowiciem 6-3, 6-3, 6-3. Jutro na kort wyjdą Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. W nocy z poniedziałku na wtorek naszego czasu zagra Iga Świątek, a we wtorek Magdalena Fręch i Magda Linet. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Blok Wschodni.
1: Minuty po godzinie 21. Piękny sierpniowy wieczór. Przedostatni sierpniowy wieczór. Kłaniają się Państwu Wojciech Ratasiewicz i Tomasz Ławnicki. I propozycja, od jakiej zaczniemy, narodziła mi się w głowie wczoraj, kiedy porządnie zmokłem i zmarzłem. Dziś było ładniej, no ale ta pogoda z wczoraj nastroiła mnie właśnie do tego, żeby zacząć w ten sposób.

Zdzisława Sośnicka, o ile pamiętam, nie po raz pierwszy w tej audycji. Państwo oczywiście od razu rozpoznali. I te piękne słowa w tej piosence o tym, że jabłka na targu są tanie jak barszcz. Też wczoraj byłem na targu w tonącym w strugach deszczu. Nie wydaje mi się, żeby były tanie jak barszcz. Nie jestem pewien, czy Państwo są gotowi na wszystkie te doznania muzyczne, jakie przygotowałem na ten wieczór. Przed miesiącem w sumie też byłem pełen obaw, a Państwo wytrzymali, a nawet wykazywali oznaki zadowolenia. No to dziś wystawię Państwa na kolejną próbę, bo to będzie kolejny utwór bardzo na czasie, bo jego pierwszy wers brzmi tak. Był piękny dzień, koniec sierpnia.

I było lato, zaśpiewał Peta Maffay. Ja Państwa nieraz ostrzegałem, że będzie różnorodnie i że nie zawsze będzie tak, że to będzie się mieściło w definicji tego, co zazwyczaj uznają Państwo za pion i poziom. No i tak właśnie dzisiaj będzie. Będzie między innymi nostalgicznie, ale wiem, że jest sporo osób wśród Państwa zorientowanych w muzyce z Niemiec, także zorientowanych w dość niszowej, w tej szufladce szlagiery lat 70., a to był i jest artysta dość popularny i zapewne wiele osób pamięta, że to nie jest piosenkarz z NRD, to jest piosenkarz z RFN, więc w jaki sposób znalazł się w bloku wschodnim? Bo dotarł na zachód ze wschodu z rodzicami i podbił serca zachodnich dziewcząt. Przede wszystkim tym utworem, który teraz przed nami, bo każdej się wydawało, że to do niej śpiewa. Jesteś wszystkim, co mam na świecie, cokolwiek się stanie, będę z tobą, nigdy cię nie zawiodę, kocham cię, chcę cię kochać zawsze, zawsze tylko ty. No i te słowa zapewniły miliony sprzedanych płyt.

Nie pomyliłem się, mówiąc, że państwo wiedzą, kim jest ten wykonawca. Pan Peter Maffay, pan Dawid z Budapesztu pisze, że to jest wykonawca z jego dzieciństwa. No, rzeczywiście to była ważna postać. Tu pan Dawid wspomina pewien utwór już z późniejszych lat, a to, co przed momentem państwo słyszeli, utwór Du, no to jest sam początek lat 70. Ten Peter Maffay pojawia się z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że zaczęliśmy od utworu, który jest takim pożegnaniem lata właśnie, ale dokładnie dziś są jego urodziny. On się urodził 30 sierpnia 1949 roku. Powiedziałem, że na wschodzie. No to teraz skonkretyzujmy. Dokładnie w Braszowie, w Rumunii urodził się Peter Maffay i mieszkał tam z rodzicami do 14-15 roku życia. Wtedy wyjechali do RFN. W jego repertuarze są raczej wyłącznie utwory po niemiecku. Troszkę po angielsku znalazłem. Ponoć śpiewa czasami na koncertach, ale chyba nie ma żadnych utworów studyjnych w wielu różnych innych językach. W każdym razie on mówi, że mówi, a pewnie są dowody na to, że mówi. Także po angielsku, po francusku, po hiszpańsku, po węgiersku, po rumuńsku i po rosyjsku biegle. I że w tych językach również śpiewa. To były utwory z lat 70., pod koniec lat 70., na początku lat 80. Maffay przeszedł pewną stylistyczną przemianę, no i stał się zachodnio-niemieckim muzykiem rockowym, ale jeden z utworów, jakie wówczas wydał, to był utwór.

skomponowany przez wschodnio-niemiecką grupę. Możliwe, że Państwo rozpoznają, bo to dość znany utwór i w zachodnich Niemczech, i we wschodnich, i także w innych krajach.

Musisz przejść przez 7 mostów. Utwór wschodnio-niemieckiej grupy Karat, tym razem w wykonaniu zachodnio-niemieckiego wokalisty Petera Maffaya, zachodnio-niemieckiego, choć jak wspomniałem, pochodzącego z Rumunii. To był właśnie taki przełom lat 70. i 80., kiedy już bardziej rockowe było to jego brzmienie. Dodajmy jeszcze tak w ramach ciekawostki, że 82 rok to dla niego był trudny moment, kiedy występował w RFN jako support przed Rolling Stonesami w paru miastach. No i niemiecka publiczność nie przyjęła go, że tak powiem, serdecznie, czekając na główną gwiazdę. On i jego zespół byli obrzuceni różnymi przedmiotami, pomidorkami, jajeczkami. No takie spotkanie z zachodnio-niemiecką publicznością zaliczył wtedy Peter Maffay. Powiedziałem, że pochodzi z Rumunii? No dobrze, to chyba czas na zmianę języka.

To był rumuński zespół Holograf, jeden z bardziej znanych rumuńskich zespołów, założony w roku 77, istniejący do dziś. Zmieniali się w nim wokaliści na różnych etapach. Pierwsza płyta wyszła w roku 83 i to z niej był ten utwór, który za nami, opowiadający o różnych porach roku, między innymi żegnający się z latem. Przed nami utwór z ich kolejnej płyty, w którym padają słowa o tym, że jest taki wieczór, kiedy nie wiadomo dokąd iść, a ulice są puste. Zespół ten eksperymentował z elektroniką i chyba tutaj będzie to jeszcze bardziej słychać niż w tym, który był przed momentem.

rumuńska grupa Holograf. Miałem nadzieję, że troszkę więcej utworów tego zespołu uda mi się zmieścić dziś, ale obiecuję, że kiedyś jeszcze wrócę do takiej płyty z taką rakietą ruszającą w kosmos. Kiedyś na to na pewno przyjdzie czas. Dziś zrezygnowałem z jednego ich utworu, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Zrezygnowałem, ponieważ nie darowałbym sobie, gdybym zrezygnował z tego utworu z kolei.

Leto je pryč, zaśpiewał Wacław Neckarz z grupą Bacili i między innymi tam się pojawiały takie słowa, że lato odwraca się do nas plecami. Więc ta piosenka, no jasne, że musiała się zmieścić w tej audycji, w której żegnamy lato, a Wacław Neckarz też pojawia się nie po raz pierwszy, ale staram się Państwu właśnie pokazać, że jest to artysta bardzo niejednoznaczny i eksperymentujący z różnymi rodzajami muzyki. Oczywiście to, co najbardziej znamy, no, to te piosenki niekoniecznie muszą się nadawać do tej audycji. O tak to określę, ale nieraz Wacław Neckarz eksperymentował z takimi rodzajami muzyki, że warto to tutaj odnotować. To będzie utwór z płyty zatytułowanej Atlantida 99 utwór tytułowy, ale nagrany oczywiście sporo wcześniej niż w roku 99.

prace nad tą płytą zaczęły się w roku 77. Ostatecznie została wydana dekadę później, a zatytułowana była Atlantida 99 i parę naprawdę pięknych, mądrych wersów pojawiło się w tym utworze, który za nami. Jakaby była ta Atlantyda 99 roku w marzeniach, że zdajemy sobie sprawę z nieskończonego piękna, jakie nam towarzyszy. Nierealna magia zapomnienia i wszystkie słowa zostały odnalezione ponownie. Materializacja myśli i życzeń, magia komunikacji. Między innymi tak sobie wyobrażano tę Atlantydę. Wacław Neckarz pięknie umiał na tej płycie eksperymentować z różnymi dźwiękami, niekoniecznie muzycznymi.

miało swój urok takie kręcenie gałką w radiu i poszukiwanie stacji. I tutaj jak Wacław Neckarz kręcił tą gałką, to mówił, że cały świat w radiu mówi: wprawdzie jesteś sam, ale jednak wiesz, że choć jesteś sam, to cały świat jest tutaj z tobą. Tak radio mówiło do niego i do państwa mówi, że nie są państwo sami. Kończymy tę audycję. Wojciech Ratasiewicz, Tomasz Ławnicki, bardzo dziękuję. Przed miesiącem postanowiłem zaeksperymentować i pożegnać się z państwem muzyką z Enerdowskiej, Dobranocki. No to dziś też będzie dobranockowo i pojawi się Peter Maffay, który już był dzisiaj na początku audycji. Dobranoc.

0: Przypominamy, że reklam nie mamy.
1: Coś ci sprzęga? Sprzęgło ci szwankuje? Sięgnij po odsprzęglacz XPRZ9K. Ten suplement skutecznie pomoże ci naoliwić zębatki. Wcieraj codziennie, stosuj niezgodnie z zaleceniami, a przed użyciem nie konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż niewłaściwe stosowanie nie zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
2: A może pomóc ci w cierpieniu. Cierpieniu.
3: Nie daj nas zagłuszyć. Zasil nasze szyki na stronie patronite.pl/radionowyświat i zostań patronem.
4: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. To zupełnie jasne, wznowienia rozmów nie będzie. Tak szefowa rządu Islandii komentuje wynik referendum. Nieco ponad połowa głosujących opowiedziała się przeciwko wznowieniu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Kristrún Frosta-Dottir przyznała, że skontaktowała się już z przewodniczącym Rady Europejskiej. Ludzie zdają sobie sprawę z pragnienia utrzymania silnych relacji między Islandią a Unią Europejską. Obywatele są zadowoleni z obecnych stosunków Unii i Islandii. Uważam to za pozytywny sygnał. Jest to przesłanie, które niosę w świat. Premier Islandii dziękowała obywatelom za udział w głosowaniu. Frekwencja w referendum wyniosła przeszło 80%. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u północnych wybrzeży Cypru. Udało się uratować ponad 230 pasażerów. Trwają poszukiwania 17. Służby zatrzymały kapitana jednostki i 7 członków załogi. Na pokładzie statku nie było Polaków, zapewnia resort spraw zagranicznych. W ostatnim dniu wakacji strajk nauczycieli. Jutro o 11:00 przed kancelarią premiera początek manifestacji pod hasłem "Politycy, dotrzymajcie słowa". Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną płacą w gospodarce. ZNP przypomina, że przygotował przepisy w tej sprawie. Projekt ustawy po pierwszym czytaniu ponad 2 lata temu utknął w sejmowej komisji. Z Centrum Kosmicznego na Florydzie w przestrzeń kosmiczną wyruszył teleskop Nancy Grace Roman. Dotrze do celu za 100 dni. NASA ma nadzieję, że w trakcie trwającej co najmniej 5 lat misji urządzenie pozwoli doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. W nocy przelotne opady możliwe na Pomorzu. Poniedziałek zacznie się pogodnie, potem pojawi się więcej chmur. Niemal w całym kraju możemy spodziewać się deszczu, a miejscami także burz i gradu.
5: I taki charakter pogody może utrzymać się przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia. Czyli sporo ciepła, ale jednocześnie dużo wilgoci i okresami gwałtowniejsze zjawiska.
4: Mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Na Suwalszczyźnie jutro 22 stopnie, nad morzem i na Śląsku około 24-26 stopni. Będziemy mieli na Mazowszu 28 na Lubelszczyźnie i nawet 30 na Podkarpaciu. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. Wojtek Ratasiewicz, Marcin Mann, Bigos, jak co tydzień. Jak co tydzień. Na powitanie czy na pożegnanie tygodnia ogon macha. Do grupy patronów zaraz zajrzę, maile zaraz odpalę. Widzę, że już się stali bywalcy. Jeden na razie się zalogował. No to żeby nie było, że go nie przeczytałem, bo zawsze to robię, to Dariusz napisał, że jest w Volos tym razem. Dziś jestem, a ostatnio był Folk Festival koło Patras. No to nie byłem. Gdzie jest Volos? Uwaga, sprawdzam. Grecja. Nad morzem. Gdzieś tam. Nie, to nie jest morze, to jest zatoka. Musiałem trochę oddalić. No podejrzewam, że to bez względu na to, czy to morze, czy zatoka, to ma tam ładnie. My natomiast jesteśmy w ciągłych ruchach w Radiu Nowy Świat. Powoli przygotowujemy się do przeprowadzek. Jak ktoś oglądał live tour deslozakowy, to mógł zobaczyć już, jakie ruchy zostały poczynione w naszym koncert holu. A czy ja powiedziałem, jak się nazywam? Marcin Mann, personal Bigos, tak, to powiedziałem. I będzie miszmasz nie jakiś totalny, ale trochę będzie. Powiedziałbym, że dalszy ciąg permanentnego nadrabienia zaległości, ale to jest chyba już oczywiste od, nie wiem, chyba od początku właściwie tej audycji. Właściwie można by uznać, że to taki podtytuł, ale dziś na początek przewrotnie, bo powtórka sprzed 3 lat.

Ta powtórka po pełna 3 latach nie była jakaś taka przemyślana i celowa. Choć w jakimś stopniu utwór ten odpowiada temu, czego będziemy mogli się dzisiaj spodziewać po audycji. Przepraszam, na mikrofonie zobaczyłem włos. Nie wiem, czy go nie było słychać, go wyciągam. Elaine Howley, która wystąpiła właśnie w listopadzie 2023 roku w Bigosie. Widzę, że Maria Zamachowska też ją przygotowywała rok później do audycji. Nigdy nie zagrała, no więc jej strata, ale może jej, tym samym możemy przypomnieć o tym numerze. A nóż słucha. Wybór poniekąd przypadkowy, ponieważ wpadł mi ten kawałek przy okazji poszukiwań dzisiejszych. Myślałem, że będzie ten Amon Top, o którym wspominałem w zeszłym tygodniu, że mi chodzi po głowie, bo mi się tam skojarzył z kilkoma numerami, konkretnie jego alter ego zwany Tuszel. Ale nie dotarłem do niego, ponieważ jakoś tak gdzieś kliknąłem w jedną alejkę i potem jak zanurkowałem, to znowu się wydarzyło to, co się czasem wydarza, czyli zacząłem wrzucać do tego koszyczka i wrzucać i trochę mi się on zaczęło z niego wysypywać i uznałem, że chyba już nie będę dobijał, choć pojawi się dzisiaj, coraz częściej mi się to zdarza, że te utwory, te audycje już nie są wypchane pojedynczymi artystami, tylko zaczynam dobierać z katalogów. Nie będzie tak akurat w przypadku pani Elaine, ale kolejne propozycje prawie w całości, poza tam kilkoma pojedynczymi grzybkami, to będą przynajmniej pary. No i będą w takim tonie lekkiego eksperymentu, często field recordingu, trochę ambientu, trochę różnych szumów i no po prostu właśnie testów. O, i niech ta Elaine Howley i jej To The Test będzie takim intro do tego, co nastąpi dziś. Na pierwszy ogień pan, który występuje pod pseudonimem Erden C. Przepraszam, ale Grzegorz napisał, więc jak Grzegorz pisze, to się wtedy komputer odzywa. To jest Nowy Jork. Trochę ambienty, trochę duby, trochę techno, trochę minimal, trochę lo-fi. Pan kiedyś grał na gitarze basowej w postpunkowych, hardkorowych zespołach i deppunkowych i ewidentnie się to przełożyło na jego znajomość, jak to gdzieś udało mi się przeczytać, niskich częstotliwości i tych dubów, czy właściwie dubowej rytmiki. No to proszę, numer jeden, dosyć chyba jego popularny numer i to skierowało, właściwie pokierowało dziś moją uwagą. Existing Closer or Deeper in Space.

To rok 2019, płyta zatytułowana Grass and Trees. Zresztą trochę tak brzmi. Tak się właściwie rozpoczyna. Tak w ostatniej chwili przerzucam utwory, bo myślę sobie, że może na początek audycji pakiet tych spokojnych, czasem trochę dubowych, ale jednak ambientów to może nie być idealne rozwiązanie, choć jestem skłonny zmienić decyzję, jeśli zaraz wszyscy napiszecie, że tak, ambienty. Ale chyba zrobię małą podmiankę i zaraz trochę delikatnie przyspieszymy, a przynajmniej urozmaicimy te takie jakieś plamy porozpływane, których trochę dzisiaj będzie, ale tam się jednak w tych plamach trochę dzieje. Wcześniej Grzesiek napisał, że jest stałym słuchaczem, dziś po raz pierwszy... na żywo słucha, widzisz, i od razu się wybiłeś z plumknięciem. Jestem z radiem i twoimi audycjami od samego początku, więc sporo wody musiało płynąć. Zazwyczaj niedzielę wieczorem spędzam inaczej, ale dziś remonty mieszkania mnie przytrzymały dłużej. Jutro się wprowadzamy do nowego mieszkania. No, z Bielsko-Białej, pisze Grzegorz. No to super. To w ogóle jest jakby jakiś piękny moment, że ktoś nigdy nie słucha na żywo, czyli słucha z podcastów, czyli tym bardziej, no nie chcę powiedzieć, że mu się podoba, bo to takie trochę jest może nieskromne, ale że jakby może trochę mu się podoba, skoro nie słucha na żywo z podcastów. No dobra, to ja jestem w takim razie ucieszony oficjalnie i żeby nie przynudzać, to Andy Stott.

No, nie wiem jak wy, ale ja do tego biegałem teraz w krześle, czy tam na fotelu, w którym siedzę. Takie ruchy jakby, no, trochę w rytm, trochę wolniej, ale biegłem. Trzy numery, trzy zupełnie różne historie, ale gdzieś mi się to klei jakimś takim wrażeniem, poczuciem podszyte, trochę eksperymentem, trochę spowolnieniem. No tutaj już takim wyraźnym, Andy Stott, czyli Wielka Brytania i zwolnienie tego wszystkiego do, no, granic wytrzymałości trochę niektórych sampli. Już to się gdzieś rozpikselowuje cyfrowo, oczywiście rozbitowuje, można by raczej było powiedzieć, czy roz... Może jest jeszcze jakieś na to elegantsze słowo. No tak, zwolnienie tempa, redukcja, analogowy przester, taśmowy szum i tak dalej, i tak dalej. I bardzo to jest przyjemne. I aż mi żal, że tylko jeden numer od niego dziś wybrałem, ale ten wyjątkowo mi siedział z tej płyty Faith in Strangers, z której zresztą jego chyba też największy gdzieś hicior pochodzi. Skądinąd bardzo dobry, ale dziś ten How It Was, czyli numer 6, absolutnie przebija wszystko i nie wiem, czy to nie był pewnego rodzaju highlight, ale to znowu zmienia się, jak dobrze wiecie, z minuty na minutę i za 15 minut posłucham czegoś innego i powiem, nie, to jednak tamto. Jaś napisał, że chwila spokoju w gdańskim mieszkaniu przy domowym komputerze, słucha z ciekawością, jaki łomot dziś mi zaaplikujesz. No to właśnie, no tak, tu na wstępie Kraina Łagodności, miło. Nie, to była tylko zmyłka. Już teraz dostałeś pakiet tego mniej więcej, co będzie. I będzie dzisiaj trochę łomotu takiego... No dobra, podpowiem wam. No, będzie Aphex Twin, ale to bliżej końca. Będzie Autechre. Autechre mam sporo i wiecie co? I to jest w ogóle niedopatrzenie wielkie kolejne. Nikt u nas nigdy nie grał Autechre na antenie. Jeszcze w sumie mógłbym sprawdzić w podcastach, bo może zostało usunięte, ale jak patrzę w bazie, to w ogóle nie ma. Graliśmy natomiast, i to chyba byłem ja tylko, niejakiego Huerco S. Nie, u Marii Zamachowskiej też się kiedyś pojawił. No to kolejny punkt styku, a my słuchamy Princip.

Tak powiedziałem, że był grany, jakby był stałym bywalcem, a to jest nadużycie potworne, bo raz był tylko. Pojawił się co prawda gdzieś też na featuringu, ale w audycji jako on, z tej zresztą płyty, tylko raz, nie tak dawno, bo w listopadzie zeszłego roku, płyta zatytułowana, to jego debiut, Colonial Patterns, debiut taki pełnogrający, bo wcześniej była też płyta w 2012 roku, a ta wydana zresztą przez wydawnictwo One Trick Point Never, na którego koncercie w Warszawie nie byłem z różnych niedobrych i wstydliwych względów, których nie będę poruszał na antenie. Ciekaw jestem, czy ktoś był, bo nawet wejściówki chyba rozdawałem. Ciekawe, że ktoś słuchał. Tam też były dobre wizualizacje przecież. No ale dobra, nie będziemy się na nim skupiać. Huerco S i 2013 rok. No i tutaj się cuda dzieją na tej płycie, jak słyszeliście. Wszystko to jest takie low-fi'owe, czyli no, nie wszystko dzisiaj takie będzie. Do tych ambientów też wrócimy, ale ambienty jako nieodzowny element eksperymentu, którym też są. Więc od tego eksperymentu takiego dalekiego, popsutego, połamanego, charczącego do spokojnych padów, ale też gdzieś ewoluujących jest zaskakująco blisko. No i Huerco S potrafi to ze sobą ładnie łączyć. Co ciekawe, to chyba akurat słychać, interesował się na początku bardziej metalem, grindcorem i raczej hardkorowymi odłamami muzyki i to wszystko gdzieś jakoś tak się połączyło w piękną całość. Powinniśmy go trochę bardziej poznawać raz na jakiś czas i oczywiście powiem to i potem za półtora roku przypomnę sobie, jak wyda coś nowego, bo właściwie od 2-3 lat, o ile się nie mylę, płyty takiej dłuższej nie wydał, bo mi się tutaj nie wydał, bo mi się wyświetla ostatnia epka sprzed 3 lat. No ale na tej płycie Colonial Patterns to nie jedyny fajny numer, bo już kiedyś było Plucked from the Ground Towards the Sun, teraz Princip, a kolejny to Skag Commune.

Huerco S, czyli Brian Leeds, to znowu Ameryka. Dziś jakoś jej więcej. Może dobrze, choć i tak na pewno ta Wielka Brytania wróci. Chodzi mi po głowie, czy nie zrobić. Była taka audycja skądinąd dobra, bardzo dobra i o świetnym tytule. W Trójce kiedyś strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Prosi się, żeby zrobić podobnie z elektroniką, bo jednak dużo rzeczy jest w Wielkiej Brytanii, ale na razie był to Huerco. Zalogowała się też, widziałem, Sabina w mailach i Ola w grupie patronów. Ta druga leży w hamaku i chilluje po festiwalu. Muzyka dobra póki co, napisała. Więc jakby okej. Czuję się obserwowany. No słuchany niech będzie. Taka spokojna, idealna do chillu w hamaku. Ciekawy jestem, czy Ola jeszcze jest. No właściwie zrobiło się trochę groźniej, ale uważam, że tempo jest wciąż absolutnie hamakowe. No może ten tutaj strzał taki na dwa trochę sugerował, że strzela linka od hamaka, więc właściwie przez większość numeru Ola mogła się denerwować, co chwilę panikować. Taki dryk w ciele poczuć, ale może nie. Te poszukiwania dzisiejsze, a właściwie takie płynięcie sobie w tych rejonach eksperymentalnych, bo doprowadziło mnie dosyć szybko również do nowego wydawnictwa Dano Recordings, czyli Luto Lento, czyli warszawski producent, a Dano Recordings to, no może wam się kojarzyć, czy z Wojciechem Bąkowskim, czy z Aldoną Orłowską, ale szerokie mają spektrum wydawnicze, w tym między innymi właśnie najnowsza epka Luto Lento 2569 i z niej numer 2.

Tolento i Steve po prostu w towarzystwie Steph, która rozumiem jest tym wokalem pojawiającym się. Dla uściślenia było już 2567 i było 2568 i teraz jest 2569. Zastanawiam się, czy powinienem wiedzieć, czy jestem za głupi, czy nie ma to znaczenia, bo chodzi o to, żebym nie wiedział i się zastanawiał, a może to jest numerologia i jakieś cyfry aniołów. Myślę, że nie dowiem się. Natomiast chociaż nie. Właściwie to by miało sens, że to jest w rok 2569 BE. Muszę to jeszcze przemyśleć. Zaraz może podam wam podpowiedź, bo jakieś skojarzenia mi się w głowie pojawiły. Ale ponieważ mówiłem, że będziemy dzisiaj grali parami, no to tytułowy.

trochę głupi, a trochę tak mądry. Bo okazuje się, że przy pomocy komputera, który jest, no dobra, nie jest niezawodny, ale można to łatwo sprawdzić, skojarzenie okazało się być słuszne. Bo BS, czyli Buddhist Era, co rok, no nie buddyjski, no właściwie można powiedzieć, że buddyjski, no w kalendarzu tajskim, bo tam jest jednak najczęściej używany, to jest właśnie ten dzisiejszy rok, czy właściwie tegoroczny rok, to jest 2569, więc ten w zeszłym roku wydany album o cyfrę mniej też pasował i ten dwa lata mniej o dwie też pasował. No więc taka jest odpowiedź. To w razie czego, gdyby ktoś się zastanawiał, jest liczone od śmierci Gautama Buddy, czyli właśnie 2569 lat temu. No więc, no tak to bywa z artystami niszowymi, że to jednak nie jest przypadek. To jednak gdzieś ma uruchomić jakąś małą śrubkę. Jak się odkręci, to za tą śrubką jest jakaś myśl. Szkoda tylko, że taka krótka. Lutolento lubi robić też krótkie rzeczy, nie tylko. Zdarzają mu się numery powyżej 4, 5, nawet 11 minut. Na tej nowej płycie jednak rzeczy krótsze. No ale dobra, wspominałem wcześniej, że będą też artyści z tej grupy bardziej popularnych. No to czas na pierwszy numer. Chyba ich trochę rozłożę w czasie. Nie będę ich... Tak, wszystkiego już widzę, że nie zmieścimy dzisiaj, ale nie będę panów Otechrów ładował wszystkich naraz, bo tych numerów zupełnie przez przypadek polubiłem sobie na dzisiaj 5. A zaczniemy od Excela.

Zdarza nam się z Wojtkiem trochę porozmawiać na utworach, jak to w każdym zdrowym związku realizator-autor. I Wojtek mówi, że ma taki trochę love-hate relationship. Właściwie ten mikrofon by się przydał właśnie w takich momentach podłączony do anteny. Że trochę lubi takie dźwięki tych beat maszyn starych, zwłaszcza w takim numerze, że go kupuje nawet nie to, ale melodia, która to w jakimś stopniu broni, ale że właśnie w zależności od numeru czasem mu się bardziej podoba, czasem mniej. No i zapytał, z którego to jest roku, no więc ja już podpowiadam, że to jest bardzo wcześnie, przynajmniej moim zdaniem, bo to jest rok 93. To jest ich debiut długo grający. Zaczęło się co prawda od składanki Artificial Intelligence Warp Records, która została wydana rok wcześniej, którą to zresztą otwierał Aphex Twin, wtedy jeszcze nie nazywający się Aphex Twin, tylko pod pseudonimem The Dice Man, wydał tam Polygon Window. Polygon Window, które potem zostało wydane, aż sobie podpowiem szybko, nie pamiętam z głowy tytułu tego albumu, ale to był nie Quote, tylko Surfing on Sine Waves właśnie w 93 roku. No i Polygon Window to była jego kolejna ksywa, zanim zaczął wydawać jako Aphex Twin, chociaż tam tych różnych jeszcze kombinacji było kilka. Natomiast no tak, to Aphex właśnie otwierał tę składankę. Chyba czy można by w ogóle wokół niej zrobić też jakby audycję, albo od niej się odbijać od różnych artystów, którzy tam występują. To jest niezły pomysł. No ale na tejże również Autechre w dwóch pozycjach. Crystal to numer 3 i The Egg numer 8. No potem po The Egg nastąpiło Eggshell właśnie na tej płycie, której słuchaliśmy przed chwilą, czyli to jest rok 93. I jak ją tu ładnie wymówić, Incunabula. Taki jest tego tytuł. No i jeszcze dodam, że to kłamstwo było, że nikt nie grał wcześniej Autechre na naszej antenie, bo był to Mikołaj Kierski. Przyniósł do swoich próbnych lotów i potem raz już w swojej audycji, ale musiało to być, już teraz nie mam tego pod ręką, ale przynajmniej 4 lata temu, bo wtedy gdzieś nastąpiła pierwsza czystka, czy tam może 3 naszej bazy. I niektóre rzeczy zostały niestety usunięte, więc nie mam tej informacji pod ręką. No ale to dobrze. Przynajmniej ktoś już ich kiedyś u nas usłyszał. No ale w ramach, tak, znowu usłyszycie hasło nadrabiania zaległości. Posłuchajmy ich raz jeszcze, ale z tej płyty nieco nowszej, bo Try Repeat z 95.

Autechrej, rok 95, Utah, taki tytuł. Tak się trochę wymądrzałem przed chwilą, nie wiem już, czy to było na antenie, czy do Wojtka, że to takie wczesne ich rzeczy poskładane musiały być jednak po prostu z różnych sampli i jakoś do głowy im przyszedł komputer, ale im dłużej się nad tym zastanawiam, to przecież jednak mieli już wtedy różne maszyny perkusyjne. I tak jak sobie gdzieś pisałem, poczytałem, to mogli mieć czy to Yamaha DX100, czy to Casio CZ1000, no Rolanda Juno to wiadomo, ale to wszystko pewnie gdzieś jednak koniec końców lądowało na taśmie w skromnym studiu, jak to przy skromnych początkach każdego z tych wielkich potem artystów, no ale to taka moja tylko delikatna, nawet może nie dygresja. Ale skoro się trochę rozpędziliśmy, a mowa była o artystach też, których na antenie u nas mało, choć z takich często się Bigos składa, no to teraz pan, którego widzę, że no znowu, zaraz powinienem sprawdzić na stronie w podcastach, tam jest wszystko, tam jest wyszukiwarka, jak wpiszecie artystę, to się wyświetla, kto go grał. Taką mamy wyszukiwarkę, czasem chwilę to zajmuje, ale każda audycja ma swoją playlistę. Większość jest wypełniana i uzupełniana bardzo pieczołowicie, więc wszystko tam jest do sprawdzenia. No to Blavan i to już jest chyba 2011, także nagranie trochę nowsze. What you do with what you have. But tell you something, it ain't what you got, it's what you do with what you have. You understand? And it ain't what you do, it's how you do. I'm gonna tell you something, it ain't what you got,

No i zupełnie przez przypadek, jak to lubię, że się dzieje, była mowa o tym, o sprzęcie i o tym, że jak się ma mało, że się nagrywa, jak się ma skromne początki. I nie planowałem zupełnie tego, ale no tak, perfekcyjnie się to składa z przesłaniem Lawana, że ważne jest to, co się z tym zrobi, a nie co to jest. Nie było takie oczywiste, ale zwłaszcza, no ja wiem na swoim przykładzie, że łatwo jest popaść w zbieractwo, tudzież tak zwany gaz, robi się do szuflady. Prawda, to nie ma niczego złego w robieniu do szuflady rzeczy, które są dobre, ale są do szuflady, bo to jest jakby kolejna bariera do pokonania, żeby się pokazać ludziom z czymś, ale no tak, ważniejsze jest, co można zrobić z małą liczbą sprzętu i jak się go użyje, niż żeby zbierać, bo ten nowy klocek wcale nie musi być tym przełomowym. To ten poprzedni był tym przełomowym, ale to takie mądrości oczywiście. Łatwo jest sobie gadać. No ale skoro jesteśmy przy tych artystach ze skromnymi początkami, ale z pomysłem, no to wróćmy do tego Aphexa. Co to była o nim mowa? Co prawda ten numer tutaj wydany jako Aphex, ale pojawił się na płycie właśnie Polygon Window, więc znowu rok 93, wspomniana płyta Quote, czyli pierwsza Polygon Window, jeszcze przed tą trochę dłuższą. No i kończy się ona tak.

No i co? Słyszeliście pompkę walącą o wiadro? Ja słyszałem. Ale czy to była pompka? Nie wiem. Możliwe, że jesteśmy robieni w konia. A możliwe, że to jest dokładnie to, bo jednak FX lubi tytułować tytułami, które mają jakiś związek z tym, jak powstały, czy najczęściej ze sprzętem. Kolejny też taki zaraz będzie. To był rok 93. Pan Richard D. James miał wtedy lat 22. Ja wtedy miałem 2. Niecałe. Jest to... Właściwie nie wiem, jakie to jest. Trochę jest mi smutno, że nie mam już 22 lat i nie zrobiłem czegoś takiego, co jest i tak zresztą małym Miki przy tym, co zrobił 21 lat później, bo za chwilę tego posłuchamy. Ale tak sobie myślę o tym, że to były wczesne lata 90. I można było robić naprawdę rzeczy, no, można tak powiedzieć, że zawsze można było, ale kiedyś nie można było, w poprzednim wieku nie było. Na przykład Cyrklona, na którym zrobił kolejny numer w roku 2014.

Circlon T14 konkretnie. Circlon to nazwa kontrolera MIDI i sekwensera, czyli mózgu operacyjnego niektórych studiów produkcyjnych, w tym w danym momencie po prostu, w tym między innymi Apexa przy kilku kawałkach, dwóch chyba z tej płyty konkretnie, w dwóch jest Circlon ujęty. To oczywiście Syro, rok 2014, no i Warp Records, które już dzisiaj kilka razy wybrzmiało. A Circlon jest fajnym sprzętem, trudnym, chyba bardzo skomplikowanym, ale dającym potężne możliwości, co było słychać. Ciekawy jestem, czy wszystko było ułożone na nim, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Bo jak się już jest lekkim świrem i się wchodzi tak głęboko w instrukcję i w sprzęt, że się poznaje wszystkie tajniki takiego urządzenia, no to, o Jezu, przepraszam, ale właśnie ktoś napisze, a ja sobie podsłuchiwałem utworów, to się tak dzieje. No to daje to przeogromne możliwości wspomniane. Circlon niestety jest drogim sprzętem, bo kosztuje prawie 2000 euro. Używany trochę mniej, no ale no trzeba by już mieć albo dużo pieniędzy, żeby sobie po prostu na niego pozwolić, albo bardzo wiedzieć, że się będzie z niego korzystało. No i wtedy można na niego zbierać i tak bardzo już nie boli wydanie, bo się go używa. Przeszedł mi kiedyś przez chwilę przez myśl, ale to jest jednak 1800 euro. No nic, to nie jest moment, żeby uruchamiać swój gaz wcześniej wspomniany, czyli Gear Acquisition Syndrome, bo przecież mam sekwencer. Po co mi Circlon? Chociaż jest taki fajny. To co, może jeszcze jedna autechrę?

Autechre i ich basowy kadet? Bas kadet. Przecież base kadet, nie no nie kadet, base kadet po prostu. No i to znowu rok 93, bo to znowu ich debiut. 21 lat dzieli ten numer z Cirklonem od Aphexa. No a jednak podobne, co nie? I teraz tak, Maciej się zalogował w grupie 17 minut temu, pisał, że jest git, to się cieszę, że jest git. Joanna napisała też, że wraca z plenerowego przedstawienia Carmen w Bielsku Białej, rewelacja. No tylko się pytam, Carmen czy Bigos? W mailach z kolei Jaś pisze, że ciągle słucha. Te proponowane przez ciebie transowe rytmy nawet pozytywnie ruszają moje nogi. O, to dobrze. Wprawdzie to w większości dalej kreton z metra cięty. Oj, oj, oj, nie, nie, nie. To nie jest kreton. Techno to może być kreton. Ale to, czego dzisiaj słuchamy, to są grube IDM-y i to nie jest kreton. To nie jest z metra. Bez początku i końca, ale zaczynam się przekonywać. No, no. Nie, no nie, jakby zgodzę się z tym, że niektóre 4x4 w swoim powtórzeniu i drobnych zmianach, na które no, trzeba być wyczulonym i albo się jej lubi, albo nie, to może być kreton, ale tutaj będę się kłócił. No i Roman napisał taką wiadomość, która mnie cieszy. To jest z serii tych, co to uważa mnie za wielki komplement, że dopiero się uczę pana muzy, ale ten numer pompką bez wiadro był rewelacyjny. Więc nie wiem, czy pan Roman sobie robi ze mnie trochę żarty, sobie stroi. Ja piszę, że pozdrawia serdecznie. A, z Wrocka, Romek. Ale jeśli to prawda, to się bardzo cieszę. Ale dodam, że to nie jest tak, że to jest moja muza, że nic innego. Jakby moglibyśmy też 2 godziny słuchać tutaj Howling Wolfa, albo Benny'ego Goodmana, albo Beatley. Tylko, że oni wszyscy, no dobra, no właściwie Howling Wolfa, no dobra, no ale blues jest na antenie. Jazz jest u Markana Piorkowskiego. No tutaj się pojawia, chociaż rzeczywiście mniej już jest tych klasyków. W ciągu dnia ich więcej grałem. Beatlesi to podejrzewam, że w pasmach najczęściej. No ja grywałem w piątki, jak zastępowałem ojca. No ale takiej muzyki jak jest w Bigosie, to nie ma na antenie, więc no, po prostu mnie ciągnie w tę stronę, żeby jednak była różnorodność. Myślę, że Radio Nowy Świat to jest przede wszystkim różnorodność, więc po co się powtarzać. To co, może trochę zwolnimy?

Ghost Dubs, The Regulator. To artysta, który się pojawił stosunkowo niedawno na tej scenie dubowo-minimalowej, trochę rozciągniętej, no i takiej właśnie jak przed chwilą. Bo to 2024 rok, no i takie trochę dub, właściwie trochę techno, no, trochę duby, trochę techno. Ghost Dubs Damaged. Taki tytuł jest tej płyty, a z niej The Regulator, czyli nagranie, którym się trochę przedarł gdzieś dalej, tak jak patrzę na liczbę wyświetleń, ale nie jest to kompletnie anonimowy projekt, bo jak się zna taki serwis jak Discogs, to łatwiej sobie sprawdzić pewne rzeczy i Ghost Dubs naprawdę nazywa się Michael Fiedler i uwaga, niespodzianka, jest z Niemiec, bo przecież duby są są głównie z Niemiec, z różnych znanych wam już pewnie, jeśli słuchacie tej audycji, względów. Nie będę się powtarzał, bo do tych panów to są dub mistrzami. Wielokrotnie już tu wracaliśmy. Zaglądam, bo coś mi mrugnęło, że napisał, że o nie, man, The Beatles wymieniłeś, jazz też, a gdzie Rolling Stones? No, przyznaję, że ja jestem team Beatle. Zaraz, już wchodzimy o 23.40 w audycji poświęconej raczej eksperymentom i elektronice, że tak, jak miałbym wybierać, to jestem team Beatle. Jakby Rolling Stones jest ok, jakby fajnie, ale jakby Beatle, jakby all the way. No to co, jeszcze raz Ghost Dubs?

Ghost Dubs Low Times. To już jego nowsze nagranie, bo jakoś tak świeżo wydane. No i tempem, jak słyszycie, zbliżamy się niebezpiecznie już do końca audycji, choć numery jeszcze 3 i dzisiaj wygląda na to, że przejdziemy przez północ o przynajmniej 6 do 7 minut. Zależy to od tego, ile będę teraz gadał i się tłumaczył, bo wydawałoby się mogło, że przy końcu audycji już się nic ciekawego nie wydarzy, a tutaj będzie odkręcanie. No i tak, po pierwsze, pan Roman na poważnie wziął sobie moje żarty i napisał, że absolutnie nie przeszło mu przez łepetynę, aby robić sobie, tak napisał, jajca z pana. Chciałem zażartować, bo utwór był fajny i wpadł mi w ucho, cieszę się. Sam pan powiedział, że sekcja rytmiczna to tak jakby pomknął przez wiadro. Trochę tak powiedziałem, a trochę tak było, bo taki był tytuł numeru, bo po prostu Aphex Twin walił pewnie pomknął w wiadro i to nagrał i potem użył tego sampla do zrobienia sekcji rytmicznej, no więc wszystko się zgadza. I dodaję, że jeśli chodzi o pana muzę, to ona mi tak średnio, bo jestem wychowankiem przede wszystkim pana taty, dlatego doceniłem tamtą wiadomość. Tak czy inaczej, lubię pana osobę i pana audycję. O, bardzo miło. Jeśli ubodłem, to stukrotne sorki. Absolutnie mnie pan nie ubudł, czy ubodł? Ubudł. Nie ubudł. Ale ja też jestem wychowankiem mojego ojca. Proszę sobie wyobrazić. Tylko ja się go... To nie jest złośliwe teraz, co powiem, tylko ja się go po prostu przestałem słuchać w pewnym momencie. Właściwie. Nie, no trochę tylko. A druga wiadomość to jest od Dariusza, że pomieszałem mu obraz mój, pisząc o tych Beatlesach i pisze, że jest jeden band, 3. I czy słuchałem Blue and Lonesome ze standardami. Wiesz co, słuchałem, no nie pamiętam dokładnie teraz tej płyty, no pamiętam, że na pewno słuchałem. No podoba mi się też ten ich nowy numer, no jakby no, ja tak trochę powiedziałem zadziornie, ale no wiadomo, że są dni, kiedy Beatles, są dni, kiedy Rolling Stonesi, no to jest jakby naturalnie lgnę trochę w stronę Beatles po prostu, może dlatego, że szybciej ich poznałem, jak byłem mały, ale zresztą to nie jest godzina na rozmowę, czy Beatles, czy Stonesi. Powoli kończymy, więc klamra. Earth and Sea był drugi i Earth and Sea będzie przedostatni.

Właściwie nie Erden, źle powiedziałem, tylko Earthen Sea. Jacob Long i powrót do Stanów Zjednoczonych, w których zostaniemy do końca audycji, bo to był dopiero końca początek. Na koniec dwóch panów i połączonych ze sobą w taki, to będzie 14-minutowy ciąg prawie, tak więc no ponad 8 minut powiem to, tak się mówi w radiu, że przewalimy przez północ. Taylor Dupree, który się pojawiał, postać, instytucja i założyciel kultowej wytwórni, przepraszam, inżynier masteringu i muzyk i fotograf, zaczynał od glitchu, a poszedł w stronę taką, jaką za chwilę usłyszycie, taśm i syntezatorów modularnych, a towarzyszy mu również artysta multi, jak się mówi, że multidyscyplinarny z Portland, który z kolei lubi nagrania terenowe i zapętlone taśmy i mikro różne dźwięki, mikroperkusjonalia. Jest to taki trochę właśnie ambient elektroakustyczny, mikrominimalistyczny i taki, który bardzo mi też dzisiaj wchodził. I będzie to odbicie delikatne od mroku panującego w audycji na rzecz czegoś jaśniejszego. No i co? Dziękujemy bardzo. Wojtek Ratasiewicz realizował. Wyście słuchali, ja coś gadałem. Nazywam się Marcin Mann i się słyszymy w przyszłym tygodniu.

menu. To mi się śni? Nie, to nie jest sen. Naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z żydom mdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was. Patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę. Głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętać